teraz mamy psa i cię budzi nocami. Kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami.

wie, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: 28 dzień maja w kalendarzu mamy, to czwartek, jeden dzień do weekendu został.
1: Imieniny Augustyna, Jaromira, Justa, ale też Justyny, Wiktora, Emila, Ignacego, Wilhelma, Germana, Lucjusza i Balladyny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego wam.
0: Światowy Dzień Hamburgera, Dzień Higieny podczas miesiączki i Dzień Amnesty International mamy w kalendarzu, moi drodzy. A przed nami poranną prasę również. Mamy Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Dziennik Gazety Prawnej, Głos Wielkopolski. Już za chwilę sobie do tego

0: Wrocław. Było ich w sumie kilkadziesiąt. O szczegółach tej sprawy na stronie pierwszej możecie sobie jeszcze doczytać tam o cyberrecydywie, słów kilka o fali oskarżeń. Również coraz trudniej mi opowiadać o rosyjskich atakach na Kijów, Charków czy Dniepr, bo mam wrażenie, że nie potrafię dobrze przekazać uczuć mieszkańców ukraińskich miast. Tak pisze z Kijowa Piotr Andrusieczko. Więcej jego słów możecie przeczytać w artykule Jak Polacy patrzą na wojnę. To na stronie 8 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Za to na stronie 2 i 7 o nauce, która woła o pomoc, czyli o protestach i o akcji 3% dla nauki.
1: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy. Na pierwszej stronie poczytamy sobie trochę więcej o e-handlu. No i Michał Duszczyk pisze tutaj, że TikTok zmieni zakupy. Do Polski wchodzi TikTok Shop z bezpośrednimi zakupami podczas oglądania filmów i transmisji na żywo. To rewolucja na rynku, który już podbijają chińskie platformy jak Temu czy AliExpress. Ekspansja chińskich gigantów jest bezprecedensowa. Do batalii dołączyła właśnie jedna z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych i jak dowiedziała się Rzeczpospolita 15 czerwca, w Polsce wystartuje TikTok Shop, czyli nowa usługa umożliwiająca robienie zakupów wprost z aplikacji, między innymi w trakcie oglądania tych filmów, które na TikToku zobaczycie można, o chińskiej ofensywie, o wstrząsie e-commerce'em, no i o polskim rynku, który w 2030 roku ma być warty 190 miliardów złotych. Poczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 15 w Rzeczpospolitej. Dalej sondaż. Czy pani zdaniem nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce? Na tak odpowiedziało 36,1% ankietowanych, na nie 62,2%. To nie większa liczba żołnierzy USA uratuje Polskę. Polacy postrzegają amerykańską obecność w naszym kraju niejednoznacznie. Najwięcej badanych uważa, że w dzisiejszych czasach to nie liczba żołnierzy decyduje o bezpieczeństwie. Na stronie pierwszej i na stronie czwartej więcej informacji na ten temat możecie przeczytać. O podatkach słów kilka również się znalazło. Zwroty VAT szybsze, ale ciągle z kontrolą. Po wejściu KSeF skarbówka musi oddać podatek w ciągu 40 dni. Jednak wcale nie jest łatwiej go odzyskać, bo urzędnicy dokładnie sprawdzają przedsiębiorców. Tak pisze Przemysław Wojtasik na stronie pierwszej. No i dodaje, że termin zwrotu VAT został skrócony, jednak nadal trzeba się z niego gęsto tłumaczyć. Dzięki KSeF Fiskus ma bieżący dostęp do transakcji, ale weryfikuje zwroty po staremu, wzywając podatników do składania wyjaśnień i faktur. Tak mówi Magdalena Michałowska, doradca podatkowy, który wypowiada się właśnie na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Rozwinięcie tego artykułu na stronie 11.
0: W Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie również o podatkach można poczytać, ale o podatkach akcyzowych, bo Ministerstwo Finansów zakłada dalszy wzrost akcyzy. Coroczne podwyżki stawek podatku od wyrobów tytoniowych i alkoholu mogą się nie skończyć w 2027 roku. Resort Finansów rozważa przedłużenie akcyzowej mapy drogowej na kolejne lata. Miałaby ona obejmować nie tylko używki, lecz także paliwa. Plany resortu ujawnił wiceminister finansów Jarosław Neneman podczas konferencji podatkowej Cło, akcyza i hazard. Legislacja, praktyka, teoria, która odbyła się 18 i 19 maja w Izbicku. Jeśli najnowsze plany resortu finansów się urzeczywistnią, to podwyżki akcyzy nie zakończą się w 2027 roku. Zmiana ma polegać również na tym, że nowe stawki podatku akcyzowego na kolejne lata nie będą już podawane z góry w określonej kwocie. Ministerstwo Finansów rozważa podwyżki na podstawie ruchomego wskaźnika, na przykład prognozowanej inflacji. Nie wiadomo, czy na przedłużenie akcyzowej mapy drogowej i zmiany w niej zgodzi się prezydent Karol Nawrocki, który w czasie kampanii wyborczej zapowiadał wetowanie podwyżek podatków. O szczegółach na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej możecie sobie poczytać. Na stronie pierwszej i piątej za to o tym, że Żurek kreśli scenariusze dla Ziobry, czyli o polskiej polityce. Jeszcze słów kilka, chociaż już, no właśnie, wydaje się, że chyba bardziej zagranicznej. No i na stronie pierwszej i trzeciej o tym, że amerykański sprzęt z nad Wisły jak najbardziej będzie i można już go tak powoli nazywać, bo kolejne polskie firmy są włączane w procesy produkcyjne amerykańskiego sprzętu wojskowego. Tylko wewnątrz czołgów Abrams znajdują się 52 komponenty produkowane przez 8 zakładów z nad Wisły. O tym, że być może Polska pójdzie o krok dalej przy tej produkcji, no i jak to wpłynie na naszą ekonomię, również możecie sobie to czytać.
1: Zaglądamy na sam koniec do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Szykują się do strajku generalnego w Dino, koniec trzydniowego protestu związkowców. Tak pisze Paweł Antuchowski. Po 3 dniach i 2 nocach zakończył się protest pracowników przed centralą firmy w Krotoszynie. Związkowcy zapowiadają zapowiadają kolejne akcje, tym razem przy centrach logistycznych. O tym więcej w tekście Pawła Antuchowskiego na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Pytanie, czy szpitale są przygotowane na awarię prądu? No, problemy z awaryjnym zasilaniem, brak jasnych procedur i przestarzałe agregaty, to wykazała kontrola NIK. Sprawdziliśmy więc, czy szpitale w Poznaniu są gotowe na blackouty. To na stronie piątej poczytacie w tekście Sylwii Brycharskiej, bo w raporcie NIK zapytaliśmy szpitale w Poznaniu o zabezpieczenia na wypadek awarii prądu. Taki artykuł we wnętrzu Głosu Wielkopolskiego, dodatkowo o ogromnym pożarze cynkowni, który w Obornikach miał miejsce. Mieszkańcy otrzymali alert i mieli zostać w domu. O tym więcej informacji na stronie piątej w dzisiejszym porannym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. No i tym samym kończymy przegląd porannej prasy.

0: oraz ulica Dąbrowskiego na Jeżycach w kierunku centrum. Samo centrum tradycyjnie o poranku zakorkowane, więc Rondo Kaponiera, Aleja Niepodległości, ulica Słowackiego, czy też ulica Libelta. Te ulice warto omijać bliżej już wschodniej strony miasta. Podobna sytuacja jest na ulicy na Garbarach, na ulicy Strzeleckiej oraz na Królowej Jadwigi po wschodniej stronie Warty. Natomiast sytuacja jest trochę lepsza, natomiast oczywiście nie wszędzie. Jak mowa nie wszędzie, to automatycznie pojawiają się tutaj dwa miejsca, czyli Ronda Rataje i Ronda Szutka. Te miejsca też warto omijać. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, ta dzisiaj funkcjonuje bez większych zmian, natomiast dla studentów, którzy będą się bawić na wynaliach, zostały uruchomione dzisiaj specjalne nowe linie tramwajowe numer 202, 204 i 205, które pomogą wrócić nocą studentom do miasta. Jeżeli macie więcej informacji o tym, co się dzieje na ulicach, dzwońcie do nas 618750213.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Tak, niewątpliwie był to program Mars. No i lądownik tej sondy generalnie został pierwszym lądownikiem, który rzeczywiście bezpiecznie na marsjańskim gruncie osiadł. Natomiast jest jeden problem, bo ta sonda była radziecka, co oznacza mniej więcej tyle, że po 14,5 sekundach transmisji już kontaktu z tą sondą nie było.
1: No tak, to jest jak z tym żartem o przyrządzie do świecenia radzieckim. No niestety. Rok 2008, tutaj kolejny żart można by powiedzieć, aczkolwiek my nie będziemy w to brnąć, moi drodzy, no bo w 2008 Leo Benhacker ogłosił skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2008 w Austrii i Szwajcarii. To kalendarium historyczne, no a w kalendarium muzycznym 28 dzień maja roku 2013.
0: Wtedy premierę miał album Dawida Podsiadło, Comfort and Happiness, myślę, że krążek, który wszyscy bardzo dobrze znacie, bo tam się sporo bardzo

0: Net wygrywa z Jeleną Ostapenką. To 6-2, 2-6 i 6-2. Iga Świątek wygrywa we wczorajszym spotkaniu z Sarą Bejlek. To 6-2 i 6-3. No i uwaga, kolejne spotkanie Igi Świątek i Magdy Linet będzie naprawdę bardzo ciekawe, no bo będzie to rewanż za spotkanie w Miami. W trzeciej rundzie, już w najbliższy piątek, Magda Linet i Iga Świątek zmierzą się ze sobą jako przeciwniczki w meczu w French Open. Zanim jednak to, no to dzisiaj będziemy mogli oglądać kolejne spotkania. Maja Chwalińska w rundzie drugiej o 12.40 zmierzy się z Elis Mertens. To dzisiaj w singlu kobiet, a jeżeli chodzi o panów, no to dzisiaj będziemy mogli zobaczyć Huberta Hurkacza po 12.10. Ten z Francisem Tiafoe będzie się mierzył. No a Kamil Majchrzak uciekł mi niestety z zestawienia. A to dlatego, że prawdopodobnie go po prostu zgubiłem i nie mogę teraz zobaczyć, gdzie jest.
1: To czy ja mogę teraz sobie przejść do piłki nożnej? Ty może jeszcze znajdziesz Kamila Majchrzaka w tym czasie. Zaglądam do piłki nożnej, zaglądam konkretnie do finału Ligi Konferencji. Tam Crystal Palace zmierzył się z Rayo Vallecano. Co jest ważne, to to, że Crystal Palace to jest 15. drużyna w tabeli Premier League, natomiast Rayo Vallecano 8. drużyna w tabeli La Ligi, co oznacza mniej więcej to, że oba te zespoły grały o to, żeby dostać przepustkę do europejskich pucharów. Dla obu tych zespołów mecz niewątpliwie był to ważny, natomiast on w jakieś szczególne emocje tutaj, inaczej, szczególnymi emocjami ubarwiony nie był. Padł w nim jeden gol dla Crystal Palace, gol, którego strzelił Jean-Philippe Mateta. No i właśnie, Rayo Vallecano nie odrobiło tego wyniku już do końca meczu, co oznacza, że Crystal Palace może cieszyć się pierwszym w historii klubu europejskim pucharem. Pytanie, które należy tutaj zadać, to czy było w zeszłym roku płakać, że nie ma Ligi Europy? No, chyba nie.
0: No, Anglicy potrafią Ligę Konferencji wygrywać, to na pewno. A propos Kamila Majchrzaka, no to przypomniało mi się, ten niestety odpadł z French Open w miniony wtorek. Przenosimy się z Francji, wychodzimy z Anglii, no i wjeżdżamy, moi drodzy, do Włoch, bo 17. etap Giro d'Italia zakończył się wczoraj. Duńczyk wygrał ten właśnie Michel Valgren. Dojechał jako pierwszy na metę i był najszybszy. Pokonał Norwega Andreasa Laknesunda i Włoch Damiano Caruso. To kolejne drugie i trzecie miejsce. Klasyfikacja generalna za bardzo się nie zmienia. Liderem wciąż jest Jonas Vingegaard po tym 17. etapie, który mogliśmy zobaczyć wczoraj w Giro d'Italia.
1: To ja zajrzę sobie jeszcze do tego, co w Lidze Narodów, bo znamy już skład Polski na Ligę Narodów. Ja nie będę wymieniać nazwisk wszystkich 14 siatkarek, które się tutaj znalazły, bo wydaje mi się, że czas nas troszeczkę goni. Wymienię nazwiska tych, które zostały wykreślone z tej listy. Nie zobaczymy przyjmującej Pauliny Damaskę, no i środkowej Marty Orzyłowskiej. Liga Narodów, która rozpocznie się 3 czerwca meczem z Belgikami dla Polek, dzień później z Czeszkami się zmierzą, jeszcze dzień później z Serbkami, no i na końcu 7 czerwca to konkretnie zmierzą się z Chinkami. Tak ten pierwszy tydzień rywalizacji wygląda.
0: No i tą informacją również kończymy przegląd poranny sportu, moi drodzy.

0: Mam przed sobą kalendarz.
1: Ty jesteś pewien, że to jest kalendarz? Jesteś pewien, czwartek, że to nie jest osioł na przykład?
0: Czwartek, to znaczy, że jeden dzień do weekendu nam został. Augustyn, jedyny osioł, jaki tu jest w tym studiu, to jest Arkadiusz Augustyk, ale on już się nie odezwił, bo mikrofonu nie włączał. Augustyn, Jaromir, Just, Biustyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Światowy Dzień Hamburgera, Dzień Higieny podczas miesiączki i Dzień Amnesty International. To są nietypowe święta, które mamy dzisiaj w kalendarzu.
0: I mamy przysłowia, moi drodzy. Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.
1: Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy.

0: I ta płyta tak mi się kojarzy z inną płytą, tylko że amerykańskiego artysty, w szczególności tytuł tego kawałka. Can We Still Be Friends? To od Szymona Justyńskiego. Czy to jakieś może nawiązanie do Tylera? Nie wiem, nie domyślam się i prawdopodobnie nigdy się nie domyślę, ale na pewno płyty sobie posłuchamy.
1: Posłuchamy sobie i może jak posłuchamy, to wtedy ktoś z Was będzie miał odpowiedź. To kawałek spod numeru 17 na 6 minut po godzinie 8.

0: mogą się już nigdy nie powtórzyć. Będzie czas magicznej improwizacji, z której każdy nie wie, co do końca powstanie. Koncert, objawienie czy kontrolowany chaos. W ich przypadku odpowiedź brzmi prawdopodobnie wszystko naraz. Padnij zatem do farb o godzinie 20, a twój świat zostanie pomalowany nowymi dźwiękami.
1: Aferanek. Jakubie.

0: Boczek byś usmażył?
1: Na pewno boczek bym usmażał. Do tego wszystkiego inne dodatki doboczkowe i to by pyszne śniadanie wyszło, moi drodzy. O
0: a
1: hamburgerach
0: batona?
1: Batona nie smażyłbym chyba raczej.
0: Szkoci smażą.
1: Tak?
0: No.
1: Jesteś przekonana, że batona można usmażyć? No to się zaraz przekonamy, moi drodzy, bo o jedzeniu było w kontekście hamburgera, w kontekście juvenaliów, to teraz będzie w kontekście podróży kulinarnych razem z Antoniną Borczyńską-Bednarek.
0: To chodźmy coś zjeść na pół godziny do 9:00.
2: O.
3: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30. Hallo! Zabieram was do krainy zapierających dech widoków, dud i zamków. Miejsca, gdzie to faceci noszą spódnice. Nazywam się Antonina Borczyńska-Bednarek i odkrywam dziś przed wami królestwo kwadratowych kiełbasek. Rumuni wszystko grillują, a Szkoci smażą. Nawet pizzę i słodkie batony. A większość dań ma tyle kalorii, ile potrzebuje dorosła osoba na tydzień. Ale ma też drugie oblicze. Ryby i owoce morza. Szkoci kochają ryby i jedzą je o każdej porze dnia bez wyjątku. Zacznijmy więc od śniadań. Polecam jajecznicę z wędzonym łososiem albo grillowanego śledzia. Co wy na to? Dla tych z was, którzy nie tykają ryb, w tym deszczowym raju na pewno dostaniecie klasyczną owsiankę z orzechami i owocami. I na przykład z whisky. Podczas waszej podróży nie może zabraknąć doświadczenia pochłonięcia szkockiego śniadania w pełnej krasie. A co to oznacza? I czym właściwie różni się od angielskiego? Otóż jest jeden najważniejszy taki składnik. Danie narodowe i wizytówka Szkocji. Haggis. Owcze podroby z dodatkiem wołowiny, mąki owsianej, cebuli i przypraw. Prawie jak nasza kaszanka. I zdaję sobie sprawę, że dla wielu ta wiedza stanowi przeszkodę nie do pokonania. Ale może warto dać się ponieść i zanurkować w głąb kiltowego szaleństwa. Jak będzie ciężko, zagryźcie tutejszym plackiem ziemniaczanym, bo takiego też w Anglii nie uraczycie. W temacie zup. Moim zdaniem w Szkocji liczy się tylko jedna. Przepyszna, gęsta, kremowa, aksamitna Cullen Skink. Robiona na bazie wędzonej ryby, z którą nie spotkałam się wcześniej, czyli łupacza. Tu zjecie go w każdej postaci. Zupkę najłatwiej dostać w pubach. Podawana z ciemnym pieczywem wjeżdża przeokrutnie, nawet na śniadanie. Z dań, które zapewnią wam całodniową rację żywieniową, na prowadzenie wysuwa się Munchies Box. To tak, jakbyście wrzucili wszystkie szkockie fast foody do jednego pudełka. Warto sprawdzić zawartość przed zamówieniem, bo możecie znaleźć tam frytki, mięso kebabowe, panierowane haggis, czarny pudding, krążki cebulowe, placki naan, skrzydełka kurczaka, a nawet wspomnianą wcześniej smażoną pizzę. Myślę, że 3 osoby na spokojnie się najedzą, a zestawy naprawdę nie są drogie. Zdrową, lokalną alternatywą dla fast foodów jest otworzenie się na skarby tutejszych wód. Szkocja słynie z doskonałych owoców morza i pysznych, świeżych tutejszych ryb. Za stolicę takich przysmaków uważa się miasteczko Oban, gdzie znajdziecie miejsca z gigaporcjami w niskich cenach. Ale ogólnie w każdym miejscu w Szkocji wypatrujcie tzw. seafood shacks, a na pewno natraficie na pyszne morskie specjały, które nie zrujnują waszych kieszeni. Pro tip dla wielbicieli złocisto-brunatnego trunku. Jeśli chcecie w pełni poczuć aromaty tej pocztówkowej ziemi, pokropcie na koniec dania whisky. Must eat to też oczywiście fish and chips, bez którego nie można chyba odhaczyć pobytu na wyspach. Danie polecam kupić w jednym ze stoisk specjalizujących się w tym daniu, czyli chippies. Dla odmiany od słynnej angielskiej wersji, w Szkocji rybą otoczoną chrupiącą panierką jest właśnie wyżej wspomniany łupacz, czyli haddock. podawana klasycznie z grubo krojonymi frytkami, skropionymi octem, maczanymi w sosie tatarskim, obowiązkowo w papierze, daje dużą satysfakcję kubkom smakowym. Na koniec nie może zabraknąć słodkości. Królem szkockich deserów jest zdecydowanie Cranachan. I tu nie obejdzie się bez nuty bursztynowego trunku. Zaraz za nim wędrują maliny, miód i bita śmietana. Kolejna to mordoklejka kryjąca się tu pod nazwą Scottish Tablet. Połączenie masła, cukru i skondensowanego mleka. Lekko krucha i ziarnista konsystencja z początku ostatecznie przyjemnie rozpływa się w ustach. Jeden kęs sprawi, że ugryziecie kawał szkockiej wielopokoleniowej tradycji. Na dokładkę jedna z najbardziej rozpoznawalnych słodkich przekąsek. Ikona szkockiego street foodu, czyli smażony baton Mars, którego napotkacie niemal wszędzie. Otoczony naleśnikową panierką, podawany na ciepło, stanowi tu wręcz atrakcję turystyczną. Jako pamiątkę z podróży warto zakupić kruche ciasteczka shortbreads lub Scottish tablet, a dla wielbicieli gummy balonowej polecam ją zamkniętą w butelce w postaci popularnego napoju Inbrew. Mój tani szkocki przepis dla Was to Rumble the Thumbs, czyli prosta zapiekanka, do której potrzebujecie tylko ziemniaki, kapustę, cebulę i trochę sera. Po szczegóły zapraszam na Spotify Radia Afera. Enjoy your meal.
2: O.
3: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
6: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund. Herezji, szyderstwa i braku układu. Najcięższa audycja w eterze.
4: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: Rondo do Nowaka Jeziorańskiego też dobrze nie wygląda, więc chyba nie ma za bardzo jak tych dróg ominąć. Po prostu trzeba trochę w korku postać.
1: Tak, wymieniliśmy zdecydowanie większość ulic miasta Poznania. Moi drodzy, nie ma ulic bez korków. Może jakieś się znajdą wewnętrzne. Ale jeszcze na samym południu, no to ostatnio bardzo często korkuje się węzeł Poznań-Luboń, więc to miejsce również jest tym miejscem, które by lepiej po prostu ominąć.

0: w kosmosu, tak?
1: Surrealizmu.
0: Mhm. Oczywiście każda uczelnia jest zaproszona do tego, aby zbudować swoją platformę zgodnie z tym jakby tematem, który ma gdzieś tam swój wylosowany. No i pochód to jest też, tak jak mówię, bardzo fajna okazja do tego, żeby gdzieś tam zaznajomić się z ludźmi z innymi uczelni, też zobaczyć, co inni zbudują na tych swoich platformach, że tak powiem. No i to jest też taki bardzo fajny czas dla osób, które może nie wiedzą o tym, że juwenalia odbywają się w ten weekend w Poznaniu, bo faktycznie, no gdzieś tam myślę, że
2: każdy... Jak nie wiedzą, to w nocy usłyszą.
0: Myślę, że każdy zobaczy, że po prostu miasto będzie na chwilkę wyłączone niektórymi ulicami z życia i ten pochód faktycznie przejdzie. No i też jest to trochę takie symboliczne, że studenci przejmują miasto, gdzieś tam przechodzą w stronę tego terenu juwenaliów, fajnie się bawiąc, już jakby zaczynając tą imprezę.
2: Pochód to godzina 17, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, dokładnie tak.
2: A pierwszy koncert, który będziemy mogli dzisiaj zobaczyć, to jest godzina 19. No i właśnie, o tych koncertach chyba słów kilka też trzeba napomknąć, to może od małej sceny zaczniemy, no bo rzecz zdecydowanie mniej reklamowana, ale w zdecydowanej większości prawie tak samo dobra jak duża scena. Co w tym roku?
1: W tym roku tak naprawdę 14 zespołów, nowe, niektóre już występowały u nas na małej scenie. No i co? Różne gatunki. Skupiliśmy się na tym, żeby te gatunki muzyczne były inne jak na dużej scenie, żeby każdy uczestnik sobie znalazł coś dla siebie. Jeżeli coś nie podpasuje na dużej, no to na małą serdecznie zapraszamy.
2: No i można to wszystko tak wymieniać. Widzę, że na waszej stronie podzielone jest to na takie trzy kategorie. Na muzykę dla każdego, na młody talent i alternatywny klimat. To jakoś ma się do tych bandów, które będziemy na małej scenie mogli usłyszeć?
1: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim, skoro dzisiaj na dużej scenie rap, no to u nas pop, alt pop i troszkę rocka. W piątek skupiamy się natomiast właśnie na rapie, skoro duża scena jest spokojniejsza, że tak powiem. No i bitwa freestyle'owa, która jak co roku zawsze cieszy się dużą popularnością. 21-23 zapraszamy. No i piątek wracamy do pop. No i co? I rozwalamy po prostu.
2: Dzisiaj, jakbyście się zastanawiali, to Szarą Strefę będziecie mogli usłyszeć, Kontrę, Kachus i Bar na małej scenie juwenaliów. No a duża scena opiewa na pewno w Poznań, ale też nie tylko, z tego co patrzę.
0: No w tym roku faktycznie gdzieś tam staraliśmy się, żeby ten line-up był trochę utrzymany w tych klimatach rapowych, bo wiemy, że też w poprzednich latach sprawdzało się to jak najbardziej.
2: Problem się sprzedał z tego, co słyszałem i z tego, co widziałem.
0: Ale tak jak rozmawialiśmy sobie też przed anteną, Mrozu w zeszłym roku zrobił wielką furorę, także w tym roku także organizatorzy postawili na to, żeby gdzieś tam ten pop trochę był obecny na dużej scenie. No i mamy Golec Orkiestra, mamy Zalię, tak, czyli tutaj można powiedzieć młodość pomieszana z jakąś taką klasyką imprezową, że tak
2: z
0: powiem.
2: Z juwenaliów na męskie granie od razu pojedzie.
0: Dokładnie. Także myślę, że faktycznie ten line-up jest tak ustawiony, że każdy może znaleźć coś dla siebie w jakiś konkretny dzień. No i wiadomo, w sobotę tutaj można powiedzieć, że zwieńczenie tych trzech dni koncertów. Nie dosyć, że jakby koncerty trwające do późnego wieczora, późnej nocy, no to jeszcze tutaj mamy takie klasyki jak White czy Kacperczyki, także znowu wracamy trochę do tych rapowych brzmień bardziej.
1: I ja, jeżeli mogę coś wspomnieć, no to tak naprawdę dzisiaj na dużej scenie otwieramy artystą, który wygrał plebiscyt na Złotego Koziołka, Sowa, w tamtym roku na małej scenie. Jest to plebiscyt, gdzie uczestnicy głosują tak naprawdę na najlepszy zespół, najlepszy występ, zdobywają statuetkę, no i możliwość na wystąpienia na dużej scenie za rok, więc myślę, że też warto po prostu wejść na małą scenę, żeby faktycznie zobaczyć, kto tam gra.
2: No właśnie, a potem z tej małej sceny można upgrade'ować poziom wyżej i na dużą scenę sobie wejść. No na przykład jak patrzę dzisiaj, również Natura 2000 po godzinie 20 będzie grała. Stały bywalec, jeżeli chodzi o Juwenalia Poznańskie. Potem Kosma Król o 21.15, Jan Rapowanie 22.30. No i to koncert ostatni, no bo dzisiaj do tej mniej więcej ciszy nocnej chyba trzeba skończyć, nie?
1: No mniej więcej.
0: Można tak powiedzieć.
2: Potem piątkowy line-up to ostatni koncert o godzinie 00.00, no i w sobotę to już widzę bardzo podobnie, 23.45 to będzie ostatni koncert. Wasze typy na najlepsze koncerty tegorocznej imprezy?
0: Kurczę, no ja już miałam okazję być na koncercie White'a, również na Juwenaliach, no i to było naprawdę świetne widowisko i porwało, myślę, wszystkich pod sceną i dalej od sceny, także stawiam, że jednak White tutaj bardzo
2: zwieńczenie
0: dobrze
2: zwieńczy
0: te Juwenalia, aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo czekam też na piątek, bardzo czekam też na koncert Zali, bo nie ukrywam, że bardzo chciałam iść, tak też prywatnie, no a tutaj akurat nadarzy się okazja, także bardzo chętnie jej posłucham, no i zastanawiam się też, jak się ludzie będą bawić do tych Golców, bo myślę, że jest to naprawdę ciekawy wybór, a też no znane piosenki, no nie ukrywajmy, także
2: no
0: myślę, że
2: pewno
0: będzie super.
1: To ja może powiem dosyć nudno, ale odejdę trochę od tej dużej sceny, bo no od stycznia tak naprawdę mała w moim sercu, więc też chcę po prostu zobaczyć, wspierać te małe zespoły i zobaczyć, jak one sobie poradzą, bo faktycznie dosyć długo wybieraliśmy, bo było aż 98 zgłoszeń, więc było z czego wybierać. Natomiast mi się wydaje, że sobie jak najbardziej poradzą i pomimo, że są mniej znani, no to myślę, że imprezę też mogą zrobić dobrą.
2: Wszyscy z Poznania, bo ja patrzę tutaj na twarze i na te zespoły, i na te projekty, które się znajdują na małej scenie. No i część na pewno wiem, że jest to poznańska rzecz. A reszta?
1: Reszta nie. Faktycznie część poznaniaków. Natomiast z takich ważnych rzeczy minimum jedna osoba z zespołu musiała być studentem, bo chcieliśmy zachować
2: studenckość.
1: Tą studenckość i że to jest impreza studencka i żeby faktycznie promować te zespoły studenckie, więc nie zamykaliśmy się tylko na Poznań, no ale trochę na studentów się otwieraliśmy, że tak powiem.
2: No i to ciekawe, zejść ze sceny obok Dawida Podsiadły i wejść na małą scenę Juwenaliów, jak na przykład Kachus.
1: Dokładnie.
2: Która wystąpi również dzisiaj, moi drodzy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zabawa będzie na pewno przednia. Ja przypominam również, że mamy dzisiaj wejściówki na sobotnie koncerty Juwenaliów. O tym jeszcze do końca audycji będziemy przypominać do godziny 10. A z nami były wicerzeczniczka Juwenaliów Gabriela Piworzy. Dzięki
0: bardzo
2: wielkie.
0: Bardzo dziękuję i zapraszamy serdecznie.
2: I Emilia Boguszewska, koordynatorka małej sceny.
1: Hejka.
2: 14 minut po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
5: Ladies and gentlemen.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: co zapominam po prostu o moim ciele, że po prostu jadę i się napawam tą jazdą i faktycznie jak już padam wieczorem do namiotu, to wtedy czuję, o dobra, dzisiaj faktycznie było mocno, albo właśnie, że... Ale następnego dnia rano po prostu wstawaliśmy, jechaliśmy dalej, bo jakoś byliśmy w takim właśnie w takim trochę cugu jazdy. Teraz im dłużej jeżdżę i też już więcej mam za sobą jakichś dłuższych wypraw, to faktycznie wiem, że trzeba sobie robić częściej te przerwy, no bo to po prostu jest dobre dla regeneracji ciała i... No ale to trzeba sobie powoli się, każdy musi się tego na własnej skórze nauczyć.
1: No jasne. Ja na swojej dłuższej wyprawie wytrzymałem 3 dni bez dnia przerwy. 4 dni na 49 dni, chyba tak? To naprawdę, no, robi wrażenie coś takiego. To jest wyczyn. Tak myślę, no bo jechaliście we trójkę i zastanawiam się, czy ważnym czynnikiem u was było takie dostosowanie do siebie pod kątem kondycji fizycznej.
0: W sumie tak i nie, bo my już ze sobą wcześniej gdzieś jeździliśmy i ja wiedziałam, jak chłopaki jeżdżą i oni wiedzieli, jak ja jeżdżę. I może ten pierwszy tydzień był jakiś taki, że się trochę jeszcze gdzieś tam właśnie dostosowywaliśmy, ale mniej więcej... Akurat, no muszę przyznać, że w naszym przypadku to było łatwe, bo my jakby siebie znaliśmy wcześniej i wiedzieliśmy po prostu, jak mniej więcej to może wyglądać i też potrafiliśmy sobie jakoś tam to zakomunikować, jak ktoś musiał właśnie... Pierwsza przerwa była dlatego, że Kamiś właśnie sobie naciągnął Achillesa i mówimy, dobra, to dzisiaj jest dzień przerwy, niech odpocznie noga, nie? I tak to wyglądało.
1: Słuchaj, złamałeś nogę, więc możemy pozwolić sobie na pół dnia odpoczynku, potem musimy jechać dalej. Mówiłaś w naszej rozmowie, przed tą rozmową, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że asfalt cię nudzi. Dlaczego?
0: Kurczę, no to jest takie, nie wiem, no pytanie, dlaczego, w sensie nie mam na to jakiejś takiej odpowiedzi. Chyba ja po prostu lubię, jak jest tak trochę ten teren się zmienia, że ja muszę trochę kombinować jadąc tym rowerem, muszę uważać, jakby, że właśnie nie ma takiej jakby monotonii, bo asfalt jednak ci daje to, że suniesz po prostu i to sunięcie jest przyjemne, ale ja przez to może, że mam jakąś taką, nie wiem, akurat w taki sposób jakoś, nie wiem, świat odbieram, że na klubie jak coś się pojawia i ja muszę coś z tym zrobić, nie? Że właśnie nie, że jestem w jakimś tunelu po prostu i lecę, tylko cały czas dostaję jakiś taki mały bodziec, że o tutaj ten, tutaj muszę uważać, tutaj kałuża, tutaj coś tam. A jeszcze, no i też lubię jakby szutr i w ogóle też jeżdżenie gdzieś tam w trudniejszym terenie, no bo też te widoki są fajniejsze i też te, no jakieś takie wyzwania, to jest po prostu jakoś tak mnie bardziej stymuluje i niż taki właśnie gładziutki asfalt.
1: No ja się totalnie zgadzam z tym, co ty powiedziałaś, bo ja ostatnimi czasy dochodzę do takiego wniosku, że gdy planuje się trasy rowerowe, to jest właściwie ciągły kompromis pomiędzy tym, czy wolisz mieć ładniejszy widok, czy wolisz mieć wygodniejszą trasę. Zazwyczaj jest tak, że im wygodniejsza ta trasa, tym ten widok jest nudniejszy. Ja też jestem raczej po tej stronie, która woli się troszeczkę przemęczyć, zapiaszczyć swój napęd, być może coś tam przebić, ale zobaczyć coś ładniejszego, także rozumiem cię na tym poziomie. No i takie duże pytanie na koniec. Dlaczego ciągnie cię do takich wypraw?
0: Ojej, to jest pytanie dlaczego, bo chyba lubię po prostu, ja lubię być w jakiejś nowych przestrzeniach, lubię jakby stymulować się tą zmianą po prostu otoczenia, tym, że mogę jakby używać swojego ciała po prostu też, że jakby te wszystkie rzeczy, które daje rower w ogóle i też to bycie cały dzień na dworze, że te jakby zmieniająca się pogoda, jakby to wszystko jest dla mnie jakby zawsze tyle mi daje po prostu różnych fajnych doznań, bodźców i w ogóle, że no jakby, no ja na rowerze chyba jestem po prostu najszczęśliwsza jak mogę i to jest takie chyba najprostsze, co mi przychodzi do głowy, no więc tak.
1: I tą z pozoru prostą, ale w sumie to piękną odpowiedzią kończymy cykl rozmów o szlaku wododziału kontynentalnego, nie będę już przytaczał jego bardzo długiej amerykańskiej i polskiej nazwy.
0: Jak co można mówić, GDMBR i to jest skrót i oni tak mówią.
1: GDMBR, trudne dla dyslektyków, ale jeżeli ktoś tej dysleksji nie ma, to pewnie łatwo będzie mu w ten sposób zapamiętać. No i na tym stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie rozmowy.
0: Super, dzięki również.
1: No i po raz ostatni. Żegnają się
0: Olga
1: i Bartek.
2: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport.
1: Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
5: Autopromocja. Reklama. Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
6: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: Według relacji zainteresowanych dokumenty przyjęto z niechęcią, a urzędnicy mieli sugerować, że sprawę lepiej załatwić we Wrocławiu, gdzie podobne transkrypcje są już realizowane. Radna podkreśla, że takie działania są sprzeczne z wizerunkiem Poznania jako miasta otwartego i przyjaznego mieszkańcom. W interpelacji Marta Mazurek pyta prezydenta Jacka Jaśkowiaka m.in. o to, czy urzędnicy mają prawo zniechęcać mieszkańców do składania wniosków oraz jakie działania zostaną podjęte, by zapewnić równe traktowanie wszystkich osób korzystających z usług urzędu.
1: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: To już ostatni dzwonek na zgłoszenie projektów do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Trwają one tylko do jutra. W tegorocznej edycji do podziału między projektami jest 33,5 miliona złotych. Jak natomiast zgłosi swój pomysł, tłumaczy to dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania, Patryk Pawełczak.
2: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego. Wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny.
0: Do tej pory we wszystkich edycjach PBO zrealizowano ponad 360 projektów. Dzięki temu powstało wiele placów zabaw, miejsc rekreacji czy też terenów zielonych. Już 10 czerwca rusza nabór wniosków do programu Zielona Retencja. Mieszkańcy Poznania będą mogli otrzymać dofinansowanie na inwestycje pomagające zatrzymać wodę deszczową i zwiększyć ilość zieleni w mieście. Program pozwala uzyskać nawet 100% zwrotu kosztów takich działań jak budowa ogrodów deszczowych, montaż systemów do zbierania deszczówki czy zazielenianie ścian. Osoby fizyczne mogą otrzymać nawet 26 tysięcy złotych wsparcia. Z programu skorzystają także wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne. Wnioski będzie można składać elektronicznie, pocztą lub osobiście w Urzędzie Miasta Poznania.
1: O zdrowiu w Radiu Afera.
0: Serwisy informacyjne kończymy w aptece. Okazuje się, że farmaceuta coraz częściej staje się pierwszym specjalistą, do którego zgłaszają się pacjenci z drobnymi dolegliwościami. O co możemy pytać w aptekach? Mówi o tym farmaceutka Emilia Łapkiewicz-Przygocka.
3: Pytać o takie drobne dolegliwości typu właśnie wysypki, alergie, kaszel czy biegunki, zaparcia bez udawania się do lekarza, bo to aż 11% wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej właśnie dotyczy takich drobnych dolegliwości, które mogą być rozwiązane przez farmaceutę.
0: Apteki oferują dziś także coraz więcej usług dodatkowych. W wielu punktach można wykonać szczepienia ochronne, a część placówek pomaga również w formalnościach związanych z wyjazdami zagranicznymi, między innymi zakładając tak zwaną żółtą książeczkę szczepień wymaganą w niektórych krajach. Tą informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyżostaniak i Joanny Kęsickiej.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 wybiła na zegarku, a to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz ostatni dzisiaj.

0: 28 dzień maja, czyli czwartek. Jak mamy już godzinę 10, to czy to jest ten moment, kiedy możemy wspomnieć o tym, że my w kalendarium zapomnieliśmy o jednej ważnej 10. rocznicy?
1: No dobrze, proszę bardzo, pozwalam.
0: 10. rocznica Harambe jest dzisiaj. Nie wiem, co zrobicie z tą informacją. Możecie odkopać jakieś memy, możecie pomyśleć na temat, jak traktuje się zwierzęta w obecnych czasach. Zróbcie z tą informacją, co chcecie, natomiast ważna niewątpliwie jest.
1: A jeżeli nie wiecie w ogóle, o co chodzi, to prawdopodobnie moja współprowadząca wam również teraz nie powie, bo mamy za mało czasu do końca audycji. No chyba, że tak w dwóch zdaniach.
0: W dwóch zdaniach? No nie, no chodzi o Harambe. To wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: No i tego się właśnie spodziewałem. Moi drodzy, mamy czwartek, to oznacza, że jeden dzień do weekendu nam został. Augustyn i Jaromir Just obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Amnesty International, dzień hamburgera, dzień higieny podczas miesiączki. To w kalendarzu mamy. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że byliście z nami dzisiejszego poranka.
0: Do zwycięzców naszego konkursu odezwiemy się po audycji drogą SMS-ową, także bierzcie telefony w dłoń, no i czekajcie na nasze odpowiedzi i dowiecie się, kto z was wybierze się w sobotę na Juvenalia. Mikołaj Pruciński i Jagoda Łotocka, oni byli odpowiedzialni za realizację. Tu o bułce Jagody Łotockiej też nie można zapomnieć, chociaż ona 3,5 godziny temu już została zjedzona.
1: Nie wytrwała przez cały poranek. Arkadiusz Augustiak odpowiedzialny był za serwisy informacyjne.
0: Kamil Strużyński i Kalina Kończak. My byliśmy odpowiedzialni za gadanie do was przez ostatnie 3,5 godziny.
1: Tak, a na sam koniec, jak zawsze, moi drodzy, zaglądamy sobie do kartki z kalendarza. To 28 dzień maja roku 45. Wtedy urodził się on.
0: John Fogerty, wokalista.

Kilka dni koncertów, tłumy na ulicach i niezapomniane noce. Brzmi jak marzenie? Otóż Poznań może je spełnić i to nawet teraz. Oficjalnie rozpoczyna się najbardziej studencki czas roku, a to wszystko przez otwarcie Juvenali. Już dzisiaj z centrum miasta wyruszy o godzinie 17 juvenaliowy pochód. Surrealistyczne stroje, świat abstrakcji i niekończąca się ekscytacja. Przyjdź i przekonaj się, jak może wyglądać kolorowa rzeczywistość wyciągnięta prosto ze snu. A po głównym otwarciu zobacz, czym możecie zaskoczyć ten juvenaliowy wieczór. To wszystko o godzinie 17 w centrum Poznania. Jeśli jednak to popołudnie wolisz spędzić w spokojnym klimacie, to chciałabym Ciebie zaprosić na pokaz prac w Galerii Piekary. Z bliska jest to wystawa, która zatrzymuje czas i składa go na nowo. Ireneusz Pierzgalski i jego obrazy fotograficzne to niezwykłe kompozycje tworzone z wielu kadrów. To sztuka lat 70., w której zdjęcia przestają być chwilą, a stają się opowieścią o czasie, jego pęknięciach i powrotach. Polecam zatem wpaść do Galerii Piekary pomiędzy 10 a 18, by cofnąć się w przeszłość. Czy chcesz może pofarbować sobie dzisiejszy wieczór? Bo jeśli tak, to zapraszam Cię do farb na szalony koncert Olesza Kioniec. Wypłyniesz z nimi na ocean niewiadomych i usłyszysz dźwięki, które mogą się już nigdy nie powtórzyć. Będzie czas magicznej improwizacji, z której każdy nie wie, co do końca powstanie. Koncert, objawienie czy kontrolowany chaos. W ich przypadku odpowiedź brzmi prawdopodobnie wszystko naraz. Padnij zatem do farb o godzinie 20, a Twój świat zostanie pomalowany nowymi dźwiękami.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie

0: Muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: A to dlatego, że po poznaniu z prasy sprawy dwóch studentów portugalskich z Coimbry, one zostały skazane na 7 lat za wzniesienie toastu za wolność. I to było za czasów dyktatury Antonio de Oliveira Salazara. I brytyjski prawnik opublikował w londyńskim tygodniku The Observer artykuł Zapomniani więźniowie, który spotkał się z dużym odzewem. I to właśnie zainspirowało, żeby założyć taką organizację, więc ona w zasadzie ma dzisiaj swoją rocznicę. A tutaj takim inną ciekawostką, już związaną bezpośrednio z Poznaniem, to w 1921 roku rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie. Wtedy to trwało 5 dni. To wydarzenie od 28 maja.
1: A przechodząc do muzycznego kalendarium, nie mogło z mojej strony zabraknąć wspomnienia o Manamie, ponieważ dzisiaj 73. urodziny obchodzi Bogdan Kowalewski, który zaczynał w zespole Breakout, a w latach 80-86 i 91-92 był basistą w zespole Manam. I jego riffy i solówki dodawały ogromnego charakteru piosenkom Manamu, w tym właśnie bardzo znanej piosence Lipstick on the Glass.

0: między Pętlą Sobieskiego a Mostem Teatralnym uruchomiono autobusy za tramwaj. Takie utrudnienia mogą trwać jeszcze przez kilka godzin.
1: Autopromocja.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama.
5: Hurtownia na 98,6.

0: wydarzenia, w którym osoby po amputacjach zdobędą Śnieżkę w charytatywnej wyprawie. Cześć Ewelina.
1: Cześć wszystkim.
0: Także już 30 maja, już w tę sobotę, po raz trzeci odbędzie się ta edycja, w którym osoby po amputacjach, ja tutaj czytałam, że ponad 30 osób ma się wybrać, na Śnieżkę w charytatywnej idei, które całkowity dochód z tego eventu zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację małego Josifka. I skąd narodził się ten pomysł organizacji, żeby wejść na Śnieżkę i dlaczego właśnie ta Śnieżka?
1: Pomysł narodził się już parę lat temu, bo tak naprawdę w tym roku idziemy już trzeci raz. Pomysł narodził się i jest taka idea organizowana w Czechach i my tak naprawdę dołączamy się do tej akcji. W Czechach organizuje tą akcję Fundacja Klapeto. Prezesem tej fundacji jest pan Jarosław, który też jest po amputacji kończyny dolnej, więc tak naprawdę to był jego pomysł, żeby coś takiego robić. Przede wszystkim, żeby aktywizować osoby po amputacjach, żeby wyciągnąć ich trochę z domu. No a dlaczego też nie zrobić czegoś fajnego, czegoś dobrego przy okazji. Potem myślę, że troszeczkę się to przekształciło i przeobraziło, bo tak naprawdę głównym celem i jedynym celem jest zbiórka charytatywna dla dzieciaki z różnymi niepełnosprawnościami.
0: I to już jest właśnie trzecia edycja.
1: Tak.
0: To jak wyglądały poprzednie dwie?
1: Było nas tylko troszkę mniej.
0: Okej, bo teraz jest 30 osób aż, także
1: teraz jest 30 osób.
0: Sporo.
1: To jest wydarzenie kierowane do osób po amputacjach wraz z rodzinami, partnerami, osobami towarzyszącymi. Więc tak naprawdę samych osób po amputacjach z rodzinami jest około 90 osób.
0: Okej, czyli to jest 30 osób po amputacjach plus dodatkowo osoby będą przychodzić, także całkiem sporo.
1: Tak, plus jeszcze osoby, opiekunowie i osoby, które pomagają w organizacji, więc będzie nas około 120 osób.
0: A jakie emocje właśnie towarzyszą tym osobom, które wybierają się tuż przed wejściem na przykład na Śnieżkę albo po drodze? I właśnie czy to są różne też emocje pomiędzy osobami po amputacji i też właśnie tym osobom, które im towarzyszą?
1: Z jednej strony podobne, bo każdy się tam stresuje troszeczkę, czy da radę i czy wejdzie. Z drugiej strony dla tych osób po amputacjach jest to wyzwanie w pewnym sensie. Niektórzy idą pierwszy raz w ogóle w góry, niektórzy przed amputacją chodzili, natomiast po amputacjach, po amputacji troszeczkę im się to życie wywróciło do góry nogami. Mniej jest tej aktywności, no i dla niektórych właśnie takie wydarzenie to jest, że w końcu mogą wrócić.
0: Czyli dla niektórych to będzie w ogóle pierwsze wyjście właśnie po amputacji.
1: Tak,
0: góry.
1: Tak, więc jest to stres.
0: No właśnie. Tak?
1: Czy my mamy nogi, czy my ich nie mamy, to każdy się z nas stresuje, czy nawet wejdę na tą Śnieżkę, nie? A dlaczego Śnieżka? Śnieżka dlatego, ponieważ od strony czeskiej, bo my wchodzimy od strony czeskiej, wszyscy tak naprawdę chodzą od strony czeskiej, z Pecu, jest kolejka gondolowa. Więc tak naprawdę dla osób po amputacjach wejście na górę jest wyzwanie, natomiast dużo trudniejsze jest zejście.
0: Okej.
1: Więc tą kolejką gondolową wszyscy mogą zjechać.
0: Okej, czyli jest taka ewentualność właśnie,
1: tak,
0: gdyby ktoś się na to zdecydował. A na przykład w poprzednich edycjach to właśnie większość osób wtedy zjeżdżała, czy była?
1: Wszyscy praktycznie zjeżdżali, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo duży wysiłek. A do tego zejście po takich górach jest jeszcze niebezpieczne, bo nie każda proteza też umożliwia bezpieczne zejście.
0: No właśnie, to jakie są te protezy? Jak takie nowoczesne technologie właśnie protetyczne umożliwiają, żeby te osoby po amputacjach mogły wejść na szczyt?
1: Przede wszystkim dąży się do tego, aby był coraz lepszy, coraz większy komfort, coraz większe bezpieczeństwo. To wszystko zależy od zastosowanych elementów, wszystko zależy tak naprawdę też od poziomu amputacji, a dużo tak naprawdę zależy od sprawności, ogólnej sprawności człowieka.
0: Okej. A to właśnie jakie są stereotypy, które dotyczą tych osób po amputacjach? Bo to się czasami tak może wydawać, o, jak nie ma nogi, no to faktycznie nie wejdzie. No i ile jest w tym prawdy, a na ile właśnie są te stereotypy, które by trzeba tutaj obalić?
1: Są takie stereotypy, masz rację. Przede wszystkim osoba po amputacji to może nie da rady i w ogóle. I myślę, że uczestnicy tej edycji, poprzedniej edycji i jeszcze poprzedniej edycji pokazują swoją postawą, że wszystko się da zrobić, tak naprawdę ograniczenia są w głowie. Dla nich to ograniczenia są w głowie. Bo i chodziły osoby po amputacji, jakby całej kończyny, czy były z protezą, niektóre były bez protezy, więc tak naprawdę te ograniczenia są w tych naszych głowach. Mm-hmm. Przede wszystkim w tych naszych głowach. Jakby niesamowite jest to, jak w poprzednich edycjach szliśmy sobie szlakiem i na przykład spotykasz osobę bez całej nogi i jakby to tobie jest na przykład ciężko z dwoma nogami wejść, nie? A co dopiero osoba po amputacji. Ale piękne jest to w tym wydarzeniu, że każdy może iść, każdy może dołączyć. Idziesz sobie szlakiem i tak naprawdę widzisz tysiące osób, a dziesiątki idą na protezach, nie? Więc to jest super.
0: Czyli na dobrą sprawę tutaj powiedzmy, że słuchacze, którzy chcieliby dołączyć do wydarzenia, również mogą? Czy to po amputacji, czy nie?
1: Oczywiście, też, że mogą.
0: Czyli wszyscy. Czyli zapraszamy tutaj wszystkich.
1: Wszystkich zapraszam.
0: A to ja mam takie pytanie, jak ty się czujesz, oglądając swoich pacjentów, bo jesteś protetyczką, też organizatorką tego wydarzenia, więc jakie ty masz emocje, gdy widzisz, że ci twoi pacjenci zdobywają ten szczyt?
1: Ja jestem wzruszona po prostu. Ja płaczę na górze, jak widzę tych ludzi.
0: Może ty jesteś bardziej rozemocjowana niż oni?
1: Czy myślę, że często tak jest? Na pewno wspólnie. Niektórym nawet się łezka uroni na górze w większości. Ale też na przykład super jest to, że spotykamy niezwiązanych z naszą grupą super ludzi na szlaku, nie? Okay. Była taka pacjentka po wysokiej amputacji, już tam pod za Domem Śląskim już tak był mały kryzys, bo to mega ciężko i mega też ciepły dzień był, więc wiadomo, że gorzej się idzie. I spotkała na szlaku parę, która biegała po prostu. Dla nich fanem było to, że oni sobie wbiegają na Śnieżkę i zatrzymali się i pod pachę ją.
0: O, super.
1: I zaprowadzili ją na górę, nie? Mm-hmm. Więc jakby fizycznie niekoniecznie oni jej super pomogli. Mm-hmm. Natomiast super, byli z nią, rozmawiali, pytali i tak naprawdę dodali jej takiej motywacji i siły słowem, że
0: to
1: byli.
0: To super,
1: i
0: jaka społeczność się w takim razie tworzy na tym szlaku. A tak jeszcze, kim jest Josifek i dlaczego właśnie jemu jest dedykowana tegoroczna edycja?
1: To jest mały chłopczyk, taki 4-latek, który urodził się z wadą wrodzoną kończyny dolnej. Można powiedzieć, że ma taką niewykształconą nóżkę, niewykształconą stópkę. Chodzi w protezie i przede wszystkim jest małym, słodkim piłkarzem. Na wszystkich zdjęciach i ulotkach tak naprawdę gra w piłę. Josifek jest twarzą i co roku tak naprawdę jest jakieś dziecko twarzą tej zbiórki. Natomiast pieniążki są przekazywane tak naprawdę na bardzo dużą ilość dzieciaków. Okay. Z różnymi niepełnosprawnościami.
0: Okej, okay, czyli w tym momencie właśnie to może ten cel może pomóc wielu dzieciakom w tym momencie. I
1: tak.
0: W tym momencie no to taka proteza jak może zmienić życie takiego dzieciaka?
1: Tak. Szczególnie, że dzieciaki bardzo szybko rosną, tak? Więc tak naprawdę co pół roku, u niektórych co roku trzeba wymieniać tą protezę, robić nową protezę. Więc jakby nie zawsze rodzice mają fundusze, żeby umożliwić dzieciakowi, tak, swojemu ukochanemu co roku taką nową protezę.
0: To jak my możemy wesprzeć taką akcję w takim razie?
1: Zachęcam. Mm-hmm. Każdy może pomóc. Przede wszystkim dochód z zakupionych koszulek, które są zawsze drukowane i robiona nowa grafika na każdy rok. Dochód z tych koszulek jest przekazywany właśnie na Josifka i na inne dzieci. Więc można kupić, nawet nie trzeba być. Ale można kupić.
0: Okej, czyli i można kupić, i jak najbardziej można się również wybrać na szlak już w tę sobotę, także jak najbardziej tutaj wszystkich zachęcamy. Tak. Ja ci, Ewelina, bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że przyjechałaś do nas, do studia tutaj
1: dziękuję
0: się
1: serdecznie.
0: Podzielić. Życzę powodzenia na szlaku, w takim razie tobie i wszystkim twoim podopiecznym, żeby po pierwsze pogoda dopisała, jak już wspomniałyśmy tutaj tuż przed anteną, żeby wszyscy weszli na ten szczyt, a jak nie, to żeby się po prostu dobrze bawili na szlaku.
1: No ja myślę, że wszyscy wejdą, bo mają wejść.

0: Wszystko, co dobre, szybko się kończy, także i hurtownia dobiega końca. My się już tutaj z wami żegnamy. Za realizację odpowiadała dzisiaj Olga Grumowicz, a za mikrofonami były
1: Nina Frąckowiak
0: oraz Zofia Frankiewicz. Do osób, które

0: 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Time to wake up.
2: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
3: Autopromocja.

0: jak było, jak to było żyć w XX wieku. Na początku myślałyśmy o drugiej połowie, ale okazało się, że też nasi referenci są zainteresowani też pierwszą połową i dlatego konferencja nam się rozrosła na cały XX wiek. Tak, czyli chodzi o to, też o doświadczenie bycia kobietą i tego, jak wyglądało bycie kobietą w XX wieku.
1: Tak, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo to nie jest wcale takie oczywiste, bo stosunkowo niedawno dopiero mieliśmy stulecie tego, że kobiety mają prawa wyborcze. Stąd właśnie myślę, że ta pierwsza połowa XX wieku też będzie bardzo ciekawa, no bo wtedy bardzo dużo zmian było również systemowych w kontekście większych praw kobiet. Natomiast, no właśnie, bo w niewypowiedzianym doświadczeniu kobiecy na tle historii chodzi o to, jak kobiety były przedstawione w literaturze, czy o kobietach, które pisały wtedy?
0: Wydaje mi się, że bardziej chodziło nam o to, jak kobiety pisały o sobie, o swoich doświadczeniach, z ich perspektywy. Z tego, jak zobaczycie sobie program, to tam się pojawiają niektóre utwory napisane przez mężczyzn. Zresztą pierwszy referat jest o wampirze Raymonda, ale głównie dominuje to pisanie kobiece, czyli pisarstwo kobiet, pisanie kobiece, bo ona się jakby trochę, nikt nie umie tego zdefiniować, ale ona się różni od tego, jak mężczyźni opisywali kobiety i jak kobiety piszą same o sobie. Więc wydaje mi się, że też dla osób, które będą występować na naszej konferencji, to było ważne, żeby pokazać ten głos faktycznie kobiecy.
1: Tak, no zdecydowanie perspektywa kobieca różni się niż to, co mężczyźni myślą o tym, jak to może wyglądać. To teraz skąd pomysł na taką konferencję, żeby przedstawić ten temat?
0: Właśnie myślałam o tym, skąd wzięliśmy pomysł na temat konferencji. I z tego, co pamiętam, to on wyszedł nam bardzo naturalnie. Jakoś tak nie było dłuższej debaty, tylko to był jakiś taki pomysł, który po prostu nam wpadł i stwierdziliśmy, dobrze, to róbmy to.
1: Czyli chyba tak naturalnie, tak. To chyba najlepszy w taki sposób.
0: Chyba tak.
1: I teraz jeszcze pytanie, bo to jest pierwszy raz ta konferencja będzie.
0: Tak, to jest nasza pierwsza konferencja, dlatego też trochę wydaje mi się, że jesteśmy bardzo podekscytowane, też troszkę stresik, ale jesteśmy młodym kołem, to co mówiłam ci przed chwilą, że nasze koło istnieje od troszkę ponad roku w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam. I to uważam, że to jest też nasz bardzo duży sukces, że już po roku istnienia jesteśmy w stanie zorganizować ogólnopolską konferencję i oddać głos osobom, które chcą dołączyć do naszej dyskusji.
1: Tak, bo tutaj powiedzmy koło literatury XX wieku Prześwit, tak?
0: Prześwity,
1: okej, faktycznie tak. Mój błąd. Czy jesteście młodym kołem i to, co robiliście przed pomysłem na konferencję? I jak na przykład ktoś by chciał dołączyć, to czego może się spodziewać w tym kole?
0: My w sumie czytamy książki.
1: Okej.
0: Okay. Tym się zajmujemy głównie. Tak, spotykamy się, ustalamy sobie, jaką książkę będziemy czytać, spotykamy się tak mniej więcej co miesiąc, ustalamy sobie książkę, właśnie tekst, którym się będziemy zajmować. Czasem to są, teraz w tym tygodniu mieliśmy spotkanie o poezji Andrzeja Bursy. I siadamy, rozmawiamy o naszych refleksjach, też zawsze jest obecny nasz opiekun, więc on nam też przynosi jakąś perspektywę taką bardziej właśnie historyczno-literacką, filozoficzną, teoretyczną. I próbujemy coś z tego uszyć, z tych naszych doświadczeń. Właśnie chyba najbardziej rozmawiamy o naszych doświadczeniach z tą literaturą.
1: Okej, to bardzo ważne, żeby się wymieniać nimi. I to będzie pierwsza, czyli czy planujecie za rok na przykład zrobić kolejną edycję, czy chcecie po prostu może za rok podejść od jeszcze innego tematu? Czy głównie chcecie się skupiać właśnie i tą konferencję co roku, żeby zrobić na niej taką cykliczną, powiedzmy?
0: Nie chcę się tutaj wypowiadać za wszystkich, ale uważam, że na tyle, na ile ten głos, do którego dochodzi feminizm w tych czasach, jest bardzo ważny. Aczkolwiek dużo jest takich konferencji, też nie mogliśmy, że jakby kobiety dość prężnie działają i chcą opowiadać o swoich doświadczeniach, tak wydaje mi się, że eksplorowanie też innych, na pewno nie chcemy się zamykać, a będziemy pewnie próbowali eksplorować kolejne zagadnienia, kolejne drogi metodologiczne, kolejne teorie, kolejne obszary. Ale nie mówię nie, może nam się urodzi i spotkamy się za rok, promując drugą edycję.
1: To za to trzymam jak najbardziej kciuki. I jeszcze tutaj w sumie takich parę pytań może technicznych. Kto może uczestniczyć w tej konferencji?
0: W naszej konferencji może uczestniczyć każdy, oczywiście już nie jako prelegent, ale zapraszamy wszystkich, żeby posłuchać tych niesamowitych opowieści. My się już też bardzo nie możemy doczekać tego, aż usłyszymy na jakie... No, my znamy już treści abstraktów i państwo też mogą poznać tytuły wystąpień, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jak one będą realizowane. Także zapraszamy wszystkich do przyjścia i posłuchania.
1: Okej, okay, czyli powtórzmy jeszcze, będzie to jutro o godzinie 10, a potrwa mniej więcej ile?
0: Tak, o godzinie 10 będzie ceremonia otwarcia, później o 10.15 pani profesor Kwiatkowska będzie miała swoje wystąpienie, które będzie otwierać konferencję. I wydarzenie trwa do około godziny 17. O 10.30 ma się zacząć pierwszy panel.
1: Okej. To w takim razie tutaj podsyłamy osobom, które mają jutro wolne od zajęć, a na przykład chciałyby posłuchać o bardzo ciekawych i istotnych rzeczach. Jeszcze tylko w sumie tak wrócę do koła, czy jak wygląda proces dołączania do was? Czy prowadzicie rekrutację raz na jakiś czas, czy można po prostu się odezwać i dojść do koła?
0: Można po prostu przyjść. My też wrzucamy, za każdym razem, kiedy organizujemy spotkanie koła, wrzucamy czy to na Facebooka, czy to na Instagrama, zawsze informacje o tym. My się zazwyczaj spotykamy w sali 108 w bibliotece Kolegium Majus, więc zawsze ta informacja jest, też jest odpowiednio wcześniej wrzucone. O co czytamy, kiedy będzie spotkanie, o której godzinie. Też można jak najbardziej napisać, czy do właśnie naszych pań prezes, czy to właśnie do Natalii Grudzień, czy do kogokolwiek, kogo znacie z koła. To wtedy zadziałamy, dodamy was na naszą grupę, i żebyście też mieli, bo też wrzucamy, dzielimy się po prostu tekstami, żeby każdy miał do nich dostęp, bo wiadomo, jak działają biblioteki. Czasem są tak oblegane, że ciężko dostrzec.
1: Tak, zwłaszcza teraz przed sesją. Czyli do wszystkich pasjonatów literatury, którzy chcieliby dołączyć do koła, no to odsyłamy do koła literatury XX wieku prześwity. Natomiast wszystkich zainteresowanych niewypowiedzianymi doświadczeniami kobiecymi na tle historii XX wieku, jutro godzina 10, konferencja. Czy jeszcze coś chciałabyś dodać?
0: Ja po prostu chciałam bardzo zaprosić. Mam nadzieję, że też bardzo zróżnicowane przez to, że przekrojowo lecimy przez XX wiek, to wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno miłośnicy początku XX wieku, jak i literatury wojennej, poezji, prozy poetyckiej, także publicystyki. Bardzo ciekawe będzie, mam wrażenie, wystąpienie o temacie publicystyki dwudziestolecia międzywojennego. Także tematów jest dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie i jeszcze raz chciałam serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Afera.
1: Bardzo dziękujemy i właśnie podtrzymujemy to do wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję moim
0: bardzo dziękuję.
1: I waszym gościem była współorganizatorka konferencji Barbara Lewicka.

0: niezwykłe kobiety i niezwykli mężczyźni z różnych grup społecznych. Mieli oni odwagę wznieść się ponad naszą burzliwą przeszłość, niwelować podziały, obalać bariery i dyktatury oraz przezwyciężać kryzysy. W ten sposób odmieniali nasz kontynent i budowali lepszą przyszłość. Oddanie idei zjednoczenia Europy zasługuje na wyróżnienie. Dlatego Parlament ustanowił Europejski Order Zasługi. Honoruje nim tych, którzy nie tylko uwierzyli w Unię, ale pomogli ją zbudować. Lista laureatów odzwierciedla wielość sposobów, w jaki ludzie mogą przyczynić się do rozwoju Europy. Laureaci są aktywni w różnych dziedzinach, od polityki do dyplomacji, po prawa człowieka, naukę i kulturę. Najwyższe odznaczenie to wybitny członek Europejskiego Orderu Zasługi. Przyznano je polskiemu liderowi opozycji demokratycznej i byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie, byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Żeleńskiemu. Wielu innych przywódców i zasłużonych osób otrzymało tytuł honorowego członka orderu lub członka orderu. To między innymi prezydenci, politycy, działacze humanitarni, naukowcy i artyści, którzy znacząco przyczynili się do propagowania europejskich wartości i integracji. Wśród nich są była prezydentka Irlandii Mary Robinson, działacz humanitarny Jose Andres i członkowie irlandzkiego zespołu U2. Odznaczenie ustanowiono w 2025 roku z okazji 75. rocznicy podpisania deklaracji Schumana. Tamten historyczny moment uznaje się za początek Unii Europejskiej, jaką znamy. Bo Unia to coś więcej niż instytucje czy przepisy. To także historie ludzi, którzy uwierzyli w projekt europejski i pomogli go urzeczywistnić. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Autopromocja.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

publicznych. Ta konferencja odbywa się 9 czerwca. Jest to z inicjatywy jest to 8. studencka konferencja naukowa na ten temat. Więcej informacji znajduje się jak zawsze na stronie uepoznań.poznań.pl, bo jest to konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Także, tak jak jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam na stronę ue.poznań.pl.

0: Naszym kole konstruujemy aktualnie napęd, sam silnik rakietowy na paliwo ciekłe, który jest w porównaniu do naszych poprzednich projektów, które były na napęd hybrydowy. I w tym projekcie zajmuję się stworzeniem oprogramowania do pomiarów ciśnienia i temperatury ze środka silnika.
1: Okej, a po co w ogóle mierzymy te pomiary? Po co to jest w ogóle?
0: Jest to bardzo istotny element samego silnika przy jego konstruowaniu. Jeżeli znamy parametry silnika, na przykład ciśnienie i temperaturę, to silnik nie musi nawet odlatywać. Może stać w miejscu i możemy zmierzyć, jakie ma ciśnienie, jakie ma parametry. Możemy obliczyć na podstawie tego, jak wysoko poleciałby, jaką by osiągnął wysokość. Możemy poprawić różne parametry, sprawdzić, co działa, co nie działa, i ułatwia to konstrukcję i zmniejsza ryzyko utraty takiego silnika. Bardzo drogie są takie rzeczy, więc jeżeli możemy coś sprawdzić bez odrywania tego silnika od ziemi, to tak jest bezpieczniej.
1: Okej, a mógłbyś trochę bardziej dokładniej wytłumaczyć, co ty robisz konkretnie w tym projekcie, jak to wygląda z twojej strony i jak faktycznie działa zbieranie tych pomiarów?
0: Jest to współpraca kilku sekcji w naszym kole. Ja mam do dyspozycji maszynę, takie programy, maszynę od firmy Advantech, która jest w stanie robić pomiary. I wygląda to mniej więcej tak, że mamy silnik rakietowy, który ma jakieś ciśnienie w środku. To ciśnienie jest zamieniane przy użyciu jakichś przetworników na napięcie elektryczne, które jest następnie skalowane przez mój program, który właśnie programuję, oraz wysyłane do podglądu w czasie rzeczywistym na Portable Command Center, gdzieś w pewnej odległości od silnika rakietowego, żeby nic się nikomu nie stało, oraz zapisuję na dysk te wszystkie dane do robienia obliczeń później po teście.
1: Okej, a co to jest to skalowanie i skąd w ogóle je znamy?
0: Skalowanie to jest chyba najważniejszy element jakichkolwiek pomiarów. Przed pomiarem musimy mieć wyskalowany przetwornik, czy temperaturę, termometr, cokolwiek. W naszym kole rakietowym mamy specjalne urządzenia, na przykład do mierzenia ciśnienia, które są w stanie dać na przetwornik dokładnie znane ciśnienie. I tak możemy wyskalować. Możemy wykonać kilka pomiarów i stworzyć, ubliżyć współczynniki, które ma dany przetwornik i dopiero później używać go do rakiety.
1: No, z tego co widzę, ma to sporo wspólnego chyba z laboratoriami z fizyki. Zbieramy pomiary, potem je skalujemy. A jak to wygląda z wizualizacją?
0: To mój program, który jest blisko bardzo właśnie rakiety na komputerze, przesyła przez internet, przez protokół MQTT na Portable Command Center, na komputer, wszystkie dane, które są wizualizowane w czasie rzeczywistym, i dzięki temu mamy podgląd i wiemy, jakie jest ciśnienie w rakiecie, czy nic nam nie zagraża, czy wszystko przechodzi tak, jak ma przechodzić, jakie jest ciśnienie na zaworach, i wiemy, jakim jest stanie silnik. Czy możemy wykonać te testy, czy musimy je odwołać.
1: A ile zajęła ci praca przy tym projekcie dotychczas?
0: Dotychczas to już będzie 10 miesięcy. To jest dosyć długi projekt, bo za każdym razem dochodzi coś nowego i dalej nad tym pracuję.
1: A co byś powiedział, że było takim najtrudniejszym momentem w trakcie pracy nad tym projektem?
0: Trudno określić jeden najtrudniejszy moment. Ja bym powiedział raczej, że to jest kilka takich momentów. Za każdym razem, gdy się okazuje, że system musi być bardziej ogólny, musi wspierać więcej przetworników, musi mieć jakąś dodatkową funkcję i trzeba zmienić jakieś fundamentalne założenia w programie i przepisać jakieś podstawy. To wtedy jest największa ilość pracy i najtrudniej to zrobić.
1: Okej, a to teraz tak może na koniec. Jakie masz plany w tym projekcie i właśnie co teraz zamierzasz zrobić i czym się zajmujesz?
0: To chciałbym właśnie dokończyć wizualizację, na przykład podgląd ciśnienia, żeby był bardziej czytelny, aby zapewnić większe bezpieczeństwo podglądu, bo same odczytywanie liczb to jest tak trochę słabo widoczne, więc taki pomiar, podgląd na w czasie rzeczywistym jako wykres byłby dużo lepszy i tak, żeby nawet osoba niezwiązana jakoś z informatyką była w stanie obsłużyć takie oprogramowanie. Tak, aby niepotrzebna była jakaś obsługa techniczna do tego, żeby każdy mógł to wykorzystać.
1: No dobrze, dziękuję bardzo za wysłuchanie nas. Ze mną był
0: Maciej Łachut
1: i Paweł Bobalski. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
3: Autopromocja. Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: podobnej sytuacji co w Krakowie. Przyznał, że mówienie o referendum w Poznaniu nie ma sensu, bo nikt nie przymierza się do jego organizacji.
1: Jego zdaniem Poznań nie mierzy się z długami w takim stopniu co Kraków.
0: Prezydent w rozmowie wymienił także sukcesy, takie jak przeznaczenie ponad 5 miliardów złotych na remonty oraz zakup nowych tramwajów i autobusów.
1: Stwierdził również, że wpływy z biletów MPK, jak i strefy płatnego parkowania będą w tym roku o 20 milionów złotych wyższe niż zakładano.
2: O tym mówią lekarze.
0: Sztuczna inteligencja coraz wyraźniej wchodzi do medycyny. Od analiz badań obrazowych przez dokumentację medyczną, aż po wsparcie chirurgów podczas operacji.
1: O tym, jak nowe technologie zmieniają leczenie nowotworów, dyskutowali w Poznaniu specjaliści z wielu krajów Europy podczas międzynarodowych warsztatów organizowanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii.
0: AI może również pomóc w relacji lekarz-pacjent, mówił profesor dr habilitowany Karol Połom.
3: Głównie wydaje się, że ta sztuczna inteligencja może otworzyć nas jako ludzi na to, żeby jeszcze bardziej być ludzkim względem pacjenta. Żeby ten dotyk lekarza do pacjenta był takim odruchem ludzkim, a nie tylko i wyłącznie kolejnym przypadkiem, a nie tylko kolejnym podtypem nowotworu.
1: Profesor Połom zwraca jednak uwagę, że rozwój nowych technologii niesie też zagrożenia. Problemem mogą być m.in. błędne odpowiedzi generowane przez modele językowe czy niewłaściwie wprowadzone dane.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Już niedługo w Poznaniu pojawi się pomnik pułkownika Ryszarda Kuchnińskiego.
1: Jutro zostaną ogłoszone wyniki konkursu na projekt monumentu, który został wybrany spośród 6 prac.
0: Pułkownik Kukliński, pseudonim Jack Strong, był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego, a także agentem amerykańskiego CIA. W ciągu 10 lat przekazał Amerykanom ponad 40 tysięcy stron dokumentów dotyczących PRL, ZSRR i Układu Warszawskiego, dotyczące planowanej sowieckiej inwazji na Polskę.
1: Monument upamiętniający pułkownika Ryszarda Kuklińskiego stanie na skwerze jego imienia w rejonie ulicy Królowej Jadwigi.
0: Pływalnia miejska Chwiałka będzie otwarta do 31 maja. Później pływalnia zamyka się na planowaną przerwę technologiczną.
1: Przygotowanie obiektu do sezonu letniego potrwa do końca czerwca. Wcześniej, bo od połowy przyszłego miesiąca będzie można korzystać z pływalni letniej w parku Kasprowicza.
0: Jutro natomiast można się wybrać na otwarcie nowej pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej. Nowoczesny budynek został wyposażony w 2 baseny, jacuzzi, salę fitness, łaźnię parową i saunę fińską.
1: W najbliższym czasie otworzy się tam również podziemne saunarium o powierzchni 400 metrów kwadratowych.
0: Na jutrzejsze otwarcie zaplanowano m.in. aqua aerobik, aqua zumbę czy jogę.
1: Wydarzenia potrwają cały weekend, a szczegóły znajdziecie na stronie posir.poznań.pl. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszamy o 18.57.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Radio Afera

0: miałam debiut sceniczny, a praktycznie 4 w sumie już siedzę w tej sztuce. Jestem poznańską drag queen oraz drag kingiem. Jako drag king występuję pod pseudonimem Jastrząb. Czerwiec dla dragowych osób performerskich jest niesamowicie zajętym i pełnym życia miesiącem. Dzieje się mnóstwo rzeczy, bo jedna jest kwestia rzeczywiście naszych występów i naszych wydarzeń, no ale ja też chcę uczestniczyć w milionie tych eventów, a jest ich naprawdę ogrom. Także sama się absolutnie nie mogę doczekać. Tylko teraz już się szykuję. Dzisiaj szykowałam perukę na sobotni Marsz Równości w innym mieście. Za chwilę robię sama kolejne wydarzenie, a na Pride też będę, na Pride też będę występować. Także obecnie w szale pracy.
1: Brzmi tak sporo pracy. Jak ogarniasz te wszystkie terminy?
0: O Jezus. Nie ogarniam. Jest to trudne i bardzo zajmujące. Tak naprawdę drag jest czymś, co zajmuje mi absolutnie zdecydowanie największą część mojego czasu wolnego poza pracą zawodową. To jest największa część mojego życia właśnie po pracy. Staram się znajdować w tym przede wszystkim dużo zabawy i mimo tego, że tej pracy jest bardzo dużo, to no, robię to dla siebie i robię to dlatego, że to kocham. Także nawet jeśli z terminami jest ciężko, to staram się znajdować w tym pozytywy. No i też nie na wszystkie rzeczy robię rzeczy absolutnie od nowa. Często powtarzam kostiumy albo występy, bo są zbyt fajne, żeby wystąpić tylko raz w jednym mieście i nigdzie więcej.
1: Nie, to jest zrozumiałe. Recykling jest bardzo dobry.
0: Tak,
1: dziękuję ci,
0: Zero Waste.
1: Zenon, co u ciebie?
2: Hej, u mnie wszystko w porządku. Ja jestem Zenon Cierpiętnicki i jestem dzisiaj przedstawicielem House of Crop, czyli...
1: House of what?
2: House of Crop!
0: House of what?
2: House of Crop! Najpopularniejszy dom dragowy w Polsce. W nim jesteśmy my, Zenon Cierpiętnicki, Marian Elektryk i Ewan Berliner. Jesteśmy męskimi mężczyznami, walczymy z epidemią męskiej samotności poprzez siłę przyjaźni i gejowski seks. Można używać słowa seks?
1: Gejowską miłość.
2: Gejowską miłość. Mamy nawet nasz hymn. House of Crop, House of Weirdo. A ja, Zenon Cierpiętnicki, jestem poetą, osobą pisarską. Ostatnio zadebiutowałem literacko, napisałem książkę pod tytułem Duch Epoki, bo mówię właśnie głosem pokolenia, oczywiście. Jestem też niebinarną lesbijką, więc warto mnie bukować wszędzie, żeby być the wokest. I jestem drag kingiem, performuję męskość. No, i będzie mnie dużo na Pride.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję. Czas nas niestety goni w obecnej chwili. Piosenka depcze nam po piętach, więc na chwilę się pożegnamy i wracamy po przerwie.

Madame Nisson.

0: witamy po przerwie. Ze mną w studiu Zenon Cierpiętnicki i Sowa, a ja jestem Mikołaj Nalewajko. Pierwszy tydzień Pride'a będzie należeć do naszych lokalnych artystów. 4 czerwca odbędzie się specjalna edycja Hoedown Showdown. Jest to wydarzenie, które regularnie gości na scenie Lokum, a tym razem będzie 2 razy większe. Wydarzenie skupi się wokół queerowej historii Polski. Z tego co wiem, oboje braliście w tym udział. Czego możemy się spodziewać po tym wydarzeniu?
1: Generalnie te czwartkowe wydarzenia są bardzo ciekawe o tyle, że one każdego tygodnia wyglądają absolutnie inaczej. W trakcie tych wydarzeń odbywają się różnorakie gry i zabawy, które bardzo często nawiązują do znanych teleturniei, różnego rodzaju game shows. Czy to jest familiada, czy to są milionerzy, czy to jest jakieś bingo, czy to są różnego innego rodzaju rozrywki. Można tam właśnie bardzo dużo ciekawych rzeczy doświadczyć. Także nie wiem, jak on będzie wyglądało to w tamtym tygodniu, ale to jest właśnie fajne, jest ciekawe i...
0: Czyli to taki...
1: No, i możemy doświadczyć czegoś ciekawego, nowego.
0: Rozumiem, czyli to jest taki współczesny sposób spędzania czasu przed telewizorem, tylko w grupie. Familiada, milionerzy.
2: Ja jak mam ochotę być trochę bardziej ekstrawertyczny niż zawsze, to wtedy faktycznie mogę pójść do Lokum. I to jest bardzo fajne wydarzenie, jeśli na przykład chce się wygrywać, no nie? Jeśli się przegrywa, no to może być trochę mniej miło, ale no cóż, ważne, że się próbuje. To jest najistotniejsze.
0: Szacun za walkę podobno.
1: Tak. Duch rywalizacji.
2: Tak.
0: Ja tak słyszałem, nie wiem, nigdy nie przegrałem. Nie wiem,
1: konkurencja.
0: Jak... Nie, no, żartuję. Kto mnie zna, ten wie. No dobra, Hoedown Showdown za nami. Właściwie nie jest to jedno wydarzenie, a będzie cyklicznie odbywać się co tydzień w Lokum właśnie, więc jeśli przegapicie to 4 czerwca, to spokojnie możecie dodać sobie 7 dni i przyjść znowu. A dzień później Drak nie zwalnia, w Lokum cały czas wydarzenia. Padło już to na antenie. 5 czerwca mamy podwójne wydanie Bingo.
2: Bingo jest super pod takim względem, że jest bardzo niski punkt wejścia, bo właściwie nie trzeba nic kompletnie wiedzieć, żeby zagrać w tę grę. No to, co trzeba umieć, to na przykład słuchać czasem i jak się usłyszy jakieś liczby, to je zakreślać. I to jest fajne, proste i takie grupowe, więc można sobie przynieść ze sobą mnóstwo różnych przyjaciół, albo i nawet nie mnóstwo, i co? I zakreślać sobie liczby. Fajne.
1: Tutaj to jest nawet o tyle ciekawe, że nie trzeba słyszeć, bo są wyświetlane na ekranie. Ale właśnie mi się podoba w wydarzeniach typu bingo, czy właśnie na przykład Hoedown Showdown, czy innych, o których będziemy tutaj mówić, że to są super wydarzenia, żeby przyjść samemu.
0: Tak,
1: bardzo ciężko jest często i trudno znaleźć dla siebie przestrzeń, jeśli chodzi o wychodzenie do ludzi indywidualnie, a przyjście do baru często wiąże się z dużym stresem samemu. Natomiast przyjście na wydarzenie, gdzie coś się odbywa na scenie i po prostu możliwość zasiąścia przy stoliku i patrzenia na te wszystkie gry i zabawy, branie w nich czynny udział, to jest super sposób, żeby w ogóle poznawać innych znajomych i poznawać ludzi z kręgu, który ciebie też interesuje i dotyczy. Także ja właśnie tak, absolutnie przychodzenie ze znajomymi jest super, ale to jest mega ciekawe i dla mnie kiedyś było bardzo ważne, że to są wydarzenia, na które mogę przyjść sama i tam poznać znajomych.
0: Właśnie, nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie, bo chodzę trochę po mieście, już teraz trochę rzadziej, ale mam wrażenie, że w Lokum dzięki tym wydarzeniom jest taki unikalny klimat właśnie, taki przyjacielski wśród oczywiście osób, które po prostu tam przychodzą. Nie wiem, czy tylko ja mam to odczucie, po prostu większość osób jest do siebie po prostu serdeczna, nie ma problemów z kontaktami i nie ma gdzieś takiej obcości w tym klubie. Mam wrażenie, że to jest właśnie unikalne.
2: Czy mogę powiedzieć anegdotkę?
0: Śmiało.
2: Okej. Okay. No to raz na Hoedown Showdown ja z moją grupą znajomych House of Crop. House of Crop. Przyszliśmy, żeby właśnie wziąć udział w jednej z konkurencji. No i wiadomo, byliśmy, chcieliśmy bardzo wygrać, więc tam graliśmy i niestety jakieś geje zaczęły na nas krzyczeć House of Sinsay. Więc nie wiem, czy jest tak miło. Nie, no, żartuję, było bardzo miło. Można na nas krzyczeć House of Sinsay.
0: Mam nadzieję, że nie, ja zakazuję. Wydarzenia queerowe to nie tylko wydarzenia w Lokum. W Poznaniu dzieje się bardzo dużo w wielu miejscach. Ja myślę, że o tym lepiej nam opowie Sowa, gdyż jej dom dragowy zajmuje się takim wydarzeniem.
1: Tak. Ja poza byciem samą sobą również jestem matką House'u dragowego House of Jazgot, z którym 5 czerwca organizujemy w Wilda Panny PowerPoint Party, czyli wydarzenie, na które możemy się zgłosić jeszcze do niedzieli 30 maja, żeby pokazać swoją prezentację. Możecie przyjść, posłuchać tego, co mamy do powiedzenia, a będziemy mieć bardzo różnorakie tematy, bo i śmieszne, i ciekawe, informacyjne, i może czasem trochę bardziej poważne, a czasem artystyczne, a czasem tak głupie, że zastanawiałam się, czy na pewno to jest dobry pomysł, żeby się zapisać z takim tematem. Natomiast bardzo śmieszne i ciekawe wydarzenie zarówno do słuchania, jak i do tego, że może chcecie się czymś podzielić z resztą świata. Zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy pięknie w dragu, akurat nasza czwórka z Jazgotu, pokazywać nasze prezentacje. Was do tego nie zobowiązuję, ale w dragu również możecie przyjść i pokazać jakieś śmieszne, inne, ciekawe wasze rzeczy.
0: Czy chcesz nam szybko powiedzieć, kto z tobą tworzy ten piękny dom?
1: Także House of Jazgot został założony przeze mnie, Sowa, oraz przez mojego dobrego przyjaciela, cholera Maciek Regicide. Natomiast i tak, ten house ma już prawie 2 lata i w zeszłym roku zwerbowaliśmy 2 nowe osoby i jest to Wzdręga oraz Denta Orkiestra.
0: Bardzo cudowni wszyscy są. Zdarzyło mi się występować z tym domem i naprawdę, kochani, ja jestem w szoku, jak bardzo się dobrze bawiłem. I oczywiście Gwiazdą Wieczory był House of Crop.
3: Oczywiście.
1: House of what? House of Crop!
0: Ja mam wrażenie, że zrobiłeś trochę gorąco w studiu. Zróbmy sobie momencik przerwy, piosenka i zaraz wracamy.

0: nas podobnie.
1: Wracamy po piosence z nową dawką pride'owych eventów. Pierwszy tydzień jeszcze się nie skończył, gdyż 6 czerwca będzie wielki finał Stars Lab. Myślę, że powiem o tym ja, dlatego że jestem... Śmiało mogę powiedzieć, chyba weteranem tego eventu.
2: Wypraszam sobie.
1: Tak?
2: Ja zaczęłam wcześniej niż ty, chyba.
1: Bardzo prawdopodobne.
2: Bardzo prawdopodobne.
1: O mój Boże, nie skonfrontowaliśmy notatek. Więc ja bardzo chętnie o tym usłyszę. W takim razie ja pokrótce tylko powiem o formule.
2: Absolutnie.
1: Dlatego, że karaoke w lokum to cykliczny event, który odbywa się regularnie co wtorek. Zazwyczaj jest to po prostu bardzo dobra zabawa do wielu piosenek, dokładnie na takich, na które macie ochotę, ale zawsze 3 miesiące przed czerwcem, nie każcie mi liczyć, który to miesiąc, marzec, kwiecień, odbywają się castingi, przesłuchania do wielkiego finału właśnie. Chodzi o to, żeby przyjść we wtorek z przygotowaną piosenką, zaśpiewać ją najładniej jak potraficie i macie szansę na wielką nagrodę. Co tydzień była rozdawana jedna nagroda i osoba została wytypowana do wielkiego finału. Cały zbiór osób, z tego co mi się wydaje, w tym roku jest ich 12. Ma zadanie przygotować dwa utwory i tworzą wielką rewię, wielką galę właśnie 6, by zaśpiewać. Jest to jeden z większych eventów, który ja kojarzę osobiście, dlatego że zawsze, gdy występowałem, nigdy nie wiedziałem, gdzie kończy się tłum. Budowało to takie wrażenie. Ale Sowa, opowiedz mi, bo nie wiedziałem, że brałaś udział.
2: Ja brałam udział generalnie poprzez Stars Lab i poprzez właśnie to, że usłyszałam, że w queerowym barze jest konkurs karaoke, to brzmi jak najlepsze słowa w moim słowniku. Zaczęłam przez to chodzić do Lokum. I to jeszcze było, kiedy Lokum było w innej lokalizacji w Poznaniu w 2022. I dzięki temu wkręciłam się w całą społeczność, dzięki temu poznałam w ogóle tych wszystkich ludzi, dzięki temu zaczęłam robić drag. Byłam uczestniczką właśnie konkursu Stars Lab. To chyba była pierwsza edycja w 2022. Dostałam się tam zresztą też do finału, nie wygrałam.
1: Tak bywa właśnie.
2: Natomiast
1: tak to bywa z tym konkursem.
2: Natomiast rok później również wzięłam udział i również się dostałam do finału. I słuchajcie, również nie wygrałam.
1: Tak właśnie bywa.
2: Ale do tego wszystkiego, słuchajcie, rok później, 2024, i co zrobiłam? Poprowadziłam ten konkurs. Byłam rzeczywiście razem z Atro Deville, razem ramię w ramię osobami, które prowadziły ten konkurs przez wszystkie tygodnie oraz wielki finał.
1: Ja, kochani, tylko nie wygrywam tego konkursu. No dobrze, ale Pride Month to nie tylko wydarzenia taneczno-imprezowe, śpiewane, choć szkoda, ale dzieje się naprawdę mnóstwo dodatkowych rzeczy. Jedną z perełek jest event, o którym opowie nam trochę Zenon.
3: 7 czerwca odbywają się międzypokoleniowe odbicia z Lulą Pink. Lula Pink zaprosiła nas, House of Crop. House of Crop! Do poprowadzenia eventu, który na początku skupia się na Linorycie. My akurat na Linorycie się nie znamy i to przeprowadza w związku z tym Alina i Marek. Alina uczy tworzenia matryc, czyli takich pieczątek z linorytu, którymi później Marek będzie pokazywał, jak odbijać farbę na tekstyliach i on się na tym naprawdę zna. I co? I można tam sobie właśnie tworzyć jakieś takie swoje wyobrażenia związane z dumą, ze swoim ciałem, jakieś różne wzory, jakieś takie, które mają znaczenie. A później, po tej takiej części, odbywają się amory. Amory to jest cykl wydarzeń, który tworzy House of Crop.
2: House of what?
3: House of Crop. I zazwyczaj są to wydarzenia safickie. Tym razem jesteśmy bardziej inkluzywni.
2: Nie. Yeah.
3: I mogą wziąć udział osoby wszystkie. Jest,
2: wow.
3: Jest to wydarzenie międzypokoleniowe, więc tam będą osoby seniorskie i osoby też młodsze. I to jest bardzo fajne takie wydarzenie, że można się dzielić swoimi doświadczeniami, poopowiadać o sobie, poznać drugą perspektywę. Robiliśmy coś takiego rok temu i to wyszło po prostu bardzo uroczo i bardzo, bardzo słodko. Wtedy byliśmy przebrani za klaunów, a jest to takie wydanie nasze, kiedy jesteśmy najbardziej family friendly. Kochają nas wtedy wszyscy od lat 5 do 105, więc spoko.
2: Na czym polegają amory? W jakiej one formule?
3: Amory to jest event, który polega na tym, że zazwyczaj my to robimy speed dating, w tym wypadku jest to speed friending. Ludzie mogą się ze sobą poznać, bo każda osoba porozmawia z każdą. I my to po prostu dzięki świetnemu algorytmowi ogarniamy. Więc tak to zazwyczaj wygląda. To, co jest fajne, to, że osoby właśnie mogą też, po pierwsze, siebie poznać, ale też zobaczyć prawdziwego, żywego, oddychającego drag kinga. A nie każdy ma taką okazję.
1: Rozumiem. Nigdy nie wiem, jak reagować na takie informacje, bo wyczerpałeś całkowicie temat. Ja uważam, że to warto. Właśnie jest dobry przykład, który świadczy o tym, że faktycznie w tych miejscach można spotkać w porządku ludzi i tak jak to jeszcze Soba dodała, to są znajomości na całe życie. Więc uważam, że warto...
2: Brałam udział w Amora House of Crop. Polecam. Dalej nie mam żony. Natomiast myślę, że może to się zmienić, jak dostanę już kartę stałego klienta na waszych Amorach.
3: Ja tylko chciałam dodać, że na naszych Amorach według statystyk 0% osób się rozwodzi po Amorach. Więc...
2: To są świetne statystyki.
1: Ja się jeszcze nie rozwiodłem po Amorach.
3: Yeah. House of Crop się poznało na Amorach. Naprawdę.
1: O mój Boże.
3: Wow.
2: Yeah.
1: Ale na własnych, które organizowaliście.
3: Tak.
1: Pierwsze spotkanie, pierwsze Amory.
3: I się przyjaźnimy dalej.
1: O, czyli naprawdę działa.
3: Tak, a niektórzy nawet mają romans. Yeah.
1: Przerwa, deprzyłam po piętach. Wracamy za 3 minutki.

0: Daj mi drag. Jest to queerowy open stage dla performerów zewsząd, z każdej maści. Jest to event dla każdego. Jeśli macie ochotę performować, to jest odpowiedni moment, żeby się zgłosić, wymyślić występ i po prostu przyjść go zaprezentować wszystkim. Organizują go rezydentki Lokum, Niki Mintaj i Żenada, które mają na swoim koncie bardzo dużo wydarzeń, choć mam wrażenie, że jest to pierwszy taki event?
1: To jest drugi taki event, dlatego że w kwietniu został zorganizowany pod inną nazwą, ale też właśnie przez nie Drag Open Stage, Bloom On Stage, wtedy to się nazywało.
0: Faktycznie, przepraszam.
1: Na którym występowały moje dzieci.
0: To może Sowa, widzę, że wiesz o tym o wiele więcej niż ja. Chcesz nam powiedzieć?
1: Chętnie się wypowiem tutaj, także tak, mogę krótko właśnie powiedzieć, co się działo na kwietniowym i generalnie jak wyglądają takie open stage. Także w kwietniowym, to z perspektywy właśnie moich podopiecznych. Występował tam Wzdręga, który zrobił występ o byciu rybą oraz Dęta Orkiestra, która zrobiła występ o byciu wygraną, dlatego że wygrała to wydarzenie. Generalnie jeśli chodzi o tego typu eventy, macie czas na zgłoszenia, nie pamiętam do kiedy są teraz akurat
0: na... Myślę, że trzeba się śpieszyć.
1: Myślę, że bardzo. Natomiast... Na takim wydarzeniu możecie pokazać wasz performance, wasz występ. O szczerze, no właśnie, naprawdę dowolnej maści. Czy będzie to coś bardziej teatralnego? Czy może chcecie wyjść z piosenką? Czy chcecie zrobić tradycyjny dragowy lip-sync? Czy chcecie tam bardziej zaświecić kostiumem czy tańcem? Na wszystkie te różne formy ekspresji znajdzie się miejsce. Akurat te wydarzenia są organizowane w formie konkursu. Także po występach wszystkich osób, które się zakwalifikują do danego wydarzenia, nasze jury, czyli właśnie Niki Mintaj oraz Żenada, wybiorą dwie osoby, które się w wielkim finale ze sobą zetrą. Finał polega na lip-synku, na tradycyjnym dragowym lip-synku, gdzie do wybranej i ustalonej wcześniej piosenki dwie osoby finalistyczne po prostu będą musiały tą piosenkę jak najlepiej zaprezentować, pokazać siebie, pokazać swoje walory. Wygrana osoba dostaje nagrodę pieniężną.
0: Oh, wow. Nawet nie wiem, jaka to kwota, ale to nieistotne. Ja generalnie polecam brać udział każdemu w takich eventach. Sam brałem udział, co prawda nie w open stage'u, a bardziej w konkursie organizowanym przez Jazgot na najlepszy strój. Miałem najlepszy strój, ale światło padało w bardzo zły sposób, więc nie było tego do końca widać.
1: Przede wszystkim polecam jedno, że się zgłosić, gdzie to jest naprawdę cudowna szansa, ale polecam bardzo przyjść i zobaczyć, jak właściwie wygląda taka prawdziwa, surowa i autentyczna sztuka od podstaw, gdzie osoby, które niekoniecznie są właśnie wielkimi gwiazdami na scenie, przyjeżdżają robić wielkie show tylko widzimy ludzi, których mamy pośród nas, z naszej społeczności, którzy ze swojej pasji i absolutnego entuzjazmu chcą po prostu pokazać rzeczy, które sobie wymyślili. To są przepiękne wydarzenia i to są moje ulubione wydarzenia. Osobiście najbardziej ze wszystkich właśnie różnych drag shows. Najbardziej lubię chodzić na debiuty i na open call, żeby zobaczyć, co właściwie osoby dookoła mnie, moi przyjaciele, czy ludzie może, których nie znam, ale którzy się obracają w tym środowisku, chcą nam przekazać i pokazać.
0: Ja będę to powtarzał jak mantrę na tej audycji, ale naprawdę można poznać cudowne osoby. Ja tak poznałem Zenona. Jednym z open stage'y, który mieliśmy możliwość brać udział razem, właśnie spotkaliśmy się po długim czasie niewidzenia się, gdzieś odświeżyliśmy naszą znajomość, zredefiniowaliśmy i...
1: My się również poznaliśmy na wydarzeniu, my się z Zenonem poznaliśmy na iluminacjach.
2: To prawda, to były debiuty dragowe.
1: I to były debiuty dragowe, drag-kingowe. Ciebie również poznałam w Lokum, Mikołaj, także...
0: To był mój debiut w Lokum.
1: To był twój debiut w Lokum, to jest naprawdę akurat właśnie Lokum, ale niekoniecznie tylko to miejsce, ale po prostu wydarzenia queerowe niesamowite są okazją do poznawania bliskich osób.
0: No właśnie, jeśli chodzi o poznawanie nowych osób, to już 18 czerwca dzieje się jedno z większych wydarzeń w całym miesiącu, dlatego że do Poznania przyjeżdżają gwiazdy dragowe z całej Polski i łączą siły z naszymi gwiazdami, tutaj lokalnymi poznańskimi. I wydarzenie

0: będzie nazywał się Queer Night. Choć w tym przypadku wydaje mi się, że to jest bardziej All Star Queer Night, dlatego że naprawdę mamy gwiazdorską obsadę. Zenon, czy chciałbyś nam zdradzić, czego może się spodziewać słuchacz na Queer Night?
1: Na stronie Pride Poznań można przeczytać, że jest to najbardziej przegięte show. Co to może oznaczać? Na pewno będzie drag, na pewno będzie burleska i jest to napisane queerowy performance, na który ja szczerze najbardziej nie mogę się doczekać. Będę tam ja występować. Będzie tam występować Sowa. Z naszej poznańskiej ekipy będzie też na pewno Aldonella, więc nie mogę się doczekać na coś campy i trashy.
2: Będzie z naszej poznańskiej ekipy również Żenada.
1: Będzie również Żenada.
2: Będzie też moja kochana przyjaciółka z Krakowa. Będzie parę innych ludzi, ale to nie jest ważne. Będzie moja kochana przyjaciółka z Krakowa, Heather Leszik.
1: Też nie mogę się doczekać na Heather Leszik.
2: Będzie Madame Medius z bodajże Warszawy, jeśli dobrze kojarzę.
1: Tak,
2: która właśnie niesamowitą burleskę robi. Jezu,
0: nie zapominajmy.
2: Uwielbiam ją, przepraszam.
0: Nie, w porządku, jakby zachwycajmy się dragiem, po to tu jesteśmy. Po prostu ja nie mogę się doczekać, by powiedzieć, że będzie z nami jeszcze Zizi Bum Bum.
2: O Jezu, będzie z nami Zizi Bum, ekspozycja.
0: Znanianka. Tak.
2: Będzie ciotka Owka, którą możecie kojarzyć z programu Drag Me Out. Będzie Diana Revlon, ikona polskiej sceny ballroomu, polskiej sceny balowej. Będzie również...
0: Słuchacze, muszę wam powiedzieć, właśnie się śmieję, bo osoba otworzyła sobie konwersację na Messengerze i po prostu w czasie rzeczywistym pisze do tych ludzi, co może o nich powiedzieć.
2: To jest absolutnie nieprawda, wypraszam, chowę. Będzie również też z Krakowa Infektika, która jest znana z tego, że ona z kostiumów, które tworzy. Nie dość, że dla siebie, to ona też robi na zamówienie dla wielu różnych innych drags w całej Polsce. I cały wieczór będzie hostowany przez zwyciężczynię Drag Me Out! Twoją starą.
0: Moją? Nie, kto nie zna, warto się zapoznać. I też od razu wspomnę, że warto sobie zapisać sobie te nazwiska i poszukać w internecie, bo naprawdę są to osoby godne obserwowania. O tym i o kilku więcej rzeczach powiemy dalej po przerwie, więc czekajcie.

0: Wracamy po przerwie. To queerowe wydanie Sabotażu Kulturalnego. Przed przerwą rozmawialiśmy o Queer Night i wrócimy jeszcze do tego tematu na momencik, dlatego że Zenon jest chętny, by zdradzić nam, co będzie robił tego dnia.
1: Jestem bardzo chętny. Ja będę tworzyć mojego wymarzonego mężczyznę do piosenki Sweet Transvestite. Yeah. To jest taki typowy drag kingowy event, nie? Że canon event z drag kinga, że trzeba mieć do Sweet Transvestite perfo.
2: Absolutnie,
1: i
2: prawda.
1: Ja mam. Tym bardziej, jak jest się osobą niebinarną, to myślę, że to jest no taki must have, nie? Więc ja to właśnie będę robić i będę tworzyć mojego wymarzonego mężczyznę. I uwaga, to jest osoba, trochę zdradzę, odrobinkę, taka, która pała się medycyną, zagadkami, trochę Sherlock Holmes, trochę coś innego, mega hot. Ja jestem zakochany. No, więc to będę robić, nie? To taka rzecz.
2: A Sowa, co będziesz robić ty? O Jezu, wy chcecie wszystkie moje sekrety poznać. No, mogę wam powiedzieć tyle, że na tym występie również będzie sekret, który zostanie odkryty, no ale nie mogę zrobić revealu przed revealem. Natomiast generalnie pomysł na całe to perfo wyszedł z tego, że ja stwierdziłam, że ja bardzo chciałabym wyjść na scenę z piłką do skakania i chciałabym po prostu sobie skakać na tej scenie.
1: Super.
2: Także będę skaczącym zwierzątkiem, które skacze i będę to wykonywać na piłce. Także to. A później tam będzie trochę się zadzieje. Głównie z kostiumem. I to jest też coś, na co się absolutnie nie mogę doczekać, dlatego że dostałam ten kostium, kupiłam ten kostium, zamówiłam ten kostium. Specjalnie właśnie typowo dla mnie, szyty na miarę przez łódzką projektantkę Julię Burak.
0: O, oh, wow.
2: Którą bardzo polecam. Robi niesamowite kostiumy, bardzo takie konceptualno-teatralno, takie przedmiotowe, to brzmi dziwnie, ale jak się je zobaczy, to wiadomo, o co chodzi, bo one bardzo jakby są wokół konceptu danego przedmiotu albo danej rzeczy. Także tutaj właśnie to moje skaczące zwierzątko z wielkim brzuchem. Nie jest to kangur. Zostanie pięknie ukazane właśnie poprzez jej dzieło, jakim jest ten kostium, z którego jestem tak dumna i ja po prostu nie mogę się doczekać już od kilku miesięcy, żeby to pokazać. To będzie idealna okazja. Nie możecie tego przegapić.
0: To ja mam takie szybkie pytanie do waszej dwójki. Ile zajmuje przygotowanie takiego jednego perfo? Powiedzmy, gdy już jest koncept, gdy już jest cały pomysł, co dalej?
2: Jeśli pomysł jest duży i skomplikowany, to może to zająć nawet parę miesięcy. Jeśli pomysł jest dosyć prosty, to dalej wykonanie kostiumu, nawet jeśli to jest kostium poskładany z gotowych elementów, zajmuje dni. Zrobienie peruki zajmuje kilka dni. Przed każdym jednym występem makijaż zajmuje około 3 godzin. Zrobienie audio do występu zajmuje też kilka godzin, czasami nawet, no.
1: A czasem się robi też wizualizację.
2: O, to w ogóle.
1: Więc to naprawdę dużo czasu zajmuje.
2: Wykonanie jednego występu może zająć od... Nigdy nie wykonałam występu w tydzień chyba, ale załóżmy, że od tygodnia do kilku miesięcy.
0: Rozumiem, raczej kilka miesięcy, przynajmniej po moich doświadczeniach koślawych.
2: No, ja bym powiedziała, że średnio miesiąc.
1: Dlatego ja tak właściwie mam chyba 3 perfo w moim repertuarze, takie solowe.
2: No i ja już mam ich więcej, ale dalej nie mam ich jakoś strasznie wiele. Rzeczywiście przygotowuję się i wykonuję dany występ, no nie wiem, załóżmy, że szykuję się około miesiąca na wykonanie go, albo czasami często więcej. Ale załóżmy, że to będzie 1 miesiąc, w związku z czym to perfo po prostu wykonam w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w paru różnych miejscach i w taki sposób mogę występować w kółko, ale niekoniecznie w tym samym miejscu z tymi samymi rzeczami, ale no, na szczęście nie muszę mieć 40 różnych występów, na które musiałabym poświęcić 40 parę miesięcy. Jest to trudny i długi proces, bardzo.
0: Ja słyszałem o takiej zasadzie, że w każdym mieście perfo jest nowym debiutem i nowym występem. Więc jeśli masz kilka bookingów, to można z nim podróżować.
2: Absolutnie, to jest nawet bardzo zalecane. Ja na przykład jestem wielkiego zdania, że ja uwielbiam widzieć perfo danej osoby artystycznej po raz kolejny.
1: Ja też kocham.
2: To jest super. To jest jak oglądanie znowu mojego ulubionego filmu. To jest jak odsłuchanie znowu piosenki, którą mi się podoba. Przecież jak mi się podoba piosenka, to nie słucham jej raz.
0: Czy to nie Zmierzchu po raz czwarty?
2: Oh.
1: Jakie to jest ekologiczne.
0: Czytanie Zmierzchu? Tak.
2: Ale to jest naprawdę bardzo fajne. Fajnie jest oglądać, jak te osoby się rozwijają i jeśli coś mi się podobało, no to absolutnie chcę to zobaczyć po raz kolejny. Także ja osobiście jestem wielką fanką tego.
0: Ja przepraszam, że zepsuję klimat, ale musimy sobie zrobić momencik przerwy. My weźmiemy łyczka i zaraz wracamy.

0: Oto specjalne queerowe wydanie Sabotażu Kulturalnego. Ja jestem Mikołaj Nalewajko, a ze mną w studiu Sowa i Zenon Cierpiętnicki. Wracamy po przerwie z najważniejszym wydarzeniem całego miesiąca, dlatego że porozmawiamy teraz o Marszu Równości. Jest to 22. edycja tego marszu w Poznaniu. W tym roku odbędzie się o godzinie 14, ale warto być troszkę wcześniej, dlatego że o godzinie 11 na miejscu, czyli w Zamku Królewskim, będzie odbywać się piknik, który odbywa się co roku. I na tym pikniku można sobie porobić zdjęcia, poznać oczywiście nowych ludzi, napić się czegoś.
1: Na pewno będzie parę stanowisk z różnymi rzeczami, pewnie parę różnych organizacji tam będzie mieć swoje stanowiska, fajnie do nich zajrzeć.
0: Tak, tak, tak. Jest bardzo dużo merchu do zdobycia za darmo, bardzo dużo miejsc i organizacji, jak sobie wspomniała, chce nas wspierać, więc można się tam zakręcić, przejść, po prostu spędzić miło czas. Takie pikniki zawsze przynoszą mi na myśl to, jak takie queer eventy odbywają się tylko w dużych miastach, a na dobrą sprawę w mniejszych jest ich coraz mniej. Z tego co wiem, Sowa, brałaś udział już w pikniku takim małym, w małej miejscowości?
1: Tak, to było bodajże rok temu. W Lesznie, zamiast Marszu Równości, odbył się właśnie po prostu piknik równości. I to było nie tak jak tutaj, gdzie jest to wydarzenie towarzyszące. Było to właśnie wydarzenie, które trochę zastępowało cały duży marsz. A po prostu skrzykiwało queerowe, tęczowe osoby z miasta czy osoby sojusznicze dla po prostu pokazania społeczności, odnalezienia się ładnie pomiędzy sobą, pokazania po prostu miastu i ludziom dookoła, że hej, my tu też jesteśmy.
0: Marsz Równości w Poznaniu odbędzie się 20 czerwca o godzinie 14. Ruszamy z Alei Niepodległości na wysokości Zamku Cesarskiego. Pełna mapa trasy jest już dostępna w internecie. Więc jeśli jesteście ciekawi, czy możecie dołączyć do marszu w trakcie, warto sobie sprawdzić na stronie Pride'u. Zenon.
2: Tak.
0: Więc takie marsze odbywają się co roku. Co o nich myślisz?
2: Ja bardzo lubię aktywistyczny wymiar marszu. Dla mnie istotne jest to, jest dla mnie jakieś takie wzruszające, kiedy tak dużo osób się gromadzi, bo wspólnie czegoś chcemy. I dla mnie to chyba jest jakieś takie najistotniejsze. To też się łączy w ogóle dla mnie z dragiem, bo dla mnie drag również jest czymś po prostu aktywistycznym, mocno i takim właśnie ważnym przez ten wymiar, że no właśnie, że na pewne rzeczy się nie zgadzamy i chcemy o tym jakoś powiedzieć, nie? Może w zabawny sposób, może w jakiś taki bardziej poważniejszy, ale że no to jest taki wspólny aktywizm i dla mnie to jest takie duże wzruszenie. I tak sobie myślę o tym, ja bardzo lubię to zdanie, lesbo, nie jesteś sama i dla mnie no marsze mają właśnie taki charakter, nie? Taki gromadzący się.
0: Tak, ja pamiętam swój pierwszy marsz, to był Marsz Równości w Warszawie. Pierwszy raz chyba widziałem, bo jestem z małej miejscowości, pierwszy raz widziałem tyle queerowych osób. Naprawdę ja poczułem się w końcu jak w domu i to takie dziwne przeświadczenie, dobrą sprawę było, ale naprawdę poczułem się jak u siebie pierwszy raz w dużym mieście. A Sowa, jak tam twoje doświadczenia marszowe?
1: Dla mnie marsze również są bardzo ważne ze względów właśnie aktywistycznych. Mam głęboko w sercu zakorzenione, że marsz w gruncie rzeczy jest po prostu demonstracją, w trakcie której chcemy się bawić i w trakcie której chcemy ukazywać radość i dumę z tego, kim jesteśmy. Ale robimy to przede wszystkim, no właśnie, za granicą możemy kojarzyć, że mówi się o tym Pride. Też używamy często tego słowa, że chodzi o dumę i że to są parady. Że to są parady, że to są świętowanie i uroczystości. Natomiast u nas to się nie nazywa właśnie paradą dumy, tylko się to nazywa Marszem Równości, dlatego że my dalej nie mamy wszystkich praw. Nie jesteśmy na równi z osobami cis-heteronormatywnymi. I idziemy nie płacząc za sobą i ten, tylko pokazując, że jesteśmy szczęśliwi tacy, jacy jesteśmy, ale chcemy tacy być i chcemy móc tacy być. Robimy to po to, żeby uzyskać równe prawa, żeby uzyskać. Walczymy o równość małżeńską, walczymy o prawo do adopcji dzieci, walczymy o prawa osób transpłciowych, walczymy o prawa mniejszości i w całym tym wszystkim cieszę się, że pokazujemy radość, ale bardzo zależy mi na powodzie i na, mam nadzieję, uzyskanym w końcu kiedyś efekcie tych demonstracji i tego marszu.
0: Jest tego coraz więcej, słyszy się o tym i miejmy nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę. Nam pozostaje tylko manifestować, być wspólnie, żyć wspólnie i tutaj po prostu pokazywać, że cały czas tu jesteśmy. Więc i osoby queerowe, i niequeerowe naprawdę zachęcam do wzięcia udziału w marszu, bo...
1: Absolutnie, marsz nie jest, tak, marsz nie jest tylko dla osób queerowych, marsz jest dowodem na to, że wspieracie po prostu nas. Także absolutnie osoby sojusznicze są zachęcane do tego, żeby pokazać, że mamy wsparcie i że naprawdę ta ilość osób na ulicy udowadnia, że to ma sens bytu i że to jest ważna rzecz w bardzo dużej części społeczności.
0: A po marszu impreza się nie kończy. Czekają nas dwa afterparty. Jedno o godzinie 20 w klubie Ślina. Let's have even more fun. Będzie sexy, będzie bouncy, będzie dokładnie tak, jak to lubimy najbardziej. Głośno, tanecznie i razem. Kogo możecie spotkać za dekami? DJ Kobieta, Alexa, Achilles i wiele, wiele innych. Na drugie afterparty musimy powrócić do lokum. Ale co tam spotkamy, opowie nam Zenon.
2: Spotkamy tam Drag Tutaj. I jest to after, na którym ja bardzo się cieszę, że wystąpi Drag King, Evan Berliner. I bardzo chciałam o tym powiedzieć, bo Evan Berliner szykuje coś specjalnego, coś, czego jeszcze nie robił, więc jestem na to bardzo, bardzo no po prostu ciekawy. Poza Drag Kingiem będzie dużo drag queens, więc będzie Ala Urwał, będzie Atra Deville, Bombel, Bożena Krzyk, Chimera, Pomadka Teresa, Shady Lady, Nicki Mintaj i Laguna Aqua Pussy. Także osoby z Poznania i nie tylko.
0: Show poprowadzi oczywiście Matrona, twoja stara.
1: Moja stara?
0: Niestety czas depcze nam po piętach, audycja już się kończy. Jest czwartek, 29 maja, to było specjalne queerowe wydarzenie sabotażu kulturalnego. Realizował nas Maciej Nowacki, a byli ze mną w studiu Zenon Cierpiętnicki i Sowa.
1: Bye, bye!
2: Pa!
0: Pa!

0: Basia Krzyżostaniak
1: i Anna Kęsicka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Do jutra włącznie można jeszcze składać wnioski do nowej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Aby złożyć projekt, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy być jego mieszkańcem.
1: Nie ma też ograniczeń wiekowych. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 pomysły, a do każdego z nich należy dołączyć listę poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców.
0: I jak zatem złożyć wniosek?
2: Wchodzimy na stronę budżetu obywatelskiego. Wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny.
1: Mówił dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania Patryk Pawełczak. Głosujący wybiorą projekty drogą elektroniczną.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Komisja Rady Miasta odpowiedziała na skargę społecznika Tomasza Hejny dotyczącą palet na poznańskich chodnikach przed sklepami sieci Żabka.
1: Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich Piotr Libicki wyjaśnił, że zezwolenia na zajęcie pasa są wydawane na cały dzień. Oznacza to, że w praktyce palety mogą przez dobę zajmować chodnik.
0: Problem w tym, że część dostaw jest składowana na chodnikach bez formalnych zgód.
1: Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócili uwagę, że strażnicy miejscy wystawiają mandaty za palety skrzynek przed sklepami, ale kary nie są dotkliwe.
0: Komisja rekomendowała przyjęcie skargi. Ostateczną decyzję podejmie cała Rada Miasta podczas kolejnej sesji.
1: Farmaceuta coraz częściej staje się pierwszym specjalistą, do którego zgłaszają się pacjenci z drobnymi dolegliwościami. Specjalista pomoże przy doborze preparatów na ból gardła, kaszel czy katar. Podpowie także, jak łączyć ze sobą leki i suplementy.
4: Czasem mniej znaczy więcej. Ja to też szczególnie obserwuję w swoim gabinecie opieki farmaceutycznej, który mamy w jednej z przychodni w Poznaniu. Można się tam też do nas zgłaszać. Szczególnie zapraszamy seniorów, ponieważ oni też bardzo dużo leków i suplementów wdrażają w samoleczeniu. Potem robi się taka kaskada lekowa, że są stosowane 3 leki na objawy, które powodują te 2 pierwsze.
0: Mówiła farmaceutka Emilia Łapkiewicz-Przygocka. Farmaceuci zwracają również uwagę na problem nadmiernego kupowania leków przeciwbólowych.
1: To właśnie takie preparaty należą do najczęściej wybieranych przez Polaków, a jednocześnie wiele z nich ostatecznie trafia do utylizacji.
0: Każdego roku wyrzucane są ponad 3 tony przeterminowanych leków.
3: Nauka, badania, uczelnie.
1: Miasto uhonorowało dokonania naukowe badaczek i badaczy do 30 roku życia związanych z poznańskimi uczelniami. Dziś 12 z nich otrzymało stypendia w wysokości niemal 120 tysięcy złotych łącznie.
0: Wśród laureatów jest trójka młodych naukowców związanych z Politechniką Poznańską: Joanna Aniśko-Michalak, Marcel Jakubowski oraz Marta Tomas. Oceniający wzięli pod uwagę osiągnięcia kandydatek i kandydatów w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże.
1: Stypendia naukowe miasta Poznania przyznawane są od 1998 roku. Do tej pory łącznie z tegoroczną edycją otrzymały je 294 osoby.
0: I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: I've named this one Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu.

też i rockowy ostatnio bardziej, człowiek, który eksperymentuje i który ma już 45 lat. I moim zdaniem, mimo swojego wieku, który już dla muzyków bardzo często jest jakąś tam wypalającą się kontynuacją kariery, to on jest w swoim piku absolutnym twórczości. 2 lata temu wydał świetny album. No i w tym roku przychodzi do nas już z kolejnym singlem. Posłuchajmy zatem Payoff, Father John Misty.

Father John Misty Payoff śpiewał, że there is nothing you can do, czyli nie możesz nic zrobić. No a ty, drogi słuchaczu, możesz coś zrobić, możesz wygrać wejściówkę podwójną na co? Na sobotni koncert 30 maja, to już jest właśnie sobota, teraz najbliższa. Koncert będzie się pod Minogą, a grać będzie Violent Answer, Protect This City oraz Yamoun, tak mi się wydaje, że tak się to powinno czytać. Więc tak, co trzeba zrobić, żeby wygrać taki koncert? Przypomnę, wejściówka podwójna, więc na ten koncert muzyki hardkorowej dosyć możecie zabrać jeszcze jedną osobę, kolegę, koleżankę, partnera, partnerkę, kogo tylko chcecie. SMS-y należy wysyłać na numer 7148 tradycyjnie. Następnie piszemy afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. I nie wymyśliłem go jeszcze, więc teraz szybko robimy, robię burzę mózgów sam ze sobą. Myślę, że w takim razie może jaki jest wasz po prostu ulubiony zespół grający muzykę hardcore i dlaczego? Bonusowe punkty, jeżeli jest to new hardcore, można powiedzieć, czyli zespół w miarę nowy, bo takie tutaj też klimaty będą. No i tak, koszt SMS-a złoty 23, a my czekamy na odpowiedzi do końca audycji. Do zwycięzców odezwiemy się drogą telefoniczną. No to co? To w takim razie posłuchajmy, co się będzie działo pod Minogą już w sobotę. Violent Answer.

A to Violent Answer, odnośnie oczywiście koncertu, który już w sobotę pod Minogą, w tę sobotę 30 maja, razem z nimi zagra Protect the City oraz I Am Own. No i żeby zdobyć wejściówkę podwójną, bo mamy dla was wejściówkę podwójną do rozdania, należy wysłać numer, wysłać SMS na numer 7148, piszemy najpierw słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest wasz ulubiony zespół grający hardcore, zwłaszcza jeżeli chodzi o te zespoły nowsze, powiedzmy z tego wieku. Koszt wysłania SMS-a złoty 23, no i czekamy do końca audycji. Odezwiemy się drogą SMS-ową do zwycięzców. No tak, był konkurs, było to, co zresztą zawsze na Feytmach, czyli coś dla was do wygrania, no a teraz coś dla was do posłuchania od naszej redakcji. Szymon Justyński, Last Romantic Warrior. To nasza płyta tygodnia. Płyta, z tego co już zobaczyłem, naprawdę długa, jak na nasze płyty tygodnia. Zwyczaj są to takie krótsze piosenki. Bardziej sama płyta się zamyka w jakichś 40 minutach. No teraz tutaj widziałem, że to jest mnóstwo materiału, także jeżeli wam się spodoba to, co zaraz usłyszycie, to polecam posłuchać, bo jest czego, jest dużo tego. Jeżeli chodzi o tą płytę, to jak sam autor pisze, są to 2 lata twórczej samotności, ale także i międzynarodowej współpracy. Jest to konceptualna opowieść, która narodziła się w głowie właśnie Szymona Justyńskiego, autora, blisko 2 lata temu, i artysta samodzielnie komponował, aranżował i nagrał wszystkie instrumenty w swoim studio. Stworzył tym samym bardzo wielowarstwową muzyczną wizję. No a kto się tam pojawił, bo było powiedziane, że jest to płyta międzynarodowa, no i tutaj jak najbardziej jest na przykład Ray Green z zespołu Santana albo Mark Russo z Yellow Jackets. Swoją drogą byłem wczoraj na koncercie Yellow Jackets w Blue Note'cie. Bardzo polecam, jeżeli się jeszcze pojawią takie koncerty, zwłaszcza jeżeli będą wejściówki dla słuchaczy, to warto się zainteresować. Blue Note robi bardzo ciekawe jazzowe koncerty, zresztą z tego słynie. No ale wracając, Szymon Justyński, Last Romantic Warrior, projekt, wydaje mi się, że bardzo pełny z tego, co pisze, bardzo zróżnicowany, bardzo długi, no i bardzo na wysokim poziomie. Posłuchajmy zatem One More Night razem z Igą.

I co można jeszcze rzec? No na pewno instrumentalnie to było bardzo fajne. Myślę, że wszyscy fani gry na gitarze elektrycznej zostali usatysfakcjonowani. Było to prawdopodobnie najbardziej popularne wydanie z mojego dzisiejszego zestawienia. I przechodzimy teraz do wydania polskiego i wydaje mi się, że dość mało popularnego. Mowa tutaj o polskiej artystce, wokalistce, muzyczce Runi. Runia, jak sama o sobie pisze, wzięło się stąd, że jest to anagram słowa ruina i wydała nowy singiel. Nosi tytuł Twój język. Bardzo polecam też zobaczyć teledysk do tej piosenki, zwłaszcza jeżeli wam się spodoba, bo jest bardzo oryginalny i bardzo taki, wydaje mi się, prawdziwy. Widać, że to zostało nagrane przez, przez jakiegoś też niezależnego, zaznajomionego z nią artystę i to wszystko super gra, tworzy super vibe. Także posłuchajmy. Runia, Twój język.

Runia, twój język. No mamy aktualnie w Polsce bardzo fajną reprezentację grającą indie pop. Zresztą tydzień temu rozmawialiśmy o nowym singlu zespołu Mlecze. Tutaj jest nowy singiel Runi i... dobra, w takim razie kontynuujmy, bo troszkę tutaj zgubiłem myśl. Kontynuujmy, no... Jeszcze tego, czego nie powiedziałem o tej artystce, to jest fakt.

Fakt tego, że bardzo dobrze radzi sobie w mediach społecznościowych, w ten sposób promuje swoją muzykę. I prawda jest taka, że współcześnie próbując wybić się ze swoją muzyką, nie trzeba być jedynie artystą, ale także i marketingowcem, ale także influencerem. To wszystko się łączy i to wszystko się razem napędza. Także idąc tym tematem, przejdźmy do innego zespołu teraz, który także właśnie poprzez social media bardzo mocno trafia do swoich odbiorców i który jest tam bardzo obecny, a mianowicie zespołu Hey Nothing. Jest to już z kolei zespół amerykański, duet właściwie. Grają oni muzykę, wydaje mi się, że nieco cięższą, nieco bardziej gitarową, ale nadal w podobnych klimatach, nadal to będzie jakiś indie, rock, pop, może trochę bardziej lo-fi, może trochę bardziej noise'owy. Teraz się zresztą przekonamy. Hey Nothing i ich utwór Boat Garage.

A to Boat Garage, najnowszy singiel Hey Nothing zespołu indie ze Stanów, duetu. Bardzo polecam też obczaić właśnie ich social media. Fajnie się promują, fajne materiały tam wrzucają i można też być na bieżąco z ich muzyką. Więc zmieńmy może klimat. Zostaniemy w Stanach Zjednoczonych i zostaniemy wydaje mi się, że w takiej sferze muzyki raczej niezależnej, ale w zupełnie inny sposób, bo tutaj będzie bardziej elektronicznie, bardziej hip-hopowo. Edward Skeletrix, czyli amerykański muzyk, producent, raper, który już tworzy od dobrych paru lat, zresztą dosyć młody, ale tworzy od paru lat, wydał nowy album, Body of Work. Album ten łączy klimaty eksperymentalnego hip-hopu, muzyki elektronicznej, ambientu, sound collage, popu. Wszystko tutaj jest, jest bardzo zróżnicowanie. No i jest to też płyta z paroma bardzo dużymi highlightami, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję, zwłaszcza jeżeli ktoś się tym interesuje, no to na pewno zauważy, że tutaj produkcja jest na bardzo wysokim poziomie, no i możemy tego doświadczyć chociażby poprzez posłuchanie drugiego utworu na tym albumie, czyli Turn Off the Lights.

see your body. Turn out the lights, so that shit.

Edwards, Kellatrix, Turn of the Lights. Myślałem przez jakiś czas przed audycją, żeby zaprezentować wam nowe wydanie JPEG Mafii, czyli chyba jednego z najbardziej znanych raperów, jeżeli chodzi o rap eksperymentalny. Natomiast, i żeby jeszcze było śmieszniej, to wydanie w ogóle zostało nazwane Experimental Rap, tak jakby chciał cały gatunek zabrać do siebie, a okazuje się, że tak naprawdę znacznie moim zdaniem lepszym wydaniem majowym, jeżeli chodzi o hip-hop eksperymentalny, jest właśnie Body of Work od Edwarda Skeletrixa. Dużo jest to bardziej zróżnicowane, dużo ciekawsze także i produkcyjnie. No niestety tutaj JPEG nieco mnie zawiódł, ale jeżeli jesteście fanami, jeżeli was to jakoś ominęło, to także polecam sprawdzić, możecie mieć inną opinię. Natomiast tak, był to Edward Skeletrix ze swoim Turn of the Lights. No dobrze, powiedziałem, że Muse to tak naprawdę ostatni, nie ostatni, najbardziej znane wydanie nowe. No tutaj znowu mam propozycję singla od wykonawcy, myślę, że znanego i lubianego przez wielu, a mianowicie Modest Mouse. Jest to też znowuż amerykański zespół grający, no właśnie co, na początku grali emo, Midwest emo bardziej, post-hardcore, jakiś noise rock nawet momentami. Później poszli bardziej w stronę indie rocka, takiego klasycznego, trochę też popowo ostatnio. No i niestety, jak to często bywa, zejście z ciekawej, dosyć oryginalnej muzyki rockowej do takiego radiowego pop-rocka rzadko wychodzi zespołom na dobre, przynajmniej jeżeli chodzi o jakość ich muzyki. No tutaj by nie było inaczej. Natomiast w tym roku wracają z singlami. Jest to już drugi singiel, lepszy od tego pierwszego. I wydaje mi się, że o ile nie jest to powrót do starych korzeni aż tak bardzo jak w przypadku Muse, to jest to wypośrodkowanie ich brzmienia pomiędzy tym, w co poszli, co ich nieco zgubiło, a w tym, z czego zasłynęli na początku i co sprawiło, że do dziś są uważani za jednych z najwybitniejszych zespołów, jeżeli chodzi o muzykę indie rockową. Także posłuchajmy zatem nowy singiel Muse. Nie, Muse, przepraszam, Modest Mouse. Słuchajmy.

First Sight of the Moon to oczywiście nowe Modest Mouse, nie żadne Muse, jak się przejęzyczyłem. Modest Mouse, nowy singiel i poza tym, że Isaac Brooke, wokalista, musiałem sobie przypomnieć, wokalista brzmi nieco jak Muniek Staszczyk na stare lata i nie do końca jestem fanem tego, znaczy tej jego maniery, to sam singiel i samo to ich brzmienie jest prawdopodobnie najlepsze od dobrych 10 lat, myślę, może nawet trochę więcej. Naprawdę fajnie to brzmi i czekam na album, który się pojawi. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten ostatni, chyba sprzed 2 lat. Zobaczymy. No tak, a my mamy teraz propozycję znowu nieco niszową. Zespół Angels in America z Ameryki i swoją drogą, tak, z Ameryki jak najbardiej. Chciałem powiedzieć, że nieważne, z Ameryki. Grający przede wszystkim muzykę industrialną, wave'ową, elektroniczną, ale na najnowszym wydaniu to się trochę zmienia. I jaka to będzie muzyka, to wręcz ciężko mi wyjaśnić. Będą tutaj i gitary, i właśnie elektronika, dosyć bogata produkcja. Aż mnie dziwi, że album ten jest aż tak niszowy, chociaż może to jest po prostu kwestia tego, że w tych kręgach, w których ja się obracam, nie zyskał on za dużej popularności, natomiast uważam, że to jest naprawdę jedno z najciekawszych wydań zeszłego tygodnia. Także posłuchajmy z albumu Asphalt Green od Angels in America utwór No Bluff, który zresztą rozpoczyna tą płytę.

Tak, to było Angels in America z ich najnowszego albumu, a my powoli zbliżamy się do końca. Będzie jeszcze jedna piosenka, która zakończy nam naszą audycję i będzie ona także śpiewana przez kobietę, będzie ona także, wydaje mi się, że dosyć delikatna, pewnie bardziej niż to, co przed chwilą. I będzie to Aldous Harding, czyli piosenkarka, autorka tekstów, która już od ponad 10 lat tworzy muzykę folkową, popową, singer-songwriter. Także to, co ludzie romantyczni i delikatni lubią najbardziej. Train on the Island, tak się nazywa jej nowy album. I jest on naprawdę ciekawy, jest on miły, bardzo, bardzo komfortowy do słuchania. I myślę, że w ten sposób to skończymy właśnie czymś przyjemnym i dosyć delikatnym. I na koniec wybrałem z tego albumu utwór Codes, który zamyka tą płytę. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Zbliżamy się do końca. Za żółtego mikrofonu mówił do was Nikodem Prokopowicz, wyjątkowo, a realizował mnie Kuba Sadowski. Bardzo dziękuję za realizację. No i cóż, do usłyszenia prawdopodobnie w przyszły piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi! Śmiało dążąc tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.
6: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o

0: A więc pora na trochę fantastyki. Szymon Czerwiński
1: i Maria Krawczyk.
0: Dzisiaj audycja jest nagrywana, więc mogą się nie pojawić aktualności. Na pewno będzie trochę polecajek. Jeżeli przeglądałem dobrze naszą listę tematów, będzie trochę anime i będzie dużo anime.
1: A mogłeś nas nie sprzedawać, wiesz, jakąś nutkę tutaj niepewności, ciekawości podtrzymać przed naszymi słuchaczami. Jak usłyszeli, że nagrana, to już nie będą chcieli nas słuchać.
0: No niekoniecznie.
1: Mówisz? Może ich przekonamy.
0: Ponadczasowe w każdym razie będzie.
1: A, no to na pewno.
0: Tak, ale pojawią się też książki, przynajmniej jedna książka.
1: Nawet dwie.
0: O, dwie,
1: no,
0: tak.
1: No,
0: dwie. Znaczy, jakbym tak liczył, to cztery, bo cykl cały książkowy, który mi ostatnio wpadł w ręce. Ale to przez kolejne 60 minut fantastyki w aferze.

0: spośród animacji różnorakich jest generalnie pełno rzeczy, i tych pełnometrażowych, i tych krótszych, albo serialowych, albo krótkometrażowych zwyczajnie. I nad nie wszystkimi czasami nadążam, szczególnie tymi nowszymi, i tu z pomocą często przychodzi mi Tora, tak jak w przypadku obłudnego cyfrowego cyrku, który osobiście znam tylko i wyłącznie z memów, i to tylko i wyłącznie jedną postacią z tego, z tej animacji.
1: A którą, którą?
0: O Jezus.
1: Gościa, który ma oczy, ale ma je w ustach, być może?
0: Nie, tego z czapą klauna.
1: Czapką klauna. A, to główna bohaterka.
0: Okej. Okay. No jest to animacja, która się pojawiała. Pojawia się dalej?
1: Pojawia się dalej, a o tym teraz będziemy mówić, bo to, jak ona się pojawi w Polsce, jest nowością. No i bardzo ucieszyła fanów, ponieważ ostatni odcinek zostanie opublikowany 4 czerwca i zobaczymy go również w polskich kinach.
0: Na przestrzeni ostatnich 3 lat, czyli 23 do 26 roku.
1: Dokładnie. No serializacja, jak można usłyszeć, jest dosyć wolna, ale to dlatego, że to nie jest animacja tworzona przez jedno studio. Głównie tutaj pracuje Gooseworks. To jest w ogóle dziewczyna, która dopiero co skończyła 30. Zaczęła swoje prace w małym studiu. Wcześniej nie miała też jakiegoś wielkiego wykształcenia. Głównie właśnie tworzyła, miała pasję, siedziała w tym swoim wyimaginowanym świecie. Zdobyła dużą popularność na swoim kanale na YouTubie, gdzie zaczęła wrzucać perypetie z naszych tutaj cyrkowych przygód. I tak oto powstała seria, która nie dość, że na początku tylko była dostępna na YouTube, nagle dostała dubbing bodajże w 12 językach. Później trafiła na Netflixa, na Amazona, a teraz trafi również do polskich kin.
0: Poczekaj, poczekaj. Zaczęła to robić jedna osoba.
1: Tak.
0: I to jest animacja trójwymiarowa, jeżeli dobrze widziałem.
1: Tak, zaczęła to robić jedna osoba i później oczywiście dołączył do niej team, bo inaczej sama by nie dała rady, ale wszystko zaczęło się od jednej kobiety. To jest dla mnie niesamowite.
0: Nie, to jest ogromny nakład pracy jak na jedną osobę. A mówisz, że pojawiły się dubbingi. Oryginał był angielski?
1: Tak, zgadza się. Oryginał jest angielski, natomiast wersja polska stała się viralem w internecie, ale to może zaraz do tego przejdziemy. O co w ogóle wchodzi w cyrku, bo cię muszę chyba trochę wprowadzić,
0: poproszę,
1: jak naszych słuchaczy. Sytuacja wygląda taka. Jest to początek z gatunku tak zwanego isekaja, czyli przeniesienie się do innego świata. Otóż nasza główna bohaterka Pomni, czyli też tak ta dziewczyna klaun, którą wspomniałeś na początku, z jakiegoś dziwnego sposobu, tego na początku nie wiemy w fabule jak i dlaczego, znalazła się w świecie gry komputerowej. I można by pomyśleć, że okej, cukierkowa animacja, ładne kolorowe postacie, co jest tak naprawdę specjalnego w tej animacji i dlaczego jest ona oznaczona jako 18+. Otóż jest to bardzo niepokojąca, bardzo momentami ciemna, dramatyczna animacja poruszająca wiele naszych tak naprawdę konfliktów wewnętrznych, no i dramat bohaterów, którym jest to, że oni z tego cyrku i z tego świata nie mogą wyjść.
0: Tutaj źródła internetowe podpowiadają mi czarną komedię i dramat psychologiczny.
1: O tak, zdecydowanie. Tutaj ten dramat psychologiczny, myślę, się na tym tak naprawdę skupia ta seria, na tragediach naszych bohaterów, bo największą tragedią jest to, że są w tym cyrku, a nie mogą się załamywać, muszą podtrzymywać ten dobry humor, ponieważ gdy zacznie im, że tak to ujmę, bzikować, jak zacznie im troszeczkę już po prostu odbijać, no bo same kolory, co chwilę, codziennie jakieś przygody, ten główny konduktor tego cyrku im szykuje i są to bardzo ciężkie różne wyzwania i można oszaleć. Jednakże jeśli twój stan psychiczny się bardzo pogorszy, ty tak naprawdę możesz się zabstrakcić, czyli staniesz się wielką czarną masą i po prostu zostaniesz w tym cyrku na zawsze i już nigdy nie wrócisz do świata ludzi.
0: Naprawdę przerażające, ale pojawiają się te elementy czarnej komedii faktycznie?
1: Tak, tak.
0: Potrafi to być zabawne.
1: Oj, potrafi. Szczególnie właśnie polski fragment dubbingu stał się viralem tak naprawdę na całym świecie, gdyż aktor głosowy Kane'a, czyli tego konduktora cyrku, przetłumaczył takie zwykłe hey folks na no i jak tam moje Skibidi Sigmy? I to stało się viralem na TikToku, na YouTubie, Instagramie, wszędzie i od tego momentu tak naprawdę cyrk zdobył ogromną popularność w Polsce, jak i w całej Europie staliśmy się dobrym memem.
0: A to już z mojej ciekawości, bo nie wiem, czy orientujesz się o polskiej obsadzie tego dubbingu?
1: Orientuję się i nawet ich wkrótce spotkam, bo cała ta obsada będzie w tym roku na Pyrkonie. Właśnie tydzień po, tak naprawdę, czy dwa tygodnie po premierze tego filmu w kinach, będzie również wspólne oglądanie tego na żywo i będzie cały cast. W związku z tym wtedy myślę, że uda mi się z nimi zbić pionę, bo bardzo, bardzo bym chciała, są strasznie utalentowani, a też te nagrania na początku, z tego co wiem, przebiegały w takich bardziej domowych miejscach niż w faktycznym studiu. Wiem, że na początku, jeśli się nie mylę faktów, faktycznie większość aktorów głosowych nagrywała to w domach.
0: Bo właśnie chciałem się zapytać, czy to jest obsada dubbingowa, nazwę to z pierwszych okładek polskiego dubbingu, czy to są bardziej domorośli aktorzy głosowi?
1: To myślę, że z takich osób, które na pewno możesz kojarzyć, no to Livia Stępień, to jest nazwisko dosyć znane w branży, to jest właśnie nasza główna bohaterka, ale mamy na przykład Michała Matuszaka, mamy również Bajtka Musiewicza, jego występ jest rewelacyjny w tej serii. On gra w ogóle moją ulubioną postać, czyli Jaxa. Nie mogę się doczekać, aż ich spotkam na Pyrkonie i wszystkim polecam zajrzeć do tego obłędnego cyrku.

0: zostajemy w klimatach animacji, jednakże to tym bardziej nie będzie mój klimat. Mam tutaj, mój tutaj kolega z audycji Szymon z pewnością się tym odnajdzie, bo mówimy o Star Warsach, a dokładnie o Maul, Mistrz Cienia. Mi to osobiście nic nie mówi, nie jestem wielką fanką Star Warsów, proszę mnie nie bić i nie nadziewać na miecze. A tym bardziej... A tym bardziej świetne.
1: Czymże byłby Neverland bez Star Warsów? Tak, o Maul Shadow Lord, czy Maul Mistrz Cienia, jak to po polsku zostało przetłumaczone. Wspominałem, kiedy ta animacja zaczynała wychodzić przy pierwszych dwóch odcinkach. Natomiast Shadow Lord już się skończył. Miał łącznie 10 odcinków, przy czym skończył się pierwszy sezon, bo warto zaznaczyć, że już wiemy, że pojawi się drugi sezon i jeżeli dobrze wiem, to jest już w produkcji.
0: A, czyli pewnie jakoś może w przyszłym roku, bądź za 2 lata w najgorszym wypadku go zobaczymy.
1: W tym tempie prawdopodobnie tak, ale czym w ogóle jest Maul Shadow Lord?
0: Właśnie powiedz mi, bo ja tutaj nie kojarzę.
1: Otóż być może pamiętasz taką postać, która pojawiła się w Mrocznym Widmie, postać Dartha Maula. Jeżeli oglądałaś.
0: To nie, aż tak źle ze mną nie jest.
1: Rozumiem. Więc Maul w pewnym momencie stał się jedną z ulubionych, mam wrażenie, postaci Dave'a Filoniego, czyli jednego z głównych mózgów zaanimowanymi Star Warsami. Pojawił się bardzo mocno w wątkach, na przykład na koniec Wojen Klonów, w sezonach 6-7. Potem pojawiał się z bardzo dużym wątkiem w Rebeliantach. Jeden z moich ulubionych wątków zresztą w Rebeliantach. I teraz trafiamy gdzieś pomiędzy Wojny Klonów a Rebeliantów. W moment, kiedy Imperium już jest silne, natomiast zanim ta rebelia zacznie się w ogóle tworzyć.
0: Czyli cofamy się w fabule, ale nie do końca. Jesteśmy tak po środku.
1: To jest taki moment łączący, że tak powiem, tą część historii Maula, gdzie nie wiadomo było, co się z nim działo, bo faktycznie różnica pomiędzy Maulem z końca Wojen Klonów a z Rebeliantów, to była ogromna różnica w jego postaci i to próbuje jakby zbudować serial, co Maul robił i jak się rozwinął w tym czasie.
0: Czyli głównie charakter development możemy zobaczyć w tym serialu i to jest
1: między innymi,
0: jego główny plot. Jaki jest tak naprawdę jego główny driver?
1: Jednym z głównych driverów to jest de facto inny, dość ciekawy, trochę nadzwyczajny, przynajmniej przez dużą część pierwszego sezonu, motyw przewodni, czy też bardziej gatunek, bo wpadamy w tematy nie baśniowe, trochę kina akcji, ale przede wszystkim zaczynamy od takiego noir.
0: O, proszę.
1: Bo Maul jest tylko jednym z głównych bohaterów i przez dużą część serialu głównym antagonistą.
0: O, a to już ciekawe, czyli w sumie kibicujemy antagoniście.
1: Trochę tak. Pośród pozostałych bohaterów głównych znajduje się oficer policji, który, że powiem, bada sprawę najemników mandaloriańskich oraz pojawienia się Maula na jego planecie. Bardzo nie chcąc sprowadzać Imperium, żeby im w tym pomogło, mimo że protokół mówi inaczej. A kolejną dwójką bohaterów jest Mistrz Jedi i jego padawan na wygnaniu, którzy próbują się na tej planecie ukrywać.
0: Proszę, czyli mamy tak naprawdę wielowątkowość, ale wciąż na tym tytułowym bohaterze się skupiamy.
1: Tak, znaczy wokół niego kręci się tak naprawdę cała historia i on złącza, jakby wspina razem wszystkie te wątki głównych bohaterów, gdzie te trzy grupy, że tak powiem, są na początku bardzo odłączone od siebie. I tutaj przede wszystkim dążymy tropami kryminalnymi, związkami Maula z półświatkiem kosmicznym, z różnymi mafiami, czy też syndykatami. Potem, kiedy już Imperium trafia, no bo trafia, to nie jest duży spoiler, na tą planetę, percepcja nam się kompletnie zmienia, a nasi bohaterowie łączą siły.
0: O proszę, czyli wtedy mamy ten wielki moment Friendship is Magic, czy
1: nie,
0: czy
1: nie aż tak, właśnie,
0: czy nie,
1: nie
0: aż tak. A, no to właśnie, właśnie myślałam, czy to będzie właśnie ten typowy motyw mocy przyjaźni, czy właśnie może to jeszcze zaskoczy?
1: Nie, to jest sojusz wynikający z, że tak powiem, potrzeby i chwili. To jest, to nie jest sojusz, to jest sojusz absolutnie pragmatyczny, może tak.
0: No, ja na przykład wolę takie oglądać niż taką na siłę wymuszoną magię przyjaźni, tak bardzo znany ten termin jest, przynajmniej właśnie wśród fanów fantastyki, którą ja czytam, ale powiedz mi, czy tak naprawdę osoba, która nie jest aż tak zajarana Star Warsami, jak ja, znalazłaby coś dla siebie w tym serialu?
1: Powiem tak, w pierwszych być może odcinkach, w pierwszej połowie serialu, jak najbardziej. Mhm. Druga połowa serialu zaczyna robić się trochę bardziej Star Warsowa pod tym względem, że dążymy ewidentnie do jakiegoś końca, zaczynamy dążyć w konkretną stronę i jeżeli spodobał nam się początek serialu, to na koniec też nam się spodoba, ale on ewidentnie wskazuje na większą historię, widać coraz bardziej, że to jest jakby część większej historii, do której trzeba wypadałoby może, bo nie trzeba, żeby zrozumieć ten serial, nie trzeba oglądać tego, co było wcześniej, ani później.
0: Ale wypada mieć jakieś pojęcie przynajmniej.
1: Ale to inaczej pomaga zrozumieć, może tak bym powiedział. W każdym razie jedną z największych zalet moim zdaniem to jest animacja, znaczy styl animacji, który znamy z Wojen Klonów.
0: Proszę, czyli utrzymują ten klimat.
1: Utrzymują ten klimat. Wiadomo, przy Rebeliantach animacja została trochę zmieniona. To był jeden z głównych punktów krytyki bardzo wielu osób, bo ten styl animacji w Rebeliantach był brzydki po prostu. Tutaj wracamy do i to bardzo, bardzo usprawnionej animacji stylu graficznego z Wojen Klonów. I to, co najbardziej mi się rzucało w oczy, to ogromna ilość wykorzystanych malowanego tła.
0: O proszę, a to odpowiem ci nowość, tego się nie spodziewałam po Star Warsach.
1: Tak, to jest, i one są bardzo pięknie skomponowane z tą trójwymiarową animacją i to wychodzi naprawdę świetnie. To buduje klimat tego miasta, to buduje jego ogrom, a do tego muzyka cały czas przypomina nam, że to nie jest taka przeciętna historia, tylko to jest cały czas wpadające w te nuty noir, nuty kryminalne, budujące klimat po prostu.
0: Tak, tutaj mi to reklamujesz, że chyba będę musiała sama po to sięgnąć i mam nadzieję, że nasi słuchacze też.

0: Z literaturą mam całkiem sporo do czynienia, ale tą zachodnią. Przyznam się szczerze, że jest taki sektor literatury, powieści wschodniej, powieści chińskiej przede wszystkim, z którą ja nie mam najmniejszego do czynienia i nie miałem nigdy z tym styczności, chociaż parę osób mi polecało. A teraz do tego właśnie przejdziemy, czyli do systemu samoocalenia podłej szumowiny.
1: Tak, dokładnie tak. Widzisz, tutaj nie jest to twój teren, więc ja tu wchodzę cała na biało i muszę zareklamować, opowiedzieć, zrobić recenzję, zaśpiewać o tej nowelce, bo to jest, proszę Państwa, drodzy słuchacze, moja ulubiona nowelka chińska, ale sam tytuł pewnie brzmi dosyć nietypowo, ciekawie, bądź możesz tak mieć takie wrażenie, że nie wiesz, co ty tak naprawdę otwierasz, czytając tą książkę.
0: Że powiem ci szczerze, że czytając większość tytułów chińskich powieści, mam wrażenie, że ja nie wiem, co tam się znajduje w środku.
1: A słuchaj, bo to jest akurat taki przypadek, że tytuł jest bardzo dosłowny do tego, co znajdujemy w środku, ponieważ ten system ocalenia tej naszej szumowiny to system, w którym znajduje się główny bohater. Otóż jest to gatunek powieści, który tak naprawdę jest też znany z naszej fantastyki, że tak to powiem, bardziej zachodniej, czyli tak zwane, albo też japońskie, czyli tak zwane isekai. Nasz bohater przeniósł się do innego świata, ale jak to się stało? Otóż czytał nowelkę, czyli tą tytułową nowelkę, którą właśnie sam przeczytałeś przed chwilą tytuł, ale bardzo ją hejtował, bo była beznadziejna i swoje po prostu opinie, bardzo kulturalne bądź mniej kulturalne, pisał na forum i jako, że ludzie się nie zgadzali z jego opiniami, nazwali go hejterem, to on odpisując im zadławił się jabłkiem i umarł. I tak przyniósł się do świata książki i system tej książki pojawił się przed nim i powiedział: taka była ta książka straszna, to teraz ją napraw.
0: Okej. Zaczynamy bardzo absurdalnie, może tak. To ja od razu kontrolnie zapytam, czy to jest komedia?
1: Tak, ale nie. To jest właśnie, to jest bardzo na pograniczu. Ogólnie jest to oczywiście wydźwięk komediowy, polskie tłumaczenie, bo książka również okazuje się na rynku polskim.

0: wyszedł pierwszy tom, wyjdą jeszcze dwa. Tłumaczenie jest rewelacyjne. Ja tam płakałam wiele razy ze śmiechu. Natomiast są też momenty, kiedy ty płaczesz, ale już nie z takiego fajnego powodu. Ponieważ książka ma również wiele tematów cięższych, ponieważ no, ta książka tak naprawdę skupia się na relacji dwóch głównych bohaterów, czyli naszego głównego bohatera, który umarł od zdrowienia się, czyli Shen Xinxiu, tak się nazywa. No i na drugim bohaterze, chociaż też momentami antagoniście, czyli Luo Binghe, i ma tej relacje uczeń i mistrz. To jest bardzo popularne w tych chińskich nowelkach. Nie wiem, czy kojarzysz może z takiej systemy kultywacji? Coś kojarzyłeś, słyszałeś?
1: Tak, w sensie te elementy kultury chińskiej są mi znane, więc systemy kultywacji, jak najbardziej ta relacja ucznia-mistrza, samodoskonalenia się i nauki.
0: Dokładnie, dokładnie. Mamy tutaj do czynienia właśnie ze światem kultywacji, mamy kilka... To się nazywa kult tak naprawdę w takim tłumaczeniu dosłownym, natomiast to nie jest tak zwany kult polski. Nam się raczej to kojarzy głównie negatywnie, jak słyszymy to słowo.
1: Religijnie.
0: Religijnie, tak. Religijnie, negatywnie. Natomiast w języku chińskim to oznacza raczej po prostu ludzi, którzy medytują, kultywują, ćwiczą, i to nie ma nic wspólnego z takimi naszymi typowymi polskimi skojarzeniami. No i właśnie mamy sobie... właśnie cech, w którym mamy tego naszego ucznia i mistrza. Na początku właśnie ten system chce, by nasz główny bohater podążał ścieżką bohatera, w którego się wcielił. Problemem jest tylko to, że w teorii nasz bohater jest największym antagonistą i jest zabijany w przeszłości przez Luo Binghe w książce, a nasz główny bohater nie chce umrzeć, no bo to takie niemiłe raczej wydarzenie. Natomiast na początku nie może się sprzeciwiać systemowi i stara się grać według jego gier, dopóki nie odblokuje tej opcji, bo mógł zmieniać fabułę. Więc to prowadzi do wielu śmiesznych, ale czasami też bardzo smutnych sytuacji, i fajnie jednak widzieć to, że ten bohater, że nie przychodzi mu to wszystko tak naprawdę od razu od ręki, tylko musi się napracować, i mamy też dobre momenty gier psychologicznych tutaj rozwiązane, znaczy zastosowano bardzo fajne rozwiązania, gdzie autorką właśnie tej książki jest Mo Xiang Tong Xiu, tak zwana MMTX. Ona jest taką guru, że tak to ujmę, literatury Danmei, bo z tego gatunku właśnie ta książka pochodzi, i to jest jej pierwsza książka, w teorii najmniej popularna, ale jest moja ulubiona i bardzo serdecznie wszystkim polecam.

0: zostajemy w klimatach wschodu, Dalekiego Wschodu, ale tym razem przenosimy się do Japonii i do Kagurabachi, mangi, które wychodzi już w języku polskim od kilku lat na naszym rynku. Natomiast dowiedzieliśmy się, że wyjdzie również anime.
1: Światowo Kagurabachi to jest w ogóle bardzo ciekawy, nazwę to fenomen, ponieważ Kagurabachi zaczęło wychodzić dopiero w 23 roku, w wrześniu. A dlaczego dopiero? Bo szum w internecie wokół Kagurabachi pojawił się już w 22 roku za sprawą memów. To było przy okazji Mobiusa, jak wyszedł, czy Morbiusa.
0: Jakoś chyba w podobnym okresie, bo później były takie współdzielone memy.
1: Tak, i to było współdzielone memy. I te memy nadały ogromny pęd temu, tej mandze, bo anime będzie adaptacją mangi. Ogromny pęd, bo ludzie śmiali się z tego, mówili, że to będzie edgy, że to będzie niewarte, że to, albo że to będzie tak dobre, że nie trzeba tego czytać.
0: Tylko wystarczy oglądać.
1: Tylko wystarczy, nawet wystarczy świadomość, że Kagurabachi istnieje i to już wystarczy.
0: Tak,
1: a
0: tak.
1: Potem, kiedy Kagurabachi zaczęło wychodzić i ludzie, którzy śmiali się z tej mangi, zaczęli ją czytać. I nagle się okazało, że ta manga faktycznie jest dobra. Dość powiedzieć, że według danych, które sprawdzałem dzisiaj, na rok 2026 w cyrkulacji jest ponad 4 miliony kopii na całym świecie.
0: Tak, tak. To jest, muszę przyznać, bardzo dobry wynik, jak na mangę, która nie ma jeszcze swojej adaptacji. I jest mimo wszystko dosyć świeża, bo te 3 lata serializacji to wcale nie jest aż tak dużo, żeby się przebić tutaj na nasz rynek zachodni.
1: W tym momencie to jest 11 tomów.
0: Tak. Więc to jest taka... Jak na shoneny, którym to ewidentnie bardzo chciałoby być, to jest taka przeciętna liczba. Myślę, że jeszcze drugie tyle na spokojnie wykaraska.
1: Ale warto powiedzieć w ogóle, czym jest Kagurabachi. Jest to shonen, to już powiedzieliśmy. Jest to, no ja bym to nazwał urban fantasy, akcją. Bo jesteśmy w świecie w miarę współczesnym, w którym istnieje 7, jeżeli dobrze pamiętam, potężnych mieczy. Albo 6.
0: Chyba 6.
1: Teraz już nie pamiętam. 7 albo 6 potężnych mieczy.
0: No 6-7 nam wyszło, ale to było nie... nie było to celowe, ale musieliście niestety posłać naszego 6-7.
1: Mieczy o wielkiej mocy.
0: Tak.
1: Które pozwalają ich użytkownikom dokonywać aktów nadludzkiej siły, że tak powiem.
0: Myślę, że to jest taki wątek dosyć typowy w tego typu dziełach. Nasz tutaj główny bohater inspiruje się swoim ojcem, ponieważ on właśnie tym mieczami się interesował. Jeśli dobrze pamiętam, to on je chyba też zbierał, miał taki...
1: Jego ojciec, a ojciec Chihiro, Chihiro, tak. Tak się nazywa główny bohater, jego ojciec wytworzył te 7 mieczy.
0: Tak, a 7? Jednak 7? No i mamy... To się, słuchajcie, wyjaśniło. Natomiast myślę, że to nie jest spoiler, jeśli to teraz powiem, bo to się dzieje na samym początku. Wydarzyła się pewna rzecz i niestety ojciec naszego głównego bohatera zmarł. To jest dosyć, myślę, typowy start, jeśli chodzi o takie serie shonen. Mamy motyw zemsty, motyw później podróży, poszukiwania. I jak ta fabuła się dalej rozwija? No, ty mówiłeś, że nie czytałeś tego
1: nie
0: za bardzo.
1: Nie czytałem i prawdopodobnie poczekam na animację.
0: Poczekasz na animację. No właśnie, mi się zdarzyło czytać właśnie, jak to wcześniej wychodziło, dlatego też moja pamięć nie jest aż tak bardzo świeża, natomiast do momentu, do którego doczytałam, faktycznie te momenty humorystyczne przodowały, te memy były tym, co tą serię wypromowało i mam taką być może niekontrowersyjną opinię, chociaż może też ją tak można uznać, że gdyby nie te memy, to ta seria aż tak bardzo by się nie wybiła.
1: Znaczy, tu muszę się zgodzić, tak, bo te memy nadały ogromny pęd tej serii na początku i wydaje mi się, że przez to bardzo wiele ludzi zaczęło czytać w ogóle, a nie koniecznie skończyło.
0: Tak, właśnie tu jest ten problem z skończeniem tego, ponieważ też w tym moim środowisku też czytałam to również z moimi znajomymi, ale w podobnym momencie przestaliśmy to czytać, ze względu na to, że system mocy w tym świecie staje się później dosyć niezbalansowany. Nie do końca wtedy wiadomo, co, na czym tak naprawdę się opiera, co oni używają, dlaczego używają czegoś. Jest duży chaos. I dużo fanów tej serii z samego początku, ponieważ początek zaczyna się rewelacyjnie, to muszę oddać, początek jest świetny, ale im dalej w las, tym gorzej. I tak jak w przypadku animacji Bleacha, która naprawiała błędy mangaki, takie fabularne, to dużo fanów ma nadzieję, że w w Kagura Bachi będzie to samo i właśnie w związku ze systemem mocy, jak i postaciami pobocznymi, ponieważ one są, ale jednocześnie mogłoby ich momentami nie być.
1: Za adaptację Kagura Bachi odpowiada studio Saipik. Studio, które nie ma jakichś ogromnych sukcesów na swoim koncie, ale znane może być chociażby z pracą nad Umamusume.
0: Tak, Umamusume to jest święty graal wielu fanów anime. To
1: coś, na co byśmy potrzebowali prawdopodobnie jeszcze osobnej audycji.
0: Audycji całej.
1: Zdecydowanie. Natomiast Saipik wydaje się dobrym wyborem, to też może być ich skok do chwały, że tak powiem.
0: Też mi się tak wydaje, bo od Umamusume troszeczkę nie wydawało się żadnych takich wielkich, znanych tytułów, więc może Kagura Bachi będzie tym, co wypromuje to studio ponownie.
1: Już w kwietniu 2027 roku.

0: jedna część, tak chyba mogę to najlepiej przetłumaczyć?
1: Jeden kawałek.
0: Jeden kawałek, tak. Chociaż to wcale nie jest jeden kawałek, bo One Piece jest długi, szeroki i ma wiele swoich wersji. Bo
1: 1000 kawałków.
0: Dokładnie, to jest 1000 kawałków w tym momencie. Natomiast nie będziemy mówili o tych całym 1000, a o adaptacji aktorskiej, Netflixowej, tak. Dokładnie w drugim sezonie.
1: Dokładnie tak. Nie wiem, czy miałeś okazję wcześniej już się zapoznać z pierwszym sezonem, czy jeszcze nie?
0: Nie, ja tylko oglądałem ukradkiem, jak przechodziłem przez główny pokój i akurat ktoś w salonie oglądał.
1: No rozumiem, to dobrze współlokatorzy. No, One Piece of Action sezon drugi jest bezpośrednią kontynuacją po wydarzeniach sezonu pierwszego i idzie właśnie łącznie i dalej z mangą. Jest właśnie... Największą tak naprawdę zaletą tego drugiego sezonu jest to, że idzie idealnie tak, jak idą wydarzenia z oryginalnej mangi One Piece autorstwa Eiichiro Ody. Nasi bohaterowie przemierzają morza, trafiają zarówno na wyspę gigantów, jak i na wyspę, gdzie mamy Epic Sax Gaia w wykonaniu One Piece. No i wchodzimy tak naprawdę w prawdziwą głębię tej fabuły, więc jeśli komuś podobał się pierwszy sezon, to drugi będzie jeszcze lepszy. Poznajemy mroczną, tajemniczą organizację Baroque Works, która składa się z tysięcy członków, natomiast najważniejsi są agenci. I tutaj bardzo ważna jest kwestia, że rozpoznawanie tych agentów, ponieważ kobiety mają imiona po dniach tygodnia oraz świętach narodowych, a mężczyźni mają po numerach. I tak działają sobie w duetach. I natrafiają na nich nasi bohaterowie. Czy im dobrze idzie w starciach z nimi? To zależy, natomiast jest to główny wątek fabularny tego sezonu oraz następnego, ponieważ dowiedzieliśmy się, że już w przyszłym roku zaskoczy i tak naprawdę nie zaszczyci nas już kolejny sezon. Więc myślę, że jeśli będą mieli tak szybkie tempo wydawania tych sezonów, to dobijemy może nawet do 400 rozdziału mangi, bo na ten moment zrobili około 100.
0: 100 w 7 odcinków, bo znaczy 14, przepraszam bardzo, bo 7 odcinków ma jeden sezon.
1: Tak.
0: Aktualnie 2 sezony już są do obejrzenia.
1: Tak, dokładnie tak. I w przyszłym roku na szczęście zobaczymy trzeci, bo bardzo się stresowałam, że będziemy musieli czekać kolejne 2-3 lata, tak jak w przypadku właśnie przepaści między pierwszym a drugim sezonem, ale chyba przyspieszają tą serializację.
0: W lutym 27 roku to się pojawi.
1: Tak, dokładnie tak. Jeszcze nie ma konkretnej daty, ale wiem, że tego dnia będę siedzieć w domu i z niego nie wejdę, dopóki nie skończę oglądać.
0: Wiesz co, ja też zakładam, że przerwa między pierwszym a drugim sezonem mogła wynikać z tego, że badali teren.
1: Być może.
0: Po pierwszym sezonie i dopiero zaczęli produkować drugi sezon, kiedy zobaczyli, że pierwszy sezon osiągnął sukces. Natomiast, no wiedząc, że pierwszy sezon osiągnął sukces, prawdopodobnie, tak ja zakładam, że zaczęli produkować trzeci sezon krótko po skończeniu drugiego.
1: One były produkowane symultanicznie. Tak naprawdę ostatnie sceny będą nagrywane już za miesiąc. Większość tego sezonu jest już nagrana, już trwa postprodukcja. Tak naprawdę właśnie te plany drugiego, trzeciego sezonu często są połączone ze względu na postacie, które się w nich pojawiają oraz nowych antagonistów, którzy, jeśli jeszcze żyją, pojawią się również w trzecim sezonie.
0: Czyli mamy trzeci sezon jest zapowiedziany. Zakładamy, że i czwarty się pojawi, bo materiał jest. Jeżeli teraz zrobiliśmy 100, tak mówiłaś? 100 rozdziałów?
1: Tak, tak. Wchodzimy właśnie w Ark Alabasta. To jest taki pierwszy, największy ark w One Piece. Później wchodzimy, jeśli oczywiście na Alabaście się nie skończy, to byłby trzeci sezon. To wtedy wchodzimy w sagę po East Blue, czyli w sagę Water 7. I to jest druga, często jedna z najlepszych sag, nawet po tych 25 ponad latach serializacji. Jednakże jeśli zaczną tą sagę Water 7, to kolejne 3 sezony to jest minimum.
0: Czyli co najmniej 3 sezony. Jest materiał. Jest materiał,
1: jest
0: na który,
1: dużo,
0: więc jeżeli One Piece wam się podoba, ten serialowy, aktorski, albo chcecie sobie z czymś usiąść i mieć na to czekać, to prawdopodobnie znajdziecie coś na najbliższe kilka lat.
1: No, mam taką nadzieję, ale jeśli chodzi o samego One Piece'a, to jest nowy, tak naprawdę na nowo fenomen odkrywany, ponieważ już wkrótce ukaże się również remake anime, również będzie dostępne na Netflixie od studia Vid, więc jeśli serial wam się podoba, to anime możecie poznać z innej strony już wkrótce.

0: spędziliśmy razem ostatnią godzinę, mimo że nagraną, no to myślę, że jarą. A za ekranami, bądź może monitorami, bądź samochodowym głosem z głośników był Szymon Czerwiński
1: oraz Maria Krawczyk.
0: I widzimy się na następnym Neverlandzie.
1: Dobranoc.
0: Pa, pa.

0: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi! Śmiało dążąc tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego.

0: 1975, dokładnie 12 dzień września. To jest data, kiedy ta płyta ujrzała swoje światło dzienne. To oczywiście Pink Floyd, Wish You Were Here, a z tej płyty utwór, który otwiera krążek, czyli Shine On You Crazy Diamond Part od 1 do 5. No i tak zaczęliśmy. Troszkę długo na sam początek, ale jak ładnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wybaczę ci tylko dlatego, że to prawie mój rówieśnik, ten utwór.
0: Ten utwór to prawie, no to prawda. To prawie, ale takie, tylko troszkę prawie. Nie ukradłem ci utworu, to mój ulubiony i tak na tym poprzestańmy.
1: Nie ukradłeś, ja się pomyliłem, bo zareagowałem tak, że mi ukradłeś, bo chciałem kiedyś puścić państwo, jak byłem sam na antenie, długi utwór i wydawało mi się, że to był ten, ale to nie był ten.
0: I w czyli akcji, ty tak rozróżniasz akcji, utwory po tym, czy jest długi, czy krótki?
1: Nie, po klimacie. I tamten też ma taki klimat bardzo podobny, więc ja się zrewanżuję za ten twój iluminutowy?
0: 13.30,
1: 15-minutowym za tydzień.
0: Okej, dobrze, to w takim razie będę słuchał i będę oceniał. Pomiędzy mną a mną zaczynamy gadanie 15 po 22, ale wydaje mi się, że im tego gadania mniej, tym lepiej. Bartosz Niemy-Stróżyński po tamtej stronie.
1: A po tamtej stronie Kamil Stróżyński.
0: No to ja w takim razie udostępniam jedno swoje utworowe miejsce za to, że ten był tak długi.
1: Że zużyłeś trzy miejsca.
0: No takie 2,5.
1: No to lecimy.

0: No i to się wszystko nawet zgadzało w kontekście.
1: No tak, Tadeusz Nalepa, własne miejsce.
0: Ładnie, ładnie bym powiedział. Pasowało do moich Floydów, też bym nawet powiedział.
1: A dlaczego pasowało?
0: Też Gilmour na gitarze tam coś wyczynia.
1: No to są rówieśnicy, nie wiem czy wiesz.
0: Tak, Nalepa tak. I Gilmour? Mhm. To nawet nie byłem tego świadomy.
1: No Gilmour o kilka miesięcy starszy. Wiadomo kto kogo inspirował, jak znam życie, no ale...
0: No oczywiście, że Pink Floyd zainspirowało się Nalepą, no jakby nie ma zupełnie innej opcji.
1: Zawsze lubiłem tak Nalepę, jak byłem młodym człowiekiem, a teraz jestem bardzo młody i w każdej audycji chcę puścić albo Nalepę, albo Drzem, bo to są wykonawcy, których uwielbiam, ale jakoś nie pasują. No właśnie, do czego? Do WW i do Laocze.
0: No tak. A propos Nalepy i Dżemu, no to jeżeli tak chcesz to połączyć, to ja bardzo polecam, żebyś to połączył właśnie tym koncertem Nalepy i Dżemu w jednym. Bo to chyba najlepsze wykonania, wydaje mi się, piosenek nie tylko Nalepy, ale w ogóle Breakoutu.
1: No może tak. Mam to wydawnictwo.
0: To za tydzień, rozumiem.
1: Nie, chyba nie, bo musiałbym cały bluesowy zrobić. No chyba, że zdecyduję, że będzie cały bluesowy, ale jeśli bym zdecydował, że będzie cały bluesowy, no to wtedy nie mogę puścić tego 15-minutowego, bo oczywiście wszystko wzięło się z bluesa, więc wszystko można podłączyć, ale chyba nie będzie jednak pasował.
0: No co, zobaczymy i posłuchamy w przyszłym tygodniu, zanim przyszły tydzień, no to jeszcze przecież dzisiejsze wybory i dzisiejsza muzyka. Jaki klucz?
1: Nie wiem, nie było żadnego klucza. Zawsze jest klucz emocjonalny.
0: No to bardzo podobnie u mnie. Drugi polski teraz, bardzo proszę.

0: runął już ostatni mur, to Tilt oczywiście na naszej antenie. A propos bluesa, ja bym się chciał troszkę wrócić, bo oglądając właśnie takie twory teraz w tym momencie w internecie, na YouTubie, czy w innych miejscach, to można natrafić na bardzo ciekawe komentarze i ciekawe opinie, że takiej muzyki to tylko ludzie z sercem mogą słuchać. Więc zastanawia mnie...
1: Dlaczego ja słucham?
0: Nie.
1: Aha.
0: Że chyba ludzie bez serca to w ogóle nie mogą słuchać muzyki, bo raczej nie słyszą. Tak by się to składało jakoś, nie?
1: Nie, myślę, że nie.
0: Że da się?
1: Tak, ale na pewno blues ma coś w sobie i nie wszyscy lubią bluesa. Zresztą wszystko pochodzi od bluesa, w związku z tym jak słuchamy muzyki nawet najprostszej i
0: najpopularniejszej,
1: to na gdzieś te korzenie ma jednak w bluesie i no...
0: Wszystko z pól amerykańskich się wywodzi.
1: Tak, w związku z tym, jeżeli ktoś słucha bardzo popularnej muzyki, mu się podoba, to przy odrobinie wysiłku spodoba mu się również blues.
0: Tak, trzeba tak zrobić, nie można nie.
1: No.
0: Runął już ostatni mur, to przed sekundką. Runął czy nie runął?
1: Mury to się budują teraz, a nie upadają. To taka przekora trochę do dzisiejszego świata.
0: No to ja trochę o spadaniu właśnie.

0: pięknie zagrałeś.
1: No, dziękuję.
0: Ale zadam to pytanie kolejny raz. Czy oglądałeś w końcu ten serial?
1: W końcu nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale cały soundtrack i całą płytę soundtrackową z tego serialu znam. Swoją drogą to nie jest piosenka napisana do serialu, tylko piosenka użyta w serialu.
0: Ale tej piosenki nie byłoby, gdyby nie serial.
1: No to jest to prawda, jest to prawda. Dodatkowo dlatego, że to współtworzył David Lynch, więc... Więc również z zamysłem tego, żeby tego użyć, soundtracku tej piosenki, żeby potem użyć i potem to wykorzystać, ale to debiutancki album Julie Cruz z roku 89, no oczywiście z utworem Falling.
0: Wybrałeś ten bardziej oczywisty, ja grałem jak ciebie nie było.
1: No bo ty miałeś akurat dzień nieoczywistości, więc tak się złożyło.
0: I tamten bardziej mi się podoba. Ale wszystkie są fantastyczne.
1: Wszystkie są fantastyczne, ale ty nie grałeś z soundtrackowego albumu, tylko ty grałeś z albumu Julie Cruz, który się nazywa Floating Into the Night, prawda?
0: Być może masz rację. No tak to... głęboko nie wchodzę w muzykę.
1: Tylko

0: powierzchowne emocje i powierzchowne wrażenia.
1: Nie, bo już głębokie. Ty masz powierzchowne informacje typu tytuł, wydawnictwo, rok.
0: To są
1: rzeczy powierzchowne. Natomiast emocja głęboka płynąca z tego utworu i z filmu, no to jest to, co zostaje na zawsze. Te wszystkie szczegóły się zapomni, jak się zestarzeje.
0: Serialu nawet chyba.
1: Tak, serialu, tak.
0: W całości obejrzany?
1: Tak, ale niezrozumiany.
0: To jest chyba taki serial, którego się nie rozumie. Jak miś.
1: Ja byłem dzieckiem, więc nie mogłem go rozumieć. A nigdy więcej nie oglądałem go.
0: No to trzeba w takim razie sobie obejrzeć po raz drugi, a ja muszę obejrzeć po raz pierwszy. Na to będziemy musieli się umówić kiedyś.
1: No dobrze.
0: No to teraz coś złego, niedobrego.

0: to się nie dopasowaliśmy dzisiaj stylistycznie zupełnie. Jeśli patrzę na listę tego, co zaraz będzie polskie, to chyba będzie zgrzytało.
1: Dużo i mocno z tego, co widzę, jest napisane dalej. No a u mnie było wolno i troszkę mniej, bo to Bad Bad Not Good Time Moves Slow i na featuringu
0: to nowe jakieś nagranie?
1: Sam Herring z 2016 roku to jest.
0: Okej, brzmi trochę jak Joe Cocker.
1: Jak co?
0: No nie znasz takiego artysty, Joe Cocker.
1: Joe Cocker, nie, chyba nie.
0: Kiedyś grałem. You Are So Beautiful, mówiłeś, że fajny utwór i nigdy nie słyszałeś. Taki jeden z bardziej znanych utworów, który wykonywał, nigdy nie pisał utworów, tylko był wykonawcą, ale może coś zagram w ostatniej naszej audycji, bo w następnej ciebie nie będzie. Ale,
1: czyli rozumiem, ty już wychodzisz tak bardzo w przyszłość, że już się wiemy, że się zamieniamy.
0: Może tak.
1: No i zdradziłeś nie tylko słuchaczom, ale również...
0: Ale jeszcze nie zdecydowałem. Ja chciałem wrócić do wątku z poprzedniej przerwy muzycznej, bo powiedziałeś, że nie rozumiesz Misia.
1: Bardziej chodzi o to, że Misia się nie rozumie zawsze, nigdy w całości. I oglądając za każdym kolejnym razem rozumiesz kolejne rzeczy i zauważasz kolejne rzeczy.
0: No bo to ważne, żebyś rozumiał Misia i twoje pokolenie rozumiało Misia, bo wtedy jest jakaś szansa, że kolejne i kolejne wybory będą jakieś sensowne w Polsce. Jak ktoś nie rozumie...
1: Sensowne.
0: Jak ktoś nie rozumie Misia, to może bardzo bezsensownie wybierać.
1: Ale proszę pana, ja tutaj mam dzisiaj relaks. Ja się niczym nie przejmuję.
0: No tak, i sobie jeżdżę.
1: To jedziemy dalej.
0: Tak, jedziemy.

0: No widzę, że dzisiaj wybierałeś utwory, które raczej tekstu nie mają zbyt dużo, a jednak śpiewają, że tak dużo i tak mocno.
1: Co ci się nie podobało?
0: Ale ja nie mówię, że mi się cokolwiek nie podobało. Ja mówię, że wybierasz raczej utwory dzisiaj, w których artyści są powściągliwi.
1: No, o to chodzi. Wystarczą 2-3 słowa, a w punkt.
0: Żeby nagrać 4-minutowy utwór. No, to prawda, to prawda. Siekiera.
1: To była siekiera właśnie.
0: Tak dużo, tak mocno. Ładne, ale mamy 22:45. Teraz to do spania się idzie, a nie się wstaje.
1: No ale to jest do spania utwór siekiera.
0: Tak?
1: No tak.
0: Ty zasypiasz do tego.
1: Horrory to się rano ogląda czy wieczorem?
0: A horrory są do spania?
1: No.
0: No w sumie tak.
1: W łóżku się ogląda horrory. I tam są siekiery, piły i tak dalej.
0: A chyba, że w taki sposób. No ale to potem rano? Wyłączasz, to potem wyłączasz i idziesz spać, a nie słuchasz przez północy siekiery.
1: No nie, bo jeszcze nie ma połowy nocy. To było tylko 4 z kawałkiem. 4.04, tak?
0: Tak, no. 4.04, ale ładne, ładne. Podobało mi się. O, tak powiem.
1: No, tak. Ja nie byłem jakimś fanem siekiery, kiedy siekiera wygrywała Jarocin. Nie rozumiałem wtedy tej twórczości.
0: Ja nie mogłem być wtedy fanem siekiery, kiedy siekiera wygrywała Jarocin.
1: Nie, nie mogłeś być zdecydowanie. Ale potem dotarło do mnie.
0: To teraz dotrzemy z czymś, czego na pewno się nie spodziewacie.
1: Oczywiście.
0: Zupełnie. Nie masz żadnej szansy, żebyście wiedzieli, co to jest.

0: tak nie ma niespodzianki, to było WW.
1: No i dodatkowo Maleńczuk do tego wszystkiego.
0: Tak tu jest napisane.
1: Czyli nie wiedziałeś o tym?
0: Nie wiedziałem.
1: To z płyty Wszyscy Muzycy to Wojownicy. Płyty, którą chyba, jeżeli chodzi o twórczość WW, nie tylko WW w sumie, bo to płyta, na której jest wielu różnych artystów, ale z tego, co pamiętam akurat z tego roku, to był 2010.
0: Po pierwsze Męskie Granie.
1: Czyli 2010 rok. Tam panowie z WW albo nawet sam Wojciech Waglewski tym wszystkim zarządzał, jeżeli chodzi o muzyczną stronę.
0: Tak, pierwszym wydaniem chyba i drugim wydaniem, a potem może nawet trzecim, a potem...
1: No potem oni jeszcze wracali w różnych utworach innych hymnach, ale nie wiem, czy tym zarządzali, bo tam nie, Smolik
0: pewno,
1: potem
0: nie, na pewno nie zarządzali już potem. Chyba pierwszy i drugi tylko, bo to jakby się tak chyba zrodziło z jakiejś kooperacji intelektualnej właśnie Waglewskiego.
1: I chęci stworzenia wspaniałej reklamy.
0: Trójki i jakoś to wyszło. A potem oni chyba... Jak zobaczyli, że to się tak robi strasznie komercyjne.
1: No nie w tych komercyjnych, to oni jeszcze grali, nie?
0: To się, no to
1: bardzo komercyjne.
0: Pieniążki są potrzebne do życia, ale no, dobra, nieważne.
1: Z tego, co pamiętam, wydaje mi się, że ostatnie Męskie Granie, w którym grupa Waglewscy, nie wszyscy, ale Wojciech Waglewski na pewno brali udział jako część orkiestry tej festiwalowej, to w momencie, kiedy Dawid Podsiadło i Brodka śpiewali utwór elektryczny. Tak to było wtedy, z tego co pamiętam.
0: No dobrze, to ja nie pamiętam.
1: No to też patrząc na listę, zauważam, że twoja część audycji się skończyła. Możesz iść do domu.
0: Dlaczego?
1: No bo teraz dwa moje i do spania.
0: Poważnie? No. To znowu mnie wyrolowałeś.
1: Czemu cię wyrolowałem? Ty więcej puszczasz w tych audycjach.
0: Mi się wydaje, że jedno miejsce mi oddasz, ponieważ ta sztuka latania by się przydała dzisiaj.
1: No to polecimy?
0: No dobrze.
1: To lecimy.

0: No, tak doskonale widzisz, jaki jestem miły, że ci dałem taką
1: fantastycznie.
0: Okazję. Lady Punk, sztuka latania na sam koniec twojej części programu.
1: A czy młodzież się bawi do tych utworów współcześnie?
0: Może nie do sztuki latania, ale do Lady Punków, wszystkich innych starych polskich zespołów oczywiście, że tak.
1: No to fajnie.
0: Starych. Młodych, przepraszam.
1: No, przepraszam.
0: Bardzo młodych, tych najnowszych. No to na sam koniec, moi drodzy, bo czas się niestety nam ku końcowi bardzo szybko chyli.
1: Kurczę, zostało mało czasu, trzeba się żegnać i puszczać twój utwór.
0: Tak, no to Small Town Boy będzie. Bartosz Niemys-Różyński po tamtej stronie.
1: Kamil Stróżyński po tamtej stronie.
0: Dobranoc i do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Okej.
1: Okay. Cześć. Witajcie w kolejnym Post Office. My jesteśmy trochę nieprzewidywalni i tak jak mówiłam, że nie będziemy mieli gości, to jednak mamy gościa. Jest z nami pan...
0: Mirosław. Witamy pana... Panie Mirosławie.
2: Witam Mirosławie. Wszystkich. Dzień dobry.
0: Jakże miło nas dobry tutaj wieczór. Widać,
1: ponownie się
0: słyszeć.
1: Spotykamy. Przy także miłej okoliczności, bo dzisiaj ostatnio to było co? Chyba...
0: No taka muzyczna podróż wraz...
1: Geograficzna podróż.
0: Tak, wraz z zespołem Balkon. Też zwiedziliśmy sobie najciemniejsze zakątki naszych umysłów, a dzisiaj po prostu najciekawsze brzmienia. Bo, no bo co, no jakże by inaczej, jest to po prostu audycja niesamowita.
1: Jesteśmy tutaj my i jest z nami Wayne z utworem Błoto, ale to nie jest Wayne Błoto zwykłe, tylko to jest z Intrem. I to jest tylko na tej drugiej platformie streamingowej, bo ja nie mogę mówić.
0: Tej lepszej.
1: Tej lepszej. Tej, która też nie płaci, ale przynajmniej jest darmowa. A tak trochę. I co? I dlaczego to? Bo my jesteśmy Post Office, jesteśmy troszkę zacofani po prostu. I Warszawka się tym jarała już rok temu, a my jesteśmy dopiero na tym wave'ie.
0: Brzuszek mnie boli.
1: Oni mówią, Wayne, jesteś sobą. Zjedz, nie jesteś sobą. To jest nawiązanie do tego.
0: I co, jeśli mnie przestanie boleć brzuszek?
1: Albo pogorszy ci się.
0: A.
1: O. No, a co dzisiaj robiliście, jak się dzisiaj czujecie? Może pan Mirosław zacznie.
2: Ojejku, dziękuję bardzo. Ja się dzisiaj wspaniale czuję. Dzisiaj od rana prowadziłem tak zwany tryb leń/grind i zacząłem dzień od leżenia w łóżku. Następnie przetransportowałem się do naszej pięknej biblioteki i wraz z panią redaktorką przygotowywaliśmy się do 9-lipcowej kolubryny.
1: To prawda, tak było. Przyznaję się bez bicia. A dzisiaj też chciałam powiedzieć, że mieliśmy bardzo mityczną sytuację. Byliśmy dzisiaj na Placu Wielkopolskim i tam byliśmy świadkami kradzieży. Kradzieży w biały dzień. I to krzesła.
0: Prawda.
1: Krzesła z restauracji. Że można po prostu sobie wejść na zaplecze restauracji. No, restauracją ciężko to nazwać, ten przybytek. I z tego przybytku można po prostu wziąć i wynieść krzesło.
0: Ale że normalnie byliście świadkami kradzieży i jakby powstrzymaliście tych ludzi, czy jakby daliście im kraść te krzesło?
2: To była kradzież w biały dzień, to nie dało się nic z tym zrobić.
1: My się poddaliśmy, bo na początku po prostu bardzo nas to zaskoczyło, a potem stwierdziliśmy, że to jest taka młoda grupa adaptów Adidasa i po prostu mega się przestraszyliśmy, bo oni mieli takie kroksy mega na platformie.
0: I oni jakby ukradli serio krzesła i ich nie zwrócili?
2: Nie, wzięli jedno krzesło.
0: I ale zwrócili takie... go?
2: Nie, po prostu
1: znaczy,
2: wyszli.
1: Znaczy my nie widzieliśmy tego, może zwrócili, bo myśleliśmy, że może potrzebują do sesji zdjęciowej w swoich nowych, modnych ciuszkach, ale odeszli bardzo daleko.
0: To jest mega dziwna sytuacja i mega przykra. Niestety nie możemy w tej chwili wierzyć w ludzkość już.
1: Już, no ale za to możemy wierzyć w nas i w nasze wybory muzyczne dzisiejsze, tego pięknego wieczoru. No, nie wiem, bo ja dzisiaj taka jestem troszkę przestraszona, między innymi tytułami tych piosenek, które my tutaj mamy. Ale skoro jesteśmy na razie w Polsce, to pozostańmy w Polsce i myślę, że możemy puścić taki dziwny twór. Ten, kto zgadnie, jaka to jest piosenka, to dostaje ode mnie piątka. Piątka z plusem wręcz.
0: A co to będzie za piosenka?
1: No właśnie, oni muszą zgadywać, ci, którzy
0: słuchają. Ale to jest ta, o której myślimy. Oboje.
1: No myślę, że tak. Taka można powiedzieć, jak masz żółtko i jajko.
0: A.
1: Tak trochę.
0: No. Albo dzień i noc.
1: Tak. Albo zachód słońca i wschód słońca.
0: No i co, ja myślę, że teraz możemy uchylić rąbka tajemnicy?
1: Myślę, że możemy puścić pierwsze nutki albo i całą piosenkę. Także, moi drodzy, zgadujcie.
0: No
1: macie na to...
0: 30 sekund.
1: 30 sekund.

na ciele, ptaki latają też nocą, tylko ich nie widać. Kolejny raz mówię tobie, tylko dziś się zmywam, wrócę tu z samego rana z wrzaskiem. Nie zadajesz pytań, nigdy nie odbierasz wrzaskiem. Uzupełniasz mnie jak krzyżówkę, ale zbieram się wkrótce, twoje ciepłe ciało.

0: Kurde, i co, i to jest normalnie jakby oficjalnie piosenka Pickersa, czy to jest jakiś fanowski remake?
1: A tego nigdy się nie dowiemy, ale tak, jest to Pickers i jest to Aleksandra Aleksandra, no, Health and Nature.
0: A, no i tytuł Ying Yang.
1: Ying Yang, yes. I co, i to jest w ogóle piosenka taka, że czekasz na ten rap, czekasz i potem jest go tak mało, że w sumie nie wiadomo, czy to rap, czy nie.
0: No więc teraz niestety tutaj jesteśmy trochę pogrążeni.
1: Pogrążyłam nas jak co tydzień, ale tym razem po prostu nie fałszywymi informacjami, no, a nawet i doborem muzycznym, więc jest coraz gorzej.
0: No, pan Mirosław świadkiem?
2: Jestem świadkiem tej
0: katastrofy. A czy jest pan światłem dla nas?
1: Światełkiem w tunelu może.
2: Być może w dzisiejszej audycji. Takim... Może się coś zadzieje w końcu.
1: Ale dostaliśmy już na starcie.
0: Mic drop. No, widzę, że tutaj fajny mikrofon został upuszczony przez pana za 5000 albo więcej złotych. Także no tutaj jest tak zwany przypał.
1: Ja teraz sobie czytam na stronie Ślizgawka Pickers, co tutaj mówią, bo to jest forum muzyczne, jakieś takie bardzo dziwne.
0: To jest bardzo oldschoolowe forum muzyczne hip-hopowe.
1: No. I uwaga, tutaj jest Pickers, więc chyba odpowiedź do Pickersa, ale nie wiadomo na co do końca. I będzie musiał wpierdolić coś do UK, żeby zarobić flotę, także nie znudzi mu się.
0: Wow. Co to znaczy?
1: Hot nie take. Wiemy, to jest hot take. Hot take z 13 maja 2019 roku. Ale też ktoś napisał, gdzie jest klimat, znak zapytanie, Pickers, jase, dzisiaj do tego wracam, ello. I potem jest pod spodem rip, zioło. Czas, może ziomie po koksie.
0: Czyli robi się tak imprezowo powoli tutaj, widzę.
1: Tak, potem następnie. Zrobię sobie pęgi zamiast leżeć w łóżku. Moi ludzie pewni, kto już nie jest w rusku.
2: Nice.
1: I to jest chyba cytat przewodni dzisiejszej audycji. Tak.
0: Ale to ja tutaj sobie pozwolę zmienić temat i przeczytam sobie pewne informacje, które dzisiaj pozyskałem na mojej tablicy z brązowej platformy społecznościowej.
1: A co to jest za brązowa platforma? Kupa?
0: Kupa.pl. Toaleta.
1: Gazetę sięgnąłeś w końcu. Wow.
0: No, no, na klopie. Tak. Gazetę sięgnąłem. Gazeta się nazywa witamy w polsce.pl i nagłówek. Znaczy, w sumie to nie nagłówek, bo to już jest artykuł. Do złodzieja, który zawinął mi iPhone 13 Pro Max w kolorze błękitnym, który mi się mój telefon siał. Na, znajdź mój iPhone, namierzył się. A ogólna 10 znajduje się, więc, że policja poluje na ciebie, oddaj lepiej w dobre ręce telefon.
1: To brzmiało trochę tak, jak dzisiejsza zajawka z Politechniki Polskiej.
2: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
1: Jak to było? Extended Minds?
0: Nie pamiętam, ale to był jakiś taki nazwa jakiegoś kierunku chyba.
1: Jak to było?
0: Electronic Studies in Poland.
1: Yes,
0: Politechnika Poznańska, Polish University of Technology, PUT. Dobra, a znacie Sensei'a Jagbę?
1: Nie.
0: To ja wam puszczę teraz.
3: Gdybym miał opisać siebie trzema słowami, brzmiałyby one: urodziłem się zmęczony. Odkąd pamiętam, nic mi się nie chce, a na samą myśl o aktywności dostaję napadów lęku i duszności. Dlatego więc naturalnym było, że odpoczynek stał się dla mnie ścieżką kariery zawodowej i podszedłem do tematu w pełni profesjonalnie. Kiedy wstaję rano i czuję, że potrzebuję odpoczynku, nie zadaję sobie pytania, po czym miałbym odpoczywać. Pytanie brzmi, a po kiego chuja miałbym się męczyć? Dlatego też pozdrawiam serdecznie i żegnam się moją życiową maksymą. Spoczywaj w pokoju.
1: A tego ja typu przekaz. Powoli. Układam to sobie dobre w bani jak Wolfgang. Nie Wolfgang, obróciłam grę jak na spiołkę. A ja sobie teraz klikam w internetach i znalazłam taki cytat. Pickers, nie chcę być kojarzony z polskim drillem.
0: Jak mu idzie? Bo to jest, no dobra, ja sobie akurat dzisiaj pomyślałem, Pickers, no polski, wiesz, wiertło.
1: Ale nie przejmuj się, bo jest jeszcze drugi artykuł. Pickers, nie uważam się za legendę.
2: No, to bardzo dobrze, stay humble.
1: Stay humble, tutaj pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Jeżyc.
0: Tak.
1: Dobra.
0: No, skromni i pyszni. Post Office, Radio Afera, Politechnika Poznańska.
1: My nie kopiujemy, bo jesteśmy kreatywni.
0: Tak jest. No, a wy tak czasami macie, że czujecie, że wybuchacie powoli?
1: Oj, bardzo często. Ja mam takie,
2: taki
1: slogan. Raz, dwa, trzy, erupcja. I...
0: To nie powoli, tak? Z umiarkowaną szybkością.
1: Ale to w slow-mo puszczam wtedy. No.
0: A, że nagrywam.
2: Przez cały dzień.
0: No ja na przykład tak mam, że nie wiem, zmywam sobie naczynia i jakby, wiecie, jest powyżej zlewu jakby menisk z tych naczyń i puszczam sobie wodę. No i jakby rozpierdala się ta woda na całą kuchnię, co nie? Ja wtedy sobie myślę, dobra, jeszcze jest okej, ale po prostu wybucham powoli. I o tym, być może o tym jest następna piosenka Pickersa, bo to po prostu on leciał przed chwilą i poleci znowu.
1: Nie, już nie leci Pickers.
0: Nie chcecie? No proszę.
1: No dobra, niech będzie, ale ja chciałam tylko zaznaczyć, że ja miałam wczoraj imieniny i nie złożyliście mi życzeń. Także.
2: Ja złożyłem.
1: Aha. A, ale jak ci powiedziałam, że mam imieniny.
2: Ale złożyłem.
0: No to ja składam spóźnione, ale szczere. Najlepszego. Wszystkiego.
1: Wszystkiego dobrego. A dzisiaj jest Światowy Dzień Hamburgera, Raka Krwi, Prezerwatywy, Higieny Podczas Miesiączki i Amnesty International.
2: Muszę cię poprawić, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Prezerwatywy.
1: Oh.
0: Serio?
2: Tak jest.
0: Ale to jest takie confirmed, Illuminati confirmed?
2: Nietypowe święto dzisiejsze.
0: Aha, takie niezbyt...
1: Niezbyt nie polecam zdrowe. Tego. Nie polecam tego święta. Nie rozumiem, o co z nim chodzi.
2: A jutro masz imieniny.
1: Też, to prawda. Jutro też mam imieniny. No, ale jutro jest na przykład Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, także...
2: No i przede wszystkim Dzień Działacza Kultury, no.
0: Czyli nas.
1: Tak, bo dokładnie. My tutaj się dokładamy
2: propagacja.
1: Do antykultury.
0: Kultura tak tu podobno jest.
2: Postkultury.
1: A my byliśmy ostatnio też, kurczę, ten temat się sprowadza wokół jednego placu często, ale byliśmy na tym samym placu co wcześniej, ale byliśmy na nim wcześniej. I tam zasłyszeliśmy takie pytanie od studentów Plastusia tak zwanego i oni powiedzieli, że mieli egzamin i na tym egzaminie było pytanie, kto zapoczątkował kontrkulturę i tam było do wyboru Józef Stalin i kto?
2: Nie pamiętam.
1: I ktoś jeszcze?
0: Vivien Eastwood.
1: Tak. I no, takie śmieszne to było wtedy.
2: Nie, tam coś było o filozofii Junga jeszcze.
1: A, to też było ciekawe, no. No dobra, to chciałam pogadać. Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada, a teraz pada na nas Pickers, wybucham powoli.

0: Yo.
1: I to był Pickers, wybucham powoli i niestety limit przekleństw tej audycji się wyczerpał, bo mamy tylko trzy.
2: A tu było co najmniej 10?
1: To było co najmniej 10, więc tak wyglądają wybory konsumenta w świecie ograniczonych zasobów.
2: Kurde, ale ja mega poczułem po prostu nostalgię licealną do rapu z pomarańczowej platformy i do słuchania go wczesnym latem, takie jakie mamy dzisiaj, bo dzisiaj jest pre-lato, post-wiosna, okres przejściowy, coming of age i po prostu wszystko się tutaj tak zgrywa bardzo spójnie i fajnie, mi się to mega podoba. I co, no jakby ja po prostu już mam gotową propozycję następnej piosenki, ale myślę, że możemy ty powiedzieć coś ciekawego jeszcze.
1: Ja mogę powiedzieć bardzo ciekawe rzeczy na temat wykonawcy następnej piosenki, a mianowicie Zdechłego Osy, który jakiś czas temu, jego piosenka była takim, nie wiem, linerem w ogóle trailera filmu...
2: W Brooklyn Zoo. A oglądałaś to?
1: Tak.
2: A i co, świetne?
1: Widziałam to niestety dwa razy, bo byłam zmuszona.
2: A, czyli pewnie nie świetne.
1: Jest naprawdę ciekawe. Jesteś bardzo okej. To coś takiego, tak bym to określiła. Ale nie, myślę, że warto zobaczyć ten film. Tak jak warto było wyjść z Ministrantów, tak warto było wyjść z tego, ale nie zrobiłam tego i potem nawet dałam szansę ponowną. Ale tak z perspektywy czasu, to było tak ciekawe kinowe doświadczenie. Ale my możemy się podzielić jeszcze ciekawszym kinowym doświadczeniem i taką trochę drobną zajawką.
0: Wczorajszą.
1: Wczorajszą i w ogóle zajawką naszej przyszłości, myślę.
0: No, bardzo dobry temat.
1: Bo to jest, nie wiem, czy ty wiesz, ale my odkryliśmy nowe powołanie.
0: Dokładnie. Wczoraj w kinie w Poznaniu, w centrum Poznania, byliśmy na filmie Klątwa Doliny Węży. Mhm. Bardzo, bardzo klasyczny polski film. Z czasów Polski Ludowej, w którym to widzimy wczesny pomysł na późniejsze filmy Indiana Jones, które tak. były w Hollywood. I wszystkie Indiana Jones, nie wiem, czy wiesz, po prostu były bazowane na tym polskim filmie.
2: Tylko, to się jakby serio tak zgadza chronologicznie?
0: Tak było.
1: Tak było, tylko, że przysięgamy. No.
0: Problem był taki, że wtedy był właśnie ograniczony zasób w Polsce pieniędzy i też kreatywności twórców. I film ten miał kilka lekkich niedociągnięć.
1: AI flop tak zwany.
0: Tak zwanych AI flops z czasów.
2: Human made flop.
1: To był kredka error slop,
0: w którym to filmie, nie będę tutaj spoilerował, ale były lasery i były też węże.
1: Nie, no węże. Proszę, powiedzmy.
0: Ale wróćmy do meritum, dokładnie. Ten film wczoraj był z audiodeskrypcją. Czyli wszystkie sceny, w których nie było dialogu, były po prostu opisywane przez lektora. A lektorem był Adam Zieliński, Łona, który tutaj fajnie nam nawiązuje do dzisiejszej audycji, ale muszę powiedzieć, że nigdy w życiu w kinie, nie jestem jakiś bardzo stary, więc nie byłem wiele razy w kinie, ale nigdy w życiu się tak nie śmiałem jak wczoraj.
2: Serio?
1: Oj, ale ja chciałam powiedzieć, że on się śmiał tak, że przysięgam, no cała sala dudniła tylko. W sensie, że nie było chyba sceny, na której ty byś się nie zaśmiał tam.

0: ona po prostu wjechała na audiodeskrypcję.
1: Ale to jakby... Zagrajcie tego łonę, bo ja próbuję sobie wyobrazić, jakby tu i tak się ugryźć po prostu.
2: I tu Wilhelm po raz ponowny zciąga swoje... Co to było? Co on miał na sobie?
0: Wilhelm?
2: No takie kultowe te pilotki.
1: Gogle.
0: Nie, bo najciekawszym myślę zwieńczeniem jakby tego, co on robił w tym filmie, to cały czas nam przypominał o tym, że na pewno widział czas apokalipsy.
2: Tak, to prawda.
0: I to, że film cały dział się prawdopodobnie w Tajlandii, tego jednak nie wiadomo do końca z kontekstu, poza tym, że widzimy tam
2: mnichów buddyjskich,
0: którzy mówią w polskim international języku.
2: I to jest bardzo ciekawe.
0: Wszyscy mnisi i wszyscy...
2: Wszyscy w tym filmie, nawet jak jesteśmy... W ogóle film otwiera się w Paryżu.
0: W ogóle film cały bazuje w Paryżu, ponieważ ten profesor jest profesorem na francuskiej uczelni. W ogóle tak. Nie było ani razu wspomnienia o tym, że jesteśmy w Polsce.
2: I cały czas, gdziekolwiek byś się nie znalazł w tym filmie, wszyscy mówią po polsku. Nawet te Wietnamki obsługujące hotel... Oni wszyscy mówią po polsku.
0: Ministrowie w Tajlandii mówili po polsku.
2: Na lotnisku pani w UK też mówiła.
1: No ale dobra, ale jakby co robił ten łona, żeby ta audiodeskrypcja była taka śmieszna?
2: No, co mówił? No szczerze, po prostu był sobą.
0: To był taki, był sobą, ale to był taki bardzo fajnie wkręcony żart sytuacyjny na temat właściwie co drugiej sceny.
2: Wszystkiego w tym
0: wszystkiego,
2: filmie.
0: Wszystkiego, dokładnie.
1: A czy on jakby trochę trollował jakby to swoje zadanie łona?
2: No, ale tak, bo o to chodzi. Tak, taka jest konwencja. To chodziło,
1: Czyli, ale dobra. To było zrobione na poważnie? Czy to było zrobione po to, żeby była
0: Nie, to było
1: zwała?
0: To było dla zwały.
1: Aha.
0: Totalnej zwały.
2: I to jest taka seria, bo ja, już rok temu ponad byłam na Wilczycy z autorską audiodeskrypcją Doroty Masłowskiej i tam wyglądało to dokładnie, znaczy nie dokładnie w ten sam sposób, bo każdy z nich,
0: właśnie.
2: Przy okazji Dorota Masłowska ma to do siebie, że troszkę sepleni i mają to do siebie, że oni po prostu mówią, oj, ty taki dziwny pan przychodzi i mówi...
1: Aha, że to jest jak klocuch kabarety, czy coś takiego.
2: No, coś w ten styl, no.
1: Ale w ogóle ja się teraz poczułem, jakby ta audycja się zamieniła w odcinek grupy filmowej Darwin. Po prostu. Bo oni mieli taką serię na kanale, gdzie jakby opowiadali o nieistniejących serialach albo polskich produkcjach takich oldschoolowych i na przykład opowiadali o nieistniejącym bootlegu Wiedźmina.
2: I no tak szczerze, film Dolina Węży mógłby nie istnieć.
0: Mógłby nie istnieć.
1: Kurde,
0: to mogło być zamyślone, szczerze.
2: To jest jak mit.
0: Dokładnie.
2: Ja muszę zaspoilerować. Każdy, kto chciałby zobaczyć ten film, to proszę teraz mnie wyciszyć. A ja chciałabym powiedzieć, że w scenie, gdzie są lasery, takie ogromne lasery. To już pomińmy element tego, jak one wyglądają.
0: Ale jeszcze tylko dopowiem, że jesteśmy w buddyjskiej dżungli.
2: Tak,
1: ale to jest kręcone gdzie, tak for real? W Polsce?
0: Nie, no w Tajlandii.
1: Aha.
2: Nie wiemy szczerze.
1: Ale
2: okoliczności są nieznane.
1: No dobra,
2: mniejsza
1: o to.
2: Jesteśmy w jakiejś kopule, grobowcu.
0: Ale w dżungli.
2: Ale w dżungli i tam w środku, to nie było otwierane od, nie wiem, tysięcy lat i wszystko są lasery. I te, no, musicie to zobaczyć, żeby docenić po prostu kunszt artystyczny, ale prostym rozwiązaniem na pokonanie tych laserów jest po prostu wzięcie starych drzwi drewnianych, które nie mają kompletnie jak się tam znajdować przez ten cały czas i po prostu przejście
0: pod tymi drzwiami.
2: Pod tymi drzwiami jako taka żywa tarcza.
0: Jak pod taką łodzią po prostu.
2: Tak. Aha. I co ciekawe, jesteśmy też w pewnym momencie w pokoju, który zalewa się cały wodą i nasi bohaterowie już po prostu dogorywają, praktycznie umierają.
0: Prawie utonęli.
2: Podczas gdy mają wodę, jak stoją. Do kostek. Ale to trzeba niestety
0: zobaczyć. Naprawdę, trzeba
2: bo to na
0: zobaczyć.
2: Pewno nie jest takie zabawne, kiedy my tutaj sobie siedzimy i mówimy.
0: Trzeba zobaczyć ten film, tak.
2: Tak.
0: Ale wracając, to myślę, że to jest nasze powołanie na przyszłe lata po prostu. Bo musimy znaleźć takie nieokrzesane produkcje ze starych
1: lat. Nagrać audiodeskrypcję.
0: I nagrać wspaniałą audiodeskrypcję do tego.
2: Być może będzie to nowy projekt na antenie naszego radia. Jeśli uda mi się przekonać wszystkich, że to jest świetny pomysł.
0: I puścić to w eter.
2: Tak.
0: Ja myślę, że możemy Łonę tutaj zaprosić i on powie, że to jest super pomysł, super sprawa.
2: A może wy, drodzy słuchacze, powinniście teraz napisać
0: mi
2: SMS-a o treści tak na adres mailowy magdalena.bong@afera.com.pl. Jeśli chcielibyście zobaczyć coś takiego na naszej antenie, może w

0: formie podcastu, może w formie odcinka YouTube. To
1: tak, zróbmy
0: to. Dajcie znać nam. I teraz my tego nie zrobimy, ale zrobimy to w wakacje i wtedy będzie taka super gigaprodukcja. Radio Afera rockowo i alternatywnie, tylko że Radio Afera kinowo i nieśmiesznie. Więc możecie to przemyśleć. Ale teraz po długiej części gadania to posłuchamy też muzyki, bo czasem w radiu przydaje się muzyka.
2: Tak, i wrócimy właśnie do piosenki, którą już poniekąd zapowiedzieliśmy. I będzie to Młody Osa, a.k.a. Zdechły Osa, z piosenką Swimming, która jest po prostu naprawdę świetna. Co się stało z Młodym Osą teraz nie wiadomo, ale kiedyś muzyka jego brzmiała właśnie tak.
3: Ej, co jest? No, ja. Kartki ze

0: Boże.
1: Ej, co jest?
2: Ej, fajnie jest, ale trochę też smutno, ej.
1: To teraz puścimy normalny rap. I to będzie Fake Ming, Retard Angel.
3: Miało być po francusku.
2: Ej, to jest hard air i tego się nie mówi na antenie i nie mówi się tego na świecie w ogóle. I to jest cancel, to leci cancel kolejny na post office. Post office is no longer.
1: No dobra, wkopaliście mnie w to po prostu.
2: Tak, to prawda, jak kazałam Titusowi puścić tam piosenkę.
1: Jest coś takiego jak retarder i to jest urządzenie wspomagające układ hamulcowy w pojazdach ciężarowych i autobusach. Służy do długotrwałego wytrącania prędkości bez użycia hamulca zasadniczego.
3: Nie pogrążę się już.
2: Ale świetnie to powiedziałeś w ogóle. Fajnie, że ty tak dużo wiesz na ten temat. A mógłbyś powtórzyć jeszcze raz?
1: Tak.
2: Nie, dziękuję.
1: No dobrze.
2: Ale ja bym chciała powiedzieć, że zeszły piątek to była premiera w ogóle tej płyty całej Fake Minka.
1: Fake Mink to znaczy sztuczna norka, jakby ktoś nie wiedział.
3: Sztuczna norka, upo ten, anioł.
1: Co?
2: Upo anioł. Up anioł.
3: Up anioł.
2: A ja ostatnio się dowiedziałam w ogóle, że się właśnie mówi upo. Coś się mówiło. Ja nie wiedziałam, no, co to znaczy. Ja się dosłownie chyba wczoraj.
1: Dobra, ja też nie wiem, jakby co to znaczy, więc może po prostu niech muzyka powie sama do siebie.

0: Dobra.
1: Powróciliśmy.
2: Jesteśmy znowu.
1: I chcielibyśmy chwilę porozmawiać na temat tej płyty, ponieważ co ciekawe, niektóre utwory na niej mają spację i kropkę po nich, a inne nie. I tak też jest w tytule albumu. I ja bym chciała z wami porozmawiać, bo dzisiaj mam takie przemyślenie, że to jest dlatego, że jakby to było na wszystkich. Bo na przykład miałam taką teorię, że to jest jakieś złe wyeksportowanie pliku, czy coś takiego, ale potem sobie pomyślałam, że nie, no bo to, nie, to też taki jest. No i właśnie nie wszystkie piosenki tak mają. I potem wpadłam na taką teorię, że nie mogło to być do wszystkich, bo wtedy nikogo to by nie zaszokowało, a teraz jest takie wow.
2: Skupinka.
1: Że to jest taka
0: kmina. No, że się po prostu nie przyzwyczaja człowiek aż tak i jakby jest cały czas dobodźcowany
1: no
0: konkretnie.
1: Właśnie i to jest taki...
2: To jest taka dopaminka, właśnie wchodzimy w nowy
1: wymiar promocji. Ale też promujemy lokalność dalej i to może był jeden akcent niepolski, ale wracamy do Polski, a to za sprawą naszej takiej reprezentantki, można by powiedzieć, no już na arenie międzynarodowej.
2: Polskiej sceny, no, dokładnie.
0: I współpracowała między innymi z Lilem Gnarem i z wieloma sławnymi ludźmi.
1: Tak, i tak. Jest to nie kto inny jak Sexy C spod K, czyli
0: Fagata.
1: I przychodzi do nas z najbardziej Charlie XCX numerem To Skomplikowane. No i co? I może posłuchamy i pośpiewamy.
0: Jest. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.

0: i ze mną.
1: Nice.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za...
0: Ja wiem całe, ale
1: karaoke.
0: Teraz już nie mogę.
1: No i co myślicie, że będziemy się tak powoli żegnać? Coś takiego?
0: Tak.
2: No żegnamy się.
0: My się żegnamy dzisiaj z nami. Pan
1: Dobra.
0: Mirosław.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jak zawsze Tytus i Magda mówią do was, a Tytus coś szepcze w tle. I
1: już
0: co, zapraszamy na następną audycję.
1: Yes.
0: A też nie pozdrawiamy naszych poprzedników, którzy powiedzieli, że idziemy spać, bo z nami impreza nigdy się nie kończy. Moi drodzy, dziękujemy bardzo za ten piękny wieczór.
1: Tak, ja również dziękuję.
2: Czwartkowy wieczór.
0: Czwartkowy wieczór. Słyszymy się za tydzień, chyba że nie.
1: No, dobra. W Boże Ciało, Corpus Christi, być może będzie audycja gotycka.
2: Postgotyk.
1: Tak. Dobra. Elo.

Kapusta w Canterbury, Adam Katolik, dobry wieczór. No i kontynuujemy wątek sprzed tygodnia, czyli psychodeliczny albo w jakikolwiek sposób niebanalny blues rock, możliwie daleko odchodzący od stereotypowego 12-taktowca i powiedzmy strukturalnie i aranżacyjnie, albo jedno i drugie naraz. No i rozpoczęliśmy od Kings of Frog Island. Druga płyta, utwór Laid. No to jest zespół znany głównie z, no z tej samej płyty pochodzi Welcome to the Void, który jest takim no stonerowym, bym powiedział, hymn, jednym z takich stonerowych. No wiem, że określenie hymny to tu jest takie no sztampowe, no ale nie wiem jakiego innego użyć, tym bardziej, że akurat do Welcome to the Void to określenie hymn no naprawdę pasuje. No ale uznam, że coś mniej oczywistego z tej płyty wybiorę, taki bluesior sympatyczny. No i cóż, przejdziemy sobie teraz do, albo może rozwiniemy ten wątek, wątek sprzed tygodnia, wątek z ZZ Top. No, wspominam mianowicie, że zanim powstał ZZ Top, to była sobie taka kapela Moving Sidewalks, w której wokalistą i gitarzystą był Billy Gibbons, czyli oczywiście późniejszy lider ZZ Top. I ten zespół wydał jedną płytę tylko. Ten zespół był jedną z wielu takich efemeryt. No ale jest to no, bardzo istotna, bym powiedział, efemeryda, zważywszy na to, kto tam grał. W 68 albo 9 roku, zależnie od źródła, ukazała się no, jedyna płyta Moving Sidewalks pod tytułem Flash. I był to zespół, który był no, taki typowa bluesrockowa, ciężka psychodelia to była. Gdzieś tam od Hendrixa i tego typu, od Cream i tak dalej się wywodząca, może Blue Cheer nawet trochę. No i posłuchamy sobie właśnie przykładowego utworu z tego albumu, Moving Sidewalks, Crimson Witch.

Crimson Witch, Moving Sidewalks z albumu Flash. Polecam tą płytę, jeżeli ktoś lubi właśnie taką garażową psychodelię z lat 60., to naprawdę bardzo fajna rzecz. No i kontynuując ten wątek tego teksańskiego podziemia, teksańskiego podziemia psychodelicznego, poza oczywiście tymi najistotniejszymi zespołami, o których ostatnio wspominałem, 13th Floor Elevators i Red Crayola. No i jeszcze poza właśnie Moving Sidewalks był sobie taki zespół o bardzo oryginalnej nazwie American Blues. I ten zespół też jest istotny, jeśli chodzi o dzieje blues rocka i ZZ Top też, dlatego że tutaj z kolei w American Blues był to zespół, który też tylko wydał jedną płytę w 68 roku. Też była to efemeryda. No ale jak spojrzymy na skład tegoż American Blues, no to się okazuje, że tutaj basistą w tym zespole był Dusty Hill, a perkusistą Frank Bird, czyli również ci, którzy później w ZZ Top grali. Także można powiedzieć, że ZZ Top to personalne połączenie właśnie połowy American Blues i gitarzysty Moving Sidewalks. Co ciekawe, wokalistą i gitarzystą w American Blues był Rocky Hill, czyli starszy brat Dustiego, którym notabene ma bardzo podobny głos do Dustiego, jak no, Dusty Hill też był no, w mniejszym stopniu, ale też był wokalistą w ZZ Top i no, taki najbardziej znany utwór, no, Przebój, gdzie właśnie on zaśpiewał, to jest Tash. No więc jak sobie porównamy te głosy, no to ja szczerze mówiąc myślałem na początku, że póki nie sprawdziłem, byłem przekonany, że to Dusty Hill śpiewa. No i bardzo ciekawie brzmi ten głos znajomy, że tak powiem, w połączeniu z psychodelicznym pogłosem, czyli coś, czego totalnie nie było w ZZ Top, bo ZZ Top totalnie no, usunął ten pierwiastek psychodeliczny, usunął ten pierwiastek garażowy i zostawił, że tak powiem, suchego, surowego bluesa. No i tak, w 68 roku była jedyna płyta American Blues Is Here, tak się nazywa, Is Here. No i posłuchałem sobie kawałka z tegoż krążka If I Were a Carpenter.

If I Were a Carpenter, zespołu American Blues. Zespołu, w którym grała, którego sekcja rytmiczna stanowiła później sekcję rytmiczną z ZZ Top. No jestem ciekaw, co by się stało, gdyby pierwsza płyta z ZZ Top była właśnie w takim stylu nagrana jak Moving Sidewalks albo American Blues. No jestem ciekaw, jakby kompozycje by w takim anturażu nieco bardziej garażowym brzmiały. Drobna errata, też American Blues wydał też drugą płytę w 69. Do Their Thing, ale no nie będę tu się więcej wypowiadał, bo nie ukrywam, że nie znam tej płyty. No ale patrząc na jakiś tam, powiedzmy, ogólny opis, no to raczej no, zakładam, że jest to coś bardzo podobnego. Przejdziemy sobie teraz ze Stanów do z Teksasu do Anglii. Koloseum. Płyta Valentine's Suite. Płyta, którą strasznie lubię. Jest to jedna z moich, też chyba jeden z moich ulubionych albumów z lat 60. The Machine Demands a Sacrifice. Utwór teraz sobie będzie, prawda, leciał.

The Machine Demands a Sacrifice zespołu Koloseum z albumu Valentine Suite. No, ta końcówka jest straszna, nawet dzisiaj. Chciałbym zobaczyć miny ludzi w 69 roku, którzy podczas pierwszego odsłuchu płyty by na to trafili. A teraz pozostajemy w Anglii. I konkretnie Koloseum, w sumie nie wiem, z Londynu chyba było? Wydaje mi się, że z Londynu. No w każdym razie przenosimy się do Canterbury. Scena Canterbury. I zespół Delivery. Zespół Delivery, który też był taką, można powiedzieć, efemerydą. Też wydał tylko jeden album w 70 roku, Fool's Meeting. Ale jest to również z powodów personalnych bardzo istotny zespół, ponieważ jest to swego rodzaju, nie wiem, jądro, czy jak to powiedzieć, no, miejsce, gdzie pojawili się muzycy, którzy w następnych latach przez bardzo wiele właśnie zespołów canterburyjskiej sceny się przewinęli. Przede wszystkim gitarzysta Phil Miller, który no, współpracował z Matching Moles, Hetfield and the North, National Health. Podobnie perkusista Pip Pyle, również National Health między innymi. Roy Babington na basie, czyli no też głównie Soft Machine, on mi się kojarzy od siódmej płyty Wzwyż. Był stałym członkiem zespołu, a na wcześniejszych płytach się gościnnie pojawiał, na czwartej płycie i piątej się pojawił gościnnie jako kontrabasista. Steve Miller na klawiszach też miał krótki moment współpracy z Caravan. Paradoksalnie najmniej znana ze wszystkich tutaj, ze wszystkich muzyków jest wokalistka Carol Grimes. No, po tym albumie kontynuowała ona karierę muzyczną, też teatralną, ale no już można powiedzieć, że raczej poza przemysłem muzycznym. No i ten zespół Delivery był zespołem mocno na bluesie opartym, aczkolwiek jak przystało na scenę Canterbury, taką no powiedzmy wczesną, gdzieś tam, no i są wyraźne psychodeliczne odniesienia, no i też już takie powiedzmy pierwsze jazzowanie się tutaj pojawia, momentami nawet dosyć wyraźne. Posłuchamy sobie teraz utworu We Were Satisfied właśnie z tego albumu jedynego, Fool's Meeting.

We were satisfied. Delivery. Głos tej wokalistki Carol Grimes kojarzy mi się dosyć mocno z, no z kilkoma, powiedzmy tymi, no, psychodelicznymi żeńskimi głosami. Choćby z głosem Grace Slick, wokalistki Jefferson Airplane. Ale w największym stopniu kojarzy mi się jej głos z wokalem Nancy Blossom. To była wokalistka 50 Foot House. To jest taki, no, bardzo ciekawy amerykański garażowy zespół psychodeliczny z lat, z końca lat 60. Kiedyś na pewno zrobię audycję o tych, powiedzmy, właśnie pierwszych zespołach, które łączyły też rocka psychodelicznego z elektroniką. Jako pierwsze jeszcze w latach 60. Nie tylko Silver Apples, bo to jest oczywiście najbardziej znany przykład, ale też parę mniej znanych zespołów chciałbym pokazać, właśnie między innymi 50 Foot House. No, taka dygresja. Radiohead. Wspominałem ostatnio o utworze I Am a Wicked Child, który jest takim, no, czysto bluesrockowym, czy psychodeliczną bluesrockowym utworem. Natomiast jakoś wtedy totalnie nie pomyślałem, że przecież jest inny utwór, gdzie też jest taki, no, mocno bluesowy riff, tylko że bardzo rytmicznie zagrany i cała reszta jest totalnie nie bluesowa. Ale no właśnie to jest bardzo fajny przykład. No nie wiem, ja to nazywam, że ten utwór, który zaraz usłyszymy, brzmi tak właśnie kombojsko, ale tak elektronicznie kombojsko. Klocuch kiedyś powiedział o Chucku Norrisie, że jest to nowoczesny komboj. No to właśnie mogę powiedzieć tak, że to jest taka nowoczesna kombojska muzyka. I Might Be Wrong, Radiohead z albumu Amnesiac.

I Might Be Wrong, Radiohead. No, jak słyszę ten riff, to mam w głowie jakiegoś właśnie komboja, który tam, nie wiem, słomę zagryza, czy co tam robią komboje. A cała reszta, no to jest jakiś, no, IDM, Aphex Twin i jakiś, no, jakaś, no właśnie, angielska czy europejska, angielski czy europejski parkiet z, no, przełomu wieków. Teraz czas na Gentle Giant, tak skaczemy po różnych epokach i zespołach. Gentle Giant, czyli też zespół, no raczej, no, niezbyt kojarzony z blues rockiem, ale na pierwszym albumie trafił im się utwór, no właśnie bardzo mocno oparty na takim hard rocko, blueso, soulu może nawet. No z taką, już powiedzmy, bardziej typową dla Gentle Giant w środku, taką krótką wstawką, taką quasi, nie wiem, gotycką czy quasi renesansową. No Gentle Giant to jest też obok Vandergraaf Generator czy King Crimson jeden z tych zespołów, który czeka na swoją audycję. No ciągle Gentle Giant mnie przerasta, żeby zrobić całą audycję z tego, ale na razie na tym jednym utworze poprzestaniemy. Why Not? Tak się nazywał utwór Why Not, debiutanckiego krążka, rok 70.

Why not, Gentle Giant? No w sumie tak pomyślałem, że to trochę brzmi jak Deep Purple z Coverdale'em na wokalu, tylko że no, na kilka lat przed tym, jak Coverdale był w Deep Purple i no, moim skromnym zdaniem no, nieco lepsze to jest jednak od Deep Purple z Coverdale'em. Electric Wizard teraz będzie, także no, zmiana klimatu, chociaż też nie wiem, czy w 100%, bo wiem, nie pamiętam, czy jak wspominałem o tym, jak robiłem audycję o Electric Wizard, czy o tym mówiłem, czy nie, ale jedną z rzeczy, które bardzo lubię w Electric Wizard, pomijając ten no, klimat i w ogóle tam wszystko, to jest to, jak w gruncie rzeczy mocno bluesowy jest to zespół, jak wiele tych rzeczy się jakoś tak no, czuć, słychać w tym. Nawet Hendrixa może w większym stopniu nieraz niż nie wiem, Iommiego, chociaż Iommi oczywiście się inspirował głównie Hendrixem, więc to jakby wszystko i tak do tego Hendrixa jakoś tam idzie, czy tam do Blue Cheer. No i przykład utwór Solarian 13, taki no oparty na takich riffach, które no mocno z bluesem mi się kojarzą, oczywiście wiadomo tam podkręconych brzmieniowo. Z pazurem. Nie mogłem się powstrzymać, żeby to powiedzieć. No i solówki, no bardzo hendrixowskie. No w pewnym momencie tam kilka jest tych solówek naraz, tam się przeplatają. No prawdziwa, no jakby to powiedział jakiś, no prawda, rockowy redaktor, orgia dźwięków. Takie określenie jest, właśnie się pojawia w takiej rockowej publicystyce. No to teraz mam prawdziwą orgię dźwięków. Electric Wizard, Solarian 13.

Solarian 13 Electric Wizard. No mimo tego ciężaru typowo Electric Wizardowego, jest tutaj to takie no bujanie, swing, no ewidentnie w tych riffach i w tym rytmie i w tych solówkach i w tym w sumie wszystkim. Na koniec sobie może do Koloseum wrócimy, do tej płyty Valentine's Suite, utwór Kettle, znany głównie z tego, że no same pierwsze kilka sekund tego utworu, ten riff został wykorzystany jako sample w tym momencie wyleciała mi nazwa, ale jest to utwór Fatboy Slim. Push the Tempo, tam jest taki sample wokalny. A, Ja Mama się nazywał utwór, okej. Okay. No to w utworze Ja Mama, znanym pewnie bardziej jako Push the Tempo Fatboy Slim,

dało mi się to wykazać w tej audycji w ubiegłotygodniowej. Jak się chce i się umie, to można z tego wycisnąć coś no, niebanalnego i kreatywnego i fajnego. Także nie wstydźmy się bluesa, blues rocka, psychodelicznego bluesa. W Polsce niestety blues ma dosyć w alternatywnych środowiskach ma, tak mi się wydaje, dosyć słabą renomę z powodu no, pewnego zespołu, którego nazwa pochodzi od pewnego przetworu owocowego. No ale jest też wiele innych zespołów, które taką stylistykę uprawiały z o wiele ciekawszymi efektami. Colosseum i The Kettle. Dziękuję za uwagę. Adam Katolik, to była Kapusta w Canterbury. Do usłyszenia za tydzień i zapraszam na modlitwy psychodeliczne za chwilę.

0: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
1: Time to wake up.
2: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
3: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Wasz ulubiony duet dziennikarsko-muzyczny ostatni raz w tym semestrze. W tej konfiguracji oczywiście, bo tak przeliczyliśmy sobie wszystko, wykalkulowaliśmy i dzisiaj jest ostatnia audycja nowościowo-muzyczna, newsowo-dynamiczna i agresywne dziennikarstwo.
0: Prawdziwe muzyczne dziennikarstwo dzisiaj.
1: Najprawdziwsze, pierwszej próby.
0: No właśnie, i to jest takie podchwytliwe, jeżeli obserwujecie nas na naszych social mediach, mogliście dać się nabrać na mały żarcik, który tutaj Mikołaj ukręcił, ponieważ audycja, jeszcze kilka wydań przed nami,
1: tak,
0: do przerwy wakacyjnej. Obwieścimy wam z pewnością na wszelki możliwy sposób, jak będziemy się zbliżać do tej ostatniej przed naszą wakacyjną przerwą, ale chodzi o to, że po prostu... Dzisiaj ostatni raz ja zasiadam razem z Mikołajem przed mikrofonem, a potem się będą działy jeszcze różne dziwne rzeczy, po prostu najróżniejsze konfiguracje ludziowe.
1: Gościowe nawet.
0: Gościowe nawet, no gościowe właśnie, nawet. No właśnie.
1: Więc to...
0: Ale niech to wszystko pozostanie niespodzianką.
1: Tak, karty zostaną odkryte w swoim czasie. Natomiast dzisiaj w duet Maja Haczyńska
0: oraz Mikołaj Żurakowski
1: opowie wam o muzyce, o premierach i o tym, co było, bądź się też wydarzy w jakimś stopniu. To co? Może powiem tylko, że to był Marlon Manie, utwór o tytule La Premier z albumu Dark Star. Przy tym albumie zostaniemy jeszcze na moment. Czy coś jeszcze?
0: Na razie myślę, że posłuchajmy.

0: Pytanie do ciebie. Z jakim zespołem kojarzy ci się muzyka Marlona Manie?
1: Pytanie za 100 punktów.
0: 103 punkty.
1: Z AC/DC. Nie, no tak naprawdę...
0: Z Acid Drinkers.
1: Z Acid Drinkers. Ze wszystkimi zespołami na A, które kojarzę.
0: Okej. Dobra, to...
1: Nie, no tak naprawdę Marlon Magne... Manie, przepraszam.
0: Manie, bo są dwa E, to z akcentem jest czytane, a to drugie nie.
1: No dobrze, a czy w takim razie nie Marlon?
0: No nie będę już tutaj się wysilał, żeby... już spolszczę Marlona.
1: Marlon. Dobrze, a co jeszcze chciałeś dodać od siebie?
0: Już nic.
1: Już nic. No więc Marlon... Mnie pochodzi z La Femme, narodził się w La Femme, ale był również przed La Femme, istniał i chodził po świecie. No i myślę, że jest tutaj dosyć słyszalne to w jego muzyce. Różne rzeczy robią muzycy podczas swoich takich bardziej solowych karier. Jedni zupełnie zrywają ze stylem, który na przykład towarzyszył im w ich poprzednim zespole. Inni właśnie nieco kontynuują taką estetykę. Myślę, że w jego przypadku jakby słychać, za którą część kompozycji on jest odpowiedzialny w utworach La Femme. Bo ten album jest jednak cały dosyć taki szybki. Tam jest dużo takiego... takiego dyskotekowego trochę bitu, tak, który jest taki charakterystyczny dla La Femme, tej takiej czystej jakby stopy, która się gdzieś tam przez cały utwór utrzymuje go w takim mocnym napięciu, ale w samej dyskografii La Femme, przynajmniej na trzech pierwszych albumach jednak są takie momenty zwolnienia, jak na przykład na Hypsolin, i one są dla mnie na przykład ważne, bo ja lubię...
0: Tak, albo Wag.
1: Albo Wag, właśnie.
0: Wag.
1: A jeszcze jest Wa.
0: Tak, ale ja, okay. ja mówię o tym długim utworze, który jest z Mystere.
1: Dobra. Więc Wa też było chyba z Mystere.
0: Tak, bardzo możliwe, ale mówię... No,
1: dobrze. Tak musiałam wtrącić, bo się aż ten tutaj... czasami się tak zacinam, jak mi się nie zgadzają informacje, które wydają mi się prawidłowe.
0: To jest error poznawczy.
1: Error poznawczy, dobrze. Tak. W każdym razie to jest... Urocze, że mam wrażenie, że słychać, za jaką część kompozycji La Femme jest odpowiedzialny Marlon Manie, za pośrednictwem jego solowej twórczości po prostu. Że on robi te szybkie bity tam prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, taka jest moja teoria.
0: Tak, te szybsze kompozycje to jest jego sprawka, ale szczerze, gdyby trochę przearanżować te utwory, dodać żeńskich wokali, to mógłby być to album La Femme.
1: Mógłby.
0: Byłby mało zróżnicowany jak na album La Femme, ale nadałby się.
1: Tak, ale brakuje mi trochę na tym jego solowym albumie takiego mistycyzmu, takiej szczypty tam brakuje. On mi się ogólnie podoba i też cieszy mnie to, bo właśnie ludzie lubią rzeczy, które już wcześniej lubili, więc zwłaszcza, że jak są takie lekko zmienione, że niby nic, ale jednak w sumie to jest to samo, co lubisz. Ale właśnie czegoś tam mi brakuje delikatnie, ale jak najbardziej przyjemnie się tego słuchało i podoba mi się ten album.
0: Mi też. Za nami było People Are Afraid, co było też singlem. Są bodaj dwa albo trzy utwory po angielsku, nie policzyłem, które brzmią też całkiem uroczo ze względu na ten akcent, który tam się pojawia. A teraz Operation Destruction.

0: Ja ciebie teraz zapytam o oczekiwania na temat tego albumu, które miałeś przed przesłuchaniem.
1: Nastawiłam się jak najbardziej negatywnie, ponieważ dzięki takiemu nastawieniu potem można się tylko pozytywnie zaskoczyć. Więc tak zrobiłam, ale to nie tylko w kwestii tego albumu, tylko to jest raczej takie ogólne założenie, które przyjmuję przy oczekiwaniu różnych rzeczy.
0: No ja szczerze powiedziawszy zastanawiałam się, czy ten album nada się, żeby go zagrać podczas naszej audycji. Bo spodziewałam się, że to może być bardziej popowy krążek. Jest mocno popowy, ale to jest taki fajny, psychodeliczny, bujający się pop.
1: To prawda i ma sporo jednak w sobie tego starego La Femme. Oprócz tego, że jak wspomniałam, według mnie jest to tylko jakaś jakby część tych kompozycji, jakiś po prostu na jakimś fragmencie po prostu ułożony kompozycję tego wszystkiego, co tam tworzyło spójną całość, ale jest to właśnie ciekawe dla fanów La Femme, żeby trochę właśnie, mam wrażenie, uszczknąć tej tajemnicy, kto dokłada co w tych kompozycjach. W ogóle Marlon Manie grał 21 kwietnia w Warszawie.
0: O.
1: I ja się zorientowałam, że to się dzieje jakoś w przeddzień lub w dniu tego koncertu i po prostu no byłam zdziwiona, nawet poczułam takie lekkie tak zwane FOMO, ponieważ na koncercie La Femme samym w sobie bawiłam się no przecudownie. No jakaś taka się pojawiła we mnie potrzeba.
0: Proszę, jutro będzie druga rocznica.
1: Tak? To będzie druga rocznica tego koncertu?
0: No bo to było 30.
1: Wow. Ja naprawdę... Ja byłam w tak... To było przecudowne. To był w ostatnich latach jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłam i chyba w ogóle w top 10 moich koncertów ever. Naprawdę bawiłam się przecudownie i to wszystko było magiczne tam. Dlatego no, jakby widząc, że on gra, nawet solo miałam takie poczucie, że chciałabym jakby spróbować znowu chociaż na chwilę przywołać to uczucie, któremu już 2 lata temu się wydarzyło. No ale już zagrał, już trudno, już to było miesiąc temu ponad, więc nic z tym nie zrobiłem.
0: No ja po przesłuchaniu tego albumu też mam FOMO.
1: No.
0: Nie będę ukrywał.
1: No trudno, trzeba być bardziej na bieżąco, chociaż zawsze mi się wydawało, że już moje gdzieś tam czułki i matki są wystawione na wszystkie strony, jeżeli chodzi o ciekawe koncerty w Polsce i gdzieś tam w najbliższej zagranicy.
0: Musimy zsynchronizować te nasze czułki.
1: Musimy zsynchronizować,
0: jeszcze
1: tak.
0: Bardziej.
1: Tak.
0: To co, tytułowy może z albumu
1: Dobrze.
0: Dark Star.
1: To zapodaj.

0: Czy ty może wiesz coś o solowej twórczości innych członków LaFem? Czy to się dzieje?
1: Wydaje mi się, że tak, ale nie ogarnąłem tego.
0: Nie ogarnąłeś tego?
1: No, to oni raczej wyglądają na muzycznych ADHD-owców. Coś tam na pewno robią, no. To było widać. Chyba muszą, żeby żyć.
0: Żeby żyć, no. Trzeba poszukać, bo wtedy, jeżeli się puści na przykład utwór każdego z tych muzyków w tym samym czasie z solowej kariery, to wyjdzie jeden nowy utwór LaFem. Tak to działa.
1: Tak, był kiedyś taki cykl Keys, że każdy miał tak jakby swoją solową płytę.
0: Okej. Okay.
1: I chyba Melvins też to powtórzyło.
0: O, tego nie wiedziałam chyba, że no.
1: Więc może oni też, może też to powtórzą. No, Melvins nawet dał swoje pomalowane na Kiss ryje na okładki.
0: A, no to kojarzy tą okładkę. Trzeba podpowiedzieć LaFem, żeby tak zrobili.
1: Jeszcze jeden. Wybraliśmy utwór Marlona Manie z albumu Dark Star. Kolejny po angielsku, Do You Miss Me. Generalnie, jakby się przysłuchać, to ten album jest dość zróżnicowany momentami. Nie wszystkie utwory są do siebie jakoś podobne. Pojawiają się tam chociażby właśnie żeńskie wokale. Zakładam, że to koledzy z tego jego innego zespołu. Koleżanki, koledzy. No, udzielali się też w tym krążku i na swoich social mediach też go promowali. Więc no, nie ma co się dziwić.
0: Lubią się.
1: Lubią się.
0: Nie pokłócili się.
1: To dobrze. To dobrze, że się lubią. Że
0: nie było Get Back Session.
1: No, nie mają tego sytuacji jak, w, nie wiem, we Floydach, czy TSA. Ha,
0: czy Bimbelsach.
1: Czy Bimbelsach. Wciąż się lubią. Dobra, Do You Miss Me?

0: Do you miss me?
1: P.S.
0: Myślałem, że żeby specjalnie zażartować na antenie, jak to dziennikarze muzyczni mają w zwyczaju, i tam jest utwór o tytule I have a crush on you.
1: O.
0: Chciałem, wiesz, tak zażartować z dedykacją dla mojej osoby siedzącej naprzeciw.
1: Osoby dziennikarskie. O. To by było cute. Ale teraz mógłbyś spytać, co najwyżej właśnie do you miss me, co by było. Możesz tak kiedyś zapytać, jak akurat będziesz prowadził sam albo z Kejtkiem.
0: Tak, albo będę za granicą.
1: Tak, albo tak.
0: Albo w więzieniu.
1: Dużo jest opcji, gdzie mógłbyś być. Ale teraz jesteśmy sobie w radio. Zmieniamy trochę klimat powolutku, bo szczerze mówiąc, to mi się w ogóle zarówno La Femme, jak i Mahlum Manie kojarzy głównie z nocą. To jest wieczorna muzyka, jakoś tak dla mnie zespojona bardzo mocno z tą porą późną. Czy ty też tak masz?
0: Nie wiem. Chyba nie.
1: No to, no to nie. W tym przypadku nasza kolektywna zupa nie połączyła się.
0: Słuchaj,
1: nie dobrała warzyw.
0: Kiedyś słuchałem La Femme na francuskiej plaży.
1: No dobra, okej, okej, rozumiem.
0: I to był dzień.
1: Jak? Było fajnie?
0: Tak, tak, szczególnie kiedy leciał utwór Sur la planche.
1: No dobra, dobra, jestem w stanie to gdzieś tam sobie przywołać. Ale mi się jakoś tak złożyło, że zazwyczaj po prostu La Femme wjeżdżało sobie w nocy albo wieczorem i po prostu. Czasami jest taka muzyka, którą sobie rozdzielasz. Masz tak?
0: Tak, no. Ale nie będę mówił, czego słucham, tylko w nocy.
1: Dobrze, dobrze, dobrze, to nie.
0: Powiem ci na poza anteniem.
1: Powiedz mi na uszko, dobrze.
0: Tak, tak, tak.
1: Wspaniale. Dobrze. No, w każdym razie trochę zmieniamy klimat. Ja mam wrażenie, że zmieniamy bardziej godzinę, bo to z kolei będzie muzyka, którą mam wrażenie, że ciężko słuchać w nocy, że raczej słucha się jej za dnia.
0: W pełnym słońcu.
1: W pełnym słońcu.
0: Też plaża.
1: Też plaża. Albo możemy powrócić do tematu jakiegoś transportu i tutaj też jak dla mnie taki element gdzieś przemieszczania się gdzieś w wakacje. Może by tutaj mógł zajść.
0: Mogłoby lecieć na szuflis Beach Boys.
1: Ciekawe, ciekawe. Dobrze, skoro już tak nakręciliśmy tutaj...
0: spirale.
1: Spirale.
0: Dociekań.
1: Tak, spirale dociekań oraz opisów. To posłuchajmy sobie, a potem powiemy co i jak.
0: Dobra.

0: letnio. Letnio bardzo. Tekst też jest bardzo taki letni i wiosenny wręcz. Dotknij mnie tak, jak deszcz dotyka kwiatu.
1: Mm-hmm. No właśnie, jest wszystko utrzymane w takiej bardzo lekkiej też, nie tylko letniej, ale też powiedziałabym, że lekkiej konwencji, że po prostu to są takie utwory, które po prostu wjeżdżają, kiedy nie masz ochoty się za bardzo zastanawiać, tylko posłuchać sobie czegoś przyjemnego, bo takie momenty też się zdarzają. I jest to jak najbardziej w porządku. Ja się zawsze zastanawiałam, bo ja od czasu do czasu gdzieś tam mi miga zespół Levitation Room. Ja się zawsze zastanawiałam, czy oni mają coś wspólnego z Levitation Sessions, czy to po prostu jest zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o nazwy.
0: Może, wiesz, Levitation Sessions to wzięło się od The Black Angels i Levitation Festival, a oni wzięli swoją nazwę od 13th Floor Elevators, więc no, na pewno gdzieś w świadku psychodelii lewitacja kojarzy się już tam z Rockim Ericksonem.
1: W każdym razie...
0: Gdybam, wymądrzam się tylko.
1: Tak, rozumiem. To z tego można wyznać. Słuchaj, musimy wyposażyć się w tablicę korkową i zrobić na niej, tak jak zawsze detektywy w filmach, że wiele zdjęć połączonych ze sobą taką nitką, która jest naciągnięta na pineski i jakby poszukać jakichś różnych połączeń, które są między nazwami, skąd się wzięła, skąd są. Levitation Room jest z Los Angeles, w ogóle z Kalifornii. Ale nie pamiętam teraz, skąd się wzięło Levitation Sessions. Trzeba by to wszystko sobie
0: z Teksasu
1: poszukać. Z Teksasu.
0: Tak.
1: Okej, dobra. Sprawdzimy to, czy mają ze sobą coś wspólnego, ale możliwe, że lewitacja jest po prostu gdzieś tam motywem dosyć powtarzalnym w psychodelicznej gdzieś tam odnodze kultury. Dobrze, nastawiajmy się na to lato, bo naprawdę jest już ciepło i myślę, że takie...
0: Gorąco.
1: Nawet gorąco? No, jest gorąco, to prawda. Jak już nie trzeba myśleć o kurtce przy wychodzeniu w ciągu dnia, to myślę, że można uznać, że jest gorąco.
0: Ba, nawet nie trzeba myśleć czasami o kurtce przy wychodzeniu w środku nocy.
1: Czy ty masz na sobie sandały?
0: Mam na sobie sandały.
1: Bo teraz cię widzę tylko od pasa w górę. Okej, to... to nieźle.
0: No, oczywiście, że mam sandały. Już od 2 miesięcy chodzę w sandałach.
1: Dobrze. To zagrajmy.
0: Tak, z epki najnowszej. Za nami Touch, a teraz Light Me Up.

0: Levitation Room, Light Me Up.
1: Nie powiedziałam w końcu ci, czego słucham po ciemku.
0: Ja myślałam, że to są tematy prywatne. Nie, że specjalnie nie powiedziałeś.
1: Ale powiem ci, żebyś się śmiała.
0: A co, jak się nie będę teraz śmiała? Będzie ci przykro.
1: Nie będzie mi przykro.
0: Dobrze.
1: Za długo żyję, żeby było mi jeszcze bardziej przykro.
0: Dobrze.
1: W skrócie, epka Equinox to jest powrót do starych pomysłów Levitation Room. Wracając do tematu. I są z Kalifornii.
0: To ważne, są z Kalifornii.
1: Tak.
0: Wszystkie zespoły, które tak grają, są z Kalifornii albo z Australii. Też tutaj padło na naszym poza antenium. Jest w tym coś, to prawda. No ale jednak to słońce wpływa, myślę, na gdzieś tam postrzeganie rzeczywistości i tym samym medium, który jest muzyka.
1: Nie wiem, może to jest taki po prostu duży Poznań, ta Kalifornia. I oni się znają wszyscy i wymieniają się muzykami i mają podobne pomysły.
0: Ja myślę, że nie bez powodu na przykład w Polsce zimna fala ma takie swoje ważne miejsce w historii muzyki, bo u nas jest po prostu zimno, pada deszcz. Mało jest zespołów, które grają jak Levitation Room. A czy z drugiej strony lata, ostatnimi czasy są dosyć słoneczne i ciepłe, nawet powiedziałabym, że aż za ciepłe, ale mi to raczej przywodzi na myśl nadchodzącą lub dziejącą się raczej katastrofę klimatyczną niż jakieś miłe klimaty. Także wszystko ma sens.
1: Ci, którzy mają dostęp do wody, mogą sobie grać taką wesołą muzykę.
0: Tak, albo ci, u których słońce świeci po prostu i tak miało być.
1: Nie muszą pracować na budowie, na przykład w tym słońcu.
0: To prawda. Czy my słuchamy sobie jeszcze dalej Levitation Room?
1: Tak, tytułowego utworu Equinox. Równonoc, gdyby ktoś nie wiedział, to właśnie ten utwór o tym tytule. Teraz zagramy.

0: Levitation Room.
1: Equinox. Equinox.
0: Utwór tytułowy z epki, która wyszła w tym roku.
1: No kilka dni, no niecały tydzień temu.
0: Także świeżynka.
1: Tak, jeszcze ciepła. Jak ta muzyka z Kalifornii, która jest. Też jest ciepła. Pewnie wszystko, co tam wychodzi, jest ciepłe bardzo długo, bo tam świeci dużo słońca.
0: I to taki duży Poznań.
1: Nie no, bardzo, bardzo przyjemna muzyka, ale faktycznie o tej porze się słucha tego tak trochę nietypowo.
0: To prawda. W ogóle już trochę na scenie istnieją Levitation Room. W 2013 wyszło ich pierwsze demo, które istnieje w sumie chyba jak na razie stwierdziłam w jednym tylko miejscu w sieci. Trochę sobie tych epek wydawali w międzyczasie i różnych innych wydań, ale dążę do takiej myśli, że jednak utrzymują taki klimat przez większość czasu, że jednak jest, że ten letni klimat pozostaje niekończącą się inspiracją dla ich muzyki.
1: Tak też bym powiedział. Dobrze to ubrałaś w słowa, droga osoba współprowadząca.
0: Dziękuję.
1: Jeśli wam się spodobało, to pozostałe dwa utwory, których nie zagraliśmy, na pewno też wam się spodobają i będziecie mogli sobie pochillować. Tak bym określił tę muzykę. To co? To... Żeby znowu po dziennikarsku zagaić, to co? To może teraz oderwiemy się od powierzchni tej planety i wybierzemy się w kosmiczną podróż wraz z innym zespołem.
0: Zapraszam.

0: Sanko przyjaźni.
1: Xylion, którego mieliśmy przyjemność zobaczyć w zeszłym roku na Red Smoke'u.
0: W zeszłym? To było w zeszłym.
1: To nie było w zeszłym?
0: Ja, mi się zlewają. Ale to tak, to było w zeszłym roku.
1: To było w zeszłym roku.
0: Kiedy zagrali drugi raz i 3 lata temu zagrali pierwszy raz i jak zagrali pierwszy raz, to powiedzieli rok temu, że to był ich najlepszy koncert w życiu i napisali piosenkę dla tego festiwalu.
1: Która oznacza w kosmicznym języku
0: przyjaźń. Bodaj z tego co tak. Kojarzę.
1: I tak ją też zapowiedzieli na koncercie, z tego co pamiętam, dlatego to wiemy, że to jest jakby utwór zainspirowany tutaj Red Smoke'iem, tak? Po prostu. Mm-hmm. Bardzo urocze.
0: Tak, no były osoby, które nawet uroniły kilka łez.
1: O, czy to byłeś ty?
0: Nie, ale osoba, która obok mnie stała, powiedziała mi później, że płakała. Znaczy, okej, zabrzmi to serowo, na maksa serowo, ale no, było to wzruszające. Mm-hmm. Jednak, no, szczególnie pewnie dla osób zaangażowanych w budowę tego festiwalu, że zespół, który rozpoczyna swoją karierę, poczuł się tak, że postanowił napisać utwór, nie mówiąc o tym organizatorom festiwalu. Także no to było całkiem słodkie z ich strony, naprawdę.
1: Prezencik.
0: No i bardzo się ucieszyłem, że nagrali ten utwór i w ogóle nowe utwory Xyliona to jest już taka płynąca psychodela, już nie jest to szybka rakieta, taka jak na Xylion 1, jest tak bardziej dryfująco, jeśli chodzi o ten kosmos.
1: Bo widzisz, ona musiała wystartować i przebić się przez naszą atmosferę i wtedy rakiety szybko lecą, a potem jak już się przebiją, no to nie ma atmosfery, tak? Jak to powiedzieć? Po prostu nie ma grawitacji, niczego i ona sobie tak po prostu płynie, ta rakieta, można tak chyba powiedzieć, po tym, tak. Co my zwykli zjadacze chleba jesteśmy w stanie ujrzeć na filmikach, co się dzieje w kosmosie z rakietą, więc to wszystko ma jakiś tam sens w sumie, że oni musieli wystartować, a teraz sobie po prostu płyną już przez tą przestrzeń kosmiczną. Taka jest moja interpretacja.
0: Ja w ogóle przeczesałem ich social media, żeby się dowiedzieć. Tak mi się wydaje, bo to tak wygląda, jakby to miał być nowy album, ale jak do tej pory, no 4 single i tych 4 singli sobie wysłuchamy. Są do siebie podobne. Za nami Haladen, a teraz Orlando.

0: międzynarodowy skład bazujący w Berlinie. Xhillion. Utwór. Mów, mów.
1: No, no, no, dokończę.
0: Nie, nie, ty już mów.
1: Jaki utwór, jaki utwór?
0: Orlando.
1: Fajny. który nosi międzynarodowy skład, który bazuje w Berlinie i nosi bardzo ładne niebieskie kubraczki kosmiczne.
0: Tak, uszyte. Tutaj kolega robił z nimi wywiad na Red Smoke i dowiedział się, że jakaś osoba zajmująca się Krysiek krawiectwem im uszyła specjalnie te stroje i każdy ma flagę swojego kraju na przykład.
1: Tak, i oni chyba jeszcze mieli jakieś naszywki jeszcze z jakimiś dodatkowymi znaczeniami.
0: Tak.
1: Coś było.
0: Każdy ktoś tam miał coś dodatkowego, co chciał reprezentować i jakąś swoją ideę. Także bardzo sympatyczni ludzie, takie wrażenie się tam stojąc pod sceną odnosiło i za pierwszym, i za drugim razem na koncercie. Także przyjemnie, że wracają, chociaż faktycznie enigmatycznie podchodzą do tego, co tam będzie dalej. No, są single. A czy to będzie płyta? Pewnie tak. Ja zakładam, że tak. No ale trochę zwolnili, radykalnie zwolnili.
1: To prawda. Mówicie, ja na to teorię startującej rakiety po prostu. Tak musiało być, bo tak wyglądają startujące rakiety. Najpierw pędzą bardzo szybko, a potem jak już się przebijają przez atmosferę, to spowalniają. Nie, dobra, może nie, ale...
0: No nie, nie, nie.
1: Tak bo przynajmniej to... się wydaje z Ziemi, okej? Ja jestem tylko ziemianinem. Co ja mogę wiedzieć o podbojach kosmicznych?
0: Słuchaj, w ogóle odnośnie bycia na Ziemi, to 10 minut minęła godzina pierwsza, więc wypadałoby przypomnieć, że jesteśmy na Ziemi.
1: Tak.
0: I w radiu. My jesteśmy w radiu, wy jesteście przed radioodbiornikami, to jest Radio Afera, audycja nazywa się Modlitwy Psychodeliczne, jest ciepło na dworze, nie ma korków.
1: Tak, jest godzina pierwsza rano czasu lub w nocy czasu ziemskiego. W sumie podaje się chyba czas, że to jest warszawski, tak?
0: No.
1: Że to jest ten punkt odniesienia.
0: No to jest chyba Warszawa, Belgrad.
1: Mhm. No to jeżeli nas słuchają jakieś osoby spoza Ziemi, to już wiedzą.
0: W jakiej strefie czasowej się znajdujemy.
1: Tak.
0: Skulptor Emapitus.
1: Tak, śmiesznie pisane. Nie jest sculpture, tylko skulp? Nie, nawet nie.
0: Skulptur.
1: Tur. Przez dwa o.
0: Emapitus. Mogłem przećwiczyć czytanie tego. Dobra. Kolejny singiel, nie różniący się od poprzednich. Też płynąca, ładna psychodela.

0: Ale was nabrałem. To był taki szybszy utwór.
1: Ale śmieszny żarcik.
0: Na maksa. Na maksa. No, ja bardzo czekam na ich płytę, bo ja pamiętam, że tobie nie do końca ta prędkość odpowiadała. Że pamiętam, jak puściłem ten wolniejszy utwór, to stwierdziłaś, że ten wolniejszy fajniejszy. Więc oni posłuchali i specjalnie dla ciebie troszkę zwolnili.
1: Wspaniale. No. Słuchaj, wiadomo jak to jest. Czasami pewne rzeczy sprawdzają się, pewne rozwiązania gdzieś tam kompozycyjne w nieco szybszym antruażu, nieco szybszym tempie, a inne nieco wolniejszym. Jednak ja mam właśnie słabość do tych wolnych i od razu jak coś diametralnie zwalnia, to mam takie o, coś tu się dzieje fajnego. Po prostu tak jest. No i cieszę się, że eksplorują różnego rodzaju przestrzenie tej gdzieś tam dynamiki. I co? I oby się tego działo jak najwięcej.
0: No, zakładam, że oni też mają bardzo dużo innych zajęć. To nie jest chyba zespół, który żyje z muzyki. Mimo tego, że mieszkają za granicą, gdzie to jest łatwiejsze do zrobienia. Więc pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na pełen album, ale te cztery single są jak do tej pory bardzo apetyczne i bardzo rozbudzają to oczekiwanie. To jeszcze mam jeden. Amon Sun przez 2U. I tutaj znowu chyba zwolnimy z tego, co pamiętam, ale nie chcę już gdzieś tam przypuszczać, bo nie pamiętam dokładnie, który jest który. Dobra, słuchajmy.

0: Amon Sun, Xhillion, a ja jestem trochę tam zajarany ich nową muzyką. No bo trochę po tym koncercie byłem zajawiony ich albumem Xhillion 1. Nie będę ukrywał.
1: No i w ogóle oni są właśnie, tak jak wspomniałeś, zespołem, który trochę jakby jest na takim dosyć wczesnym etapie gdzieś tam swojego... swojej historii muzycznej, można powiedzieć.
0: Swojego lotu.
1: Swojej twórczości, swojego lotu właśnie. Ta rakieta właśnie wystartowała niedawno. I fajnie się to obserwuje gdzieś tam w czasie rzeczywistym, jak oni sobie gdzieś tam, wiesz, torują taką własną drogę dla tej rakiety, żeby ona sobie mogła spokojnie przez tą przestrzeń kosmiczną lecieć. I bardzo jest to dla mnie fajne i często zdarza mi się o tym wspominać, że mają taką właśnie określoną tą stronę wizualną, jeżeli chociażby chodzi o ich stroje. Jeżeli chodzi o okładki tych singli, które wyszły, ja nie do końca rozumiem, o co chodzi. Może to są jakieś takie kosmiczne helogryfy?
0: Halogryfy.
1: Nie, czekaj. Helogryfy. Kurde, zapomniałam, co się nazywa. No nie, to są nieżywane.
0: Helogryfy.
1: Nie.
0: O, zaraziłaś. Helogryfy.
1: Nie, tak się nie mówi. Chodzi mi o te egipskie.
0: Piktogramy.
1: Dobrze, piktogramy po prostu.
0: Piktogramy. Zaraz sprawdzę, jak się czyta i pisze hieroglify.
1: Nie możemy już powtarzać tego słowa.
0: Hieroglif.
1: Teraz ci nie wierzę.
0: Tak, to są jakieś piktogramy, ale mi się wydaje, że to może być jakieś zajawienie okładki, która albo będzie zawierała te elementy, albo będzie to jakaś iteracja tych elementów.
1: Połączył się w całość.
0: To też wygląda na jakiś taki pewien szkic, ta okładka, więc no jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw, będę sobie śledził. Więc no, ja liczę, że kiedyś ich jeszcze zobaczę, bo to jednak jest zjawiskowe bardzo, jak oni wyskakują w tych strojach.
1: To prawda. Mhm. Ja myślę, że będą jeszcze grali intensywnie, że możemy się spodziewać ich koncertu w Polsce pewnie w jakiejś tam przyszłości.
0: Dobrze. No, inshallah. Dobra, Red Smoke minione, to teraz Red Smoke bieżący i nowy album formacji Warning, który wydadzą po 20 latach, bo album będzie miał swoją premierę za 3 tygodnie od teraz.
1: I teraz już nie robimy sobie żarcików, tylko mówimy wprost, że klimat się dosyć mocno zmieni, ponieważ mówimy o zespole zdecydowanie doom metalowym. No i co? No ja się jaram na ten koncert na Red Smoke'u. Myślę, że świetnie to się wszystko ze sobą połączyło. Czasami jest.
0: Podam tytuł tego albumu: Rituals of Shame. Ciężki, smutny, mocny będzie to album oraz też koncert, gdzie zagrają cały Watching from a Distance, z tego co też się orientuję. Na początek z Rituals of Shame utwór od Tule Stations.

0: W drugi dzień Red Smoke'a będziemy wszyscy razem odczuwać smutek.
1: To prawda. Ja w ogóle też przypomniałam sobie, dzięki temu, że dzisiaj puszczamy warning o formacji 40 Watt Sun, 40 Watt Sun, jak ja to zawsze czytałam w swojej głowie po prostu, które kiedyś się wsłuchiwałam, które zostało utworzone przez jednego z członków zespołu Warning, Patricka Walkera, dokładnie, Walkera w sumie. Także gdzieś tam słychać głos, ale też pewne melodie, zagrania są gdzieś tam. Słychać, że to jest ten sam człowiek. Należy, że pozostaje tylko czekać na ten wspólny smutek. Bardzo to będzie ciekawe doświadczyć tego na żywo. Dobrze, w takim razie jeszcze jeden utwór.
0: Tak, Night Comes Down.

0: Night comes down, warning.
1: Z nadchodzącego albumu, który ukaże się już w tym roku, o tytule Rituals of Shame.
0: Za 3 tygodnie, więc będzie można słuchać przed Red Smoke'iem i nauczyć się tych smutnych tekstów o smutnych rzeczach.
1: Żeby wszyscy śpiewali razem.
0: Smutni.
1: To będzie takie piękne.
0: Wspólne, zbiorowe wzruszenie. To przed nami, a za mną byłem tylko ja, niestety, ale polecam każdemu wybrać się, jak będzie okazja, na koncert Dope Purple pochodzących z Tajwanu. Grali wczoraj, dokładnie przedwczoraj, bo mamy już piątek, a realnie jest czwartek, ale grali w środę w Kalamburze. Maja była w Kalamburze. Jeśli byliście w Kalamburze, to wiecie, że to nie jest duża przestrzeń. Chwilę przed koncertem przyszła obsługa miejsca, wyniosła stoliki i krzesła. Zostały tylko takie loże. I generalnie ty kojarzysz, Maju, że tam jest taki balkonik na górze?
1: Tak, bo siedziałam na tym balkoniku. No tylko to właśnie ja tam byłam w taki dzień, można powiedzieć, powszedni, bezkoncertowy. Ale Kalambur, no, bardzo ciekawe miejsce z historią i w ogóle śmietanka artystyczna, można powiedzieć, wrocławska się tam zbierała swego czasu, poeci, literaci, muzycy w ogóle, i faktycznie czuć tam taki, no ja lubię takie puby z historią, można powiedzieć. Zresztą to jest bardziej chyba klub Kalambur to się nazywa, nie? Czy...
0: Art Café.
1: Art Café, okej.
0: Art Café.
1: Dobra, faktycznie było coś takiego. No dobrze, ale kontynuuję swoją myśl z balkonikiem.
0: I mają w ogóle koncerty czwartkowe, ale ten był w środę.
1: Aha, no tak, ma sens.
0: I no, wyhaczyli sobie do Purple. I dlaczego mówię o tym balkoniku? Bo jak oni zaczęli grać, to jeden z gitarzystów zostawiał te schody na ten balkon i akurat się to tak zgrało, że jedna osoba poszła po piwa, dwa, żeby zanieść tam na górę. Jak się koncert zaczął, to musiała z tymi piwami stać, aż gitarzyście się po prostu efekt do gitary nie popsuł. Jak on kucnął przy tym efekcie i zaczął go tam naprawiać, coś tam łączyć, te kabelki, to ona mogła się przycisnąć obok niego i wejść z powrotem na górę.
1: Wow.
0: To był taki rodzaj, taki anturaż koncertowy. Ja się trochę obawiałem, że jak będą grali na samych piecach bez żadnego nagłośnienia, to będzie brzmiało średnio, ale brzmiało naprawdę fenomenalnie. Grali tylko 45 minut, ale koncert był bardzo energetyczny. I serdecznie wam polecam, nie zagramy dzisiaj fragmentów tego albumu, ale kiedy indziej na pewno go zaprezentuję. Ich najnowszy album Life Evil, nagrany z członkiem, którego imienia teraz nie pomnę, członkiem Aced Mother's Temple. Bardzo oddaje to, jak brzmieli na żywo wczoraj, czy tam przedwczoraj. Więc... bardzo jestem zadowolony i serdecznie polecam.
1: Myślisz, że lubią Deep Purple?
0: Myślę, że tak. Że gdzieś to z tego się na pewno jakoś wzięło. Już mówię. Kawabata Makoto. O. Mhm. Nagrali wspólny album. Bardzo dobry zresztą. I też nie udało mi się być na Aced Mother's Temple 10 maja, bo akurat był gnot w Poznaniu, więc pomniejszyło się moje FOMO dzięki temu koncertowi. Mm-hmm. To co? My się żegnamy z wami.
1: To były modlitwy psychodeliczne, jak co czwartek o północy w Radio Afera.
0: Maja Haczyńska.
1: Mikołaj Żurakowski.
0: A przed nami dobranoc wam powie Dope Purple z utworem New Psyche and Beyond the Body. Niestety wczoraj nie zagrali bez saksofonu. Tutaj saksofon się pojawia, także życzymy wam przyjemnej podróży.
1: I słodkich snów.
0: Dokładnie. Dobranoc.
1: Dobranoc.